0: ćwiczyć, ale chętnie się uczy po szklaneczce rumu.
1: Całe życie to mem, ciemne niebo nade mną, do góry dnem, do góry dnem.

Najebany ciemne jak szyby na Beksicie. Widzę, że ona widzi, że ją widzę. Chyba kiedyś mi się śniła, więc podejdę trochę bliżej. Oczy zielone tak jak Arizona. Bujam się w rytmie do tego co ona. Chyba lubi takie dźwięki, no bo leci Gypsy Woman. Rozciągam się na nich jakbym umiał w jogę. Trochę za wcześnie na żonę.

kusa. Nie godzi się brać udział w tym, jak się nas zatruwa. Są jeszcze niby siatki, ale to kwestia trudna. Nie współgrają z nimi wcale małe rzeczy oraz mural. A każdy chce ci coś powiedzieć. May, Agile, były view, typ skorponiesie. Najlepsza żona, królowa.

Paryż. Lecz teraz myślę o istocie sprawy. To ja w sumie też żyję, śmieję się i kocham. Chyba odpuszczę, to nie tak, że chcę być ponad. Więc taki finisz. Dla świata jest ta runda. A wszystko po kieszeniach trochę jednak denerwuje.

0: interpretacji wykonawcom tej kompozycji i w 1997 rok, 5 lat po śmierci Cage'a, grupa filozofów i muzyków wpadła na pomysł, żeby to wykonanie utworu wydłużyć do 639 lat. To jest wykonywane w Niemczech, w kościele świętego Burkharta w spokojnym miasteczku Halberstadt. No i finał utworu zaplanowano na rok 2640. Tam kolejne te fragmenty utworu są odgrywane co kilka lat. 2022 było, 2024 było.
1: A, czyli to z przerwami,
0: było.
1: Rozumiem, jest grane.
0: Z przerwami,
1: ale
0: tak
1: to się
0: jest.
1: Nie liczy. To ja myślałam, jakoś sobie od razu wyobraziłam taką sytuację, że wiesz, że są jakieś zmiany w tym małym miasteczku, że wiesz, że na pętli po prostu.
0: No, ale to świrę można by dostać, jak ktoś by mieszkał w pobliżu takiego kościoła i cały czas coś tam mu gra.
1: No to dlatego małe miasteczko, wiesz, tam od ludzi, że tam po prostu naokoło nikogo nie ma. Być może to w jakiś taki hipnotyczny stan kogoś wprowadza.
0: No być może na pewno cieszy się bardzo dużym popytem ta jego kompozycja. Finał 2640 rok. W sprzedaży są bilety na odsłuch, także można kupić, można przekazać potomnym.
1: Czy to są wszystkie ciekawostki, które na dzisiaj przygotowałeś, Jędrzeju, czy
0: jeszcze
1: więcej?
0: Nie. Jeszcze mam najdłuższy pociąg i
1: to
0: tak dalej.
1: To ja poproszę jedną ostatnią w takim razie, a później przejdziemy do kolejnego tematu.
0: Dobrze. Najdłuższa nazwa wsi w Polsce. Przedmieście Szczebrzeszyńskie, 29 liter. Pozdrawiam. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców. Dziękuję za uwagę.
1: Pozdrawiamy i mieszkańców również zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie, które już w ten piątek augustu w Summer Start. Więcej o tym wydarzeniu, w ramach którego zagra m.in. Żabson, a więcej też w drugiej godzinie, porozmawiamy właśnie z częścią line-upu i z organizatorami. Także zostańcie razem z nami, a ja tobie, Jędrzeju, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję
1: i tak mogę mówić jeszcze przez
0: Gracias,
1: x godzin,
0: señorita.
1: Żeby pobić znowu jakiś najdłuższy rekord. Dzięki.
0: Dzięki.

0: Czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki. Czwórka Polskie Radio.
1: Come on, let's do it for the sunshine. Yeah.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Minęła dziewiąta.
1: Pogoda.
0: Przyszło prawdziwe lato, nie tylko to kalendarzowe. Dziś w całej Polsce nadal upalnie, temperatura może być jednak minimalnie niższa niż wczoraj. Od 25 stopni w Gdańsku i Olsztynie przez 27 stopni w Warszawie, Poznaniu czy Szczecinie do nawet 29 stopni w Rzeszowie. Uważajcie na burze z silnym wiatrem i deszcz.
1: Autopromocja.
2: Czas na kolejny koncert w czwórce. W poniedziałek na naszej scenie wystąpi laureat konkursu Będzie Głośno. Stany Pośrednie. Postpunkowy zespół ze Szczecina.
3: Możesz znaleźć mnie. Możesz znaleźć mnie. Możesz znaleźć.
2: Ich muzyka łączy surowość z chłodną melodią zimnej fali i emocjonalną szczerością współczesnej alternatywy. Startujemy punktualnie o godzinie 18 w poniedziałek 22 czerwca. Odpalajcie czwórkę, bo będzie głośno.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Błonka.
1: Young Miko w poranku, a na zegarze 6 minut po godzinie 9, to jest trzecia godzina poranka w czwórce. Wstajemy dziś, budzimy się, słońce budzi nas nawet o 4-5 nad ranem. To wszystko dlatego, że przeżywamy najdłuższe dni w roku i najkrótsze noce. Noc kupały za nami, być może niektórzy świętowali. W Krakowie między innymi piękny festiwal Wianki i świętowanie w zasadzie przez cały weekend od piątku do poniedziałku. A świętowania nigdy dość i to dlatego już za chwilę porozmawiamy o tym, co będzie działo się w najbliższy piątek w Augustowie. Augustów Summer Start Festival. Z tej okazji już za kilka minut właśnie porozmawiamy z organizatorami tego wydarzenia oraz z częścią line-upu, która zagra w piątek. Na miejscu będziemy tam również my jako patronat. Od 20 będziemy relacjonować to, co dzieje się na plaży miejskiej w Augustowie, a rozmowa z organizatorami czego możemy się spodziewać już w piątek, już za moment.

0: No to już klasyk.
1: Klasyk, czyli Żabson i Wiz Khalifa w poranku czwórki. Nie bez przyczyny. Z nami w studiu są już organizatorzy Augustów Summer Start Festiwalu, Kinga Chmielewska oraz Jan Jachimowicz. Cześć.
2: Cześć, siemanko.
3: Siema.
1: Bardzo mi miło, że dzisiaj wpadliście porozmawiać trochę o tym, co w najbliższy piątek będzie działo się w Augustowie. Może zacznijmy od tego hasła Summer Start, bo rzeczywiście mam wrażenie, że nawet pogoda w tym roku trochę poczekała na to, aż wystartujemy z latem i udało wam się i ten festiwal nie jest przy 10 stopniach. Raczej nie będzie, bo zapowiadane są wysokie temperatury. Summer Start, powiedzcie mi, jak spędziliście noc kupały? Czy wianki również są świętowane w Augustowie? Jak wyglądał ostatni weekend przed festiwalem?
2: A miało nie być trudnych pytań.
3: A jednak są.
1: Czy były świętowane, czy były pracowane? Jak to wyglądało?
2: Kto pracował, ten pracował. Wiele osób świętowało, no natomiast ja pracowałem, King również cały czas i nad festiwalem i no i nie tylko nad festiwalem, bo też pozostałe prace.
1: Czyli macie jakieś koncerty stricte związane z wiankami, rozumiem, czy jakieś takie tego typu świętowania?
3: Tak, było miejskie wydarzenie z tym związane.
1: No dobrze, w takim razie wy dopiero czekacie na świętowanie, rozumiem, do najbliższego piątku. Jak przygotowania do festiwalu? Ile jest jeszcze tak naprawdę do zrobienia na 5 dni przed? Czy wy już sobie odpalacie jakiś chłodny napój i patrzycie, jak reszta spina wszystkie rzeczy jako organizatorzy, czy jednak tych prac jest dosyć sporo?
3: Jeszcze trochę przed nami. Tak naprawdę to teraz jeden z najbardziej intensywnych tygodni do piątku, żeby wszystko podpinać tak na tip-top.
2: No, teraz zaczynamy tą prawdziwą zabawę. Wcześniej to rozgrzewka przed rozgrzewką, można powiedzieć, a teraz zaczynamy najbardziej intensywny okres, gdzie już nawet czasami nie ma czasu maili sprawdzić.
1: To na czym polega ten najbardziej intensywny okres? Jakie rzeczy są do zrobienia właśnie na kilka dni przed?
2: Przede wszystkim dopięcie wszystkich współprac, jeżeli chodzi o partnerów jakichś, sponsorów, przykładowo, nie wiem, woda, to też ostatnio gorący temat u nas, tak,
1: to
2: jest
1: prawda.
2: Darmowa woda.
1: Chyba
2: na festiwalu.
1: Wśród wszystkich festiwali.
2: Tak, i szczególnie koncertów po taco, więc...
1: No tak, tym bardziej, że bardzo wysokie temperatury przed nami, to może porozmawiajmy trochę jeszcze o ostatniej edycji zeszłorocznej, bo w tym roku w zasadzie 6. edycja festiwalu. Czy są takie highlighty z zeszłego roku, którymi żyjecie nadal? Jakieś takie momenty koncertów, które pamiętacie po zeszłym roku. Paluch, Blacha, Hubert też u was grał, więc no to jest ciekawe, że macie za każdym razem bardzo mocny skład hip-hopowy.
3: Tak, u nas też ten line-up jest

0: pewien sposób wybierany przez publiczność. Głównie tutaj celujemy w tą augustowską publikę, ale nie tylko, na cały region. I też gdzieś tam, kogo wybierzemy, ankietujemy po prostu na naszych socjalach, więc to nawet nie były nasze wybory, tylko publiczności.
1: Rozumiem, czyli jest duża ankieta i całe miasto wybiera, kto zagra na kolejnej edycji. W tym roku VBS, Żabson i Guzior. To może więcej o tym line-upie w takim razie porozmawiamy za moment.

0: Na zegarze 19 minut po godzinie 9, a to był duet Coles i na ficie Żabson utwór Mirage. Bardzo ciekawy kolab moim zdaniem. Dwa projekty z zupełnie różnych światów. Świat Żabsona będzie można obejrzeć na żywo już w ten piątek w ramach Augustów Summer Start. Wystąpi właśnie Żabson, Guzior, VBS, a ze mną cały czas organizatorzy tego wydarzenia, czyli Kinga Chmielewska i Jan Jachimowicz. No to wróćmy w takim razie jeszcze raz do tej poprzedniej edycji. Tutaj zrobiliśmy krótką burzę mózgów poza anteną w kontekście tego, co zapamiętaliście wy jako organizatorzy, ale też co zapamiętali słuchacze festiwalowicze z poprzednich edycji, gdzie zagrał m.in. Hubert Paluch.
1: To Kinga, zaczynasz od...
2: Blacha. Tak, to mi już gdzieś tam zostało najbardziej w pamięci z koncertu Blachy 2115, że był to dzień premiery numeru Adrenalina, także numer był grany najwięcej razy na koncercie, także publika tutaj dobrze obeznana została z nowym wydaniem.
0: Pięć powtórek, o tym też rozmawialiśmy poza anteną, czyli taki bardzo mocny bis, co by nie

0: było. Mhm. Jan, czy ty masz jakiś taki moment poza organizacją, kiedy mogłeś stanąć w tłumie i rzeczywiście chwilę pooddychać tym festiwalowym powietrzem i się skupić na artyście?
1: Tak, to też przy Blasze? No, przy nim w każdym razie też był ten case, że już był moment, gdzie mogłem po prostu pójść, usiąść. I to jest chyba najlepsze uczucie, jakie może doświadczyć organizator, czyli kiedy już pod koniec siada gdzieś z tyłu i widzi, jak ludzie dalej się bawią do tego wszystkiego, widzi tą kupę osób pod sceną i wszyscy są no, w takim transie amoku, nie wiem trochę jak to nazwać. Natomiast jeżeli chodzi o jeszcze takie highlighty, no to Hubert Kropka rok temu też był i pamiętam, jak przy barierkach ja byłem na backstage'u i zebrała się duża grupa, w szczególności dziewczyn. I po prostu wszyscy, żeby coś podpisać, dać autograf, cokolwiek. I pamiętam, jedna dziewczyna dała swoją koszulę jakąś i żeby na koszuli się podpisał Hubert Kropka. Tylko tyle, więc była szybka akcja, bieg na backstage do Huberta, żeby zostawił chociaż ten autograf. No i teraz, jak się okazuje, ta dziewczyna jest u nas wolontariuszką.
0: O, to bardzo, bardzo ciekawe. Ciekawe, czy ta koszula się przyda w takim razie na tegoroczną edycję festiwalu. Porozmawiajmy w takim razie o tym line-upie, który w tym roku, bardzo mocny line-up, Guzior, VBS, z którym zresztą połączymy się za kilka minut tutaj też na antenie czwórki, i Żabson. Już rozmawialiśmy o tym, że klucz, którym dobieracie artystów, to jest po prostu... głosowanie, tak? Głosowanie osób mieszkających w Augustowie stricte? Czy wy wychodzicie stricte do tych mieszkańców właśnie z taką propozycją?
2: Nie, to właściwie wygląda tak, że jest to ankieta na naszych socjalach, więc bardziej do odbiorców po prostu wydarzenia, którzy gdzieś tam są z nami na Instagramie, Facebooku. Jak odbywa się jedna edycja, później mamy gdzieś tam my trochę przerwy przez wakacje nad pracą nad następną. I w tym momencie po prostu jest dostępna ankieta gdzieś w opisie i udostępniana na relacji.
0: A czy macie tak, że wśród organizatorów obstawiacie artystów na następny sezon? Czyli macie jakieś takie przewidywania, kto to był? I czy te przewidywania się na przykład spełniły w tym roku?
1: Różnie. To jest 50-50, bo możemy mieć my jakieś oczekiwania wobec tego, co wybierze publika, co nam się wydaje być odpowiednie, ale nie pokrywa się to często z ankietą i czasami się zaskakujemy. Przykładowo VBS był takim zaskoczeniem, że publika chciała bardzo, bardzo mocno VBS-a usłyszeć właśnie w Augustowie. Natomiast jeżeli chodzi o innych artystów, no to Żabson gdzieś tam się przewijał w naszych przypuszczeniach, że mogą chcieć go.
3: Kinga.
0: A jak było z Guziorem?
2: Tak, Guzior to właściwie już był nasz wybór, nasz publiczności zeszłoroczny. Dlatego, że myśleliśmy, że zobaczymy Guziora rok wcześniej w Augustowie, ale gdzieś tam nam się to przesunęło po prostu na ten rok. Żabson, no to tutaj się powtarzały głosy już od kilku lat za Żabsonem, wskakiwał po prostu jeszcze coraz wyżej, był na podium w tym roku, a VBS to też taka ciekawostka, że on gdzieś się nam wyłonił też w trakcie, już troszeczkę po zakończeniu ankiety. Ludzie zaczęli nam podpowiadać w DM-ach, w komentarzach, że gdzieś tam głos o VBS-ie i
0: odezwa. VBS, który wraca po dekadzie, taki ma bardzo mocny comeback i pewnie to jest przyczyną tego, że coraz częściej wśród głosów właśnie publiki pojawia się kolejna w festiwalu. To w takim razie zagrajmy teraz Guziora, żeby pokazać taki przedsmak tego, co będzie działo się już w piątek w Augustowie, a za chwilę do naszej rozmowy dołączy również VBS. Zostańcie z nami.

0: Buzior i utwór Łapie okazję w poranku czwórki, a na zegarze 27 minut po godzinie 9. Gramy dziś Żabsona, gramy Guziora. Będziemy również grali VBS-a, wszystko dlatego, że tych trzech artystów będziecie mogli usłyszeć na żywo już w piątek w Augustowie. Augustów Summer Start Festival już niedługo, już w ten weekend, a z nami organizatorzy Kinga Chmielewska i Jan Jachimowicz. Rozmawiamy o tym, jak to jest tworzyć ten festiwal od środka. Powiedzcie mi, czy to jest tak, że jak kończycie jedną edycję festiwalu, to od razu ruszacie, jeżeli chodzi o planowanie tej kolejnej, czy wy macie jakiś moment przerwy mimo wszystko w organizowaniu tego przedsięwzięcia?
1: Nie, no zdecydowanie jest moment przerwy. No tak, to cały czas by człowiek był w cuku pracy i no gdzieś trzeba chwilę odpocząć, złapać tego oddechu i no też dosyć ciężko, bo w moim przypadku no ja mam pracę stricte sezonową przykładowo, więc no nie dam rady tego też w wakacje aż tak połączyć przykładowo.
0: No to w takim razie może porozmawiajmy o tym, co w Augustowie warto sprawdzić poza samym festiwalem. Wyobrażam sobie, że są osoby, no między innymi nasza czwórkowa ekipa, która będzie tam na miejscu i od 20 będzie relacjonować wydarzenia, które wpadają na przykład po raz pierwszy do Augustowa, żeby zobaczyć swojego ulubionego artystę i przy okazji mogą coś zobaczyć. Co to są za tereny? Jak najczęściej, nie wiem, spędzać można wolny czas w Augustowie?
2: Augustów tutaj najbardziej słynie po prostu z jezior, z natury, więc zapraszamy na pewno na spacer. Są też ścieżki po prostu tego wyznaczone, na pewno zachęcam na spacer bulwarem. Sam festiwal odbywa się też przy augustowskim molo, także też warto zahaczyć, będąc już obok.
1: No oprócz tego mamy jeszcze co? Wyciąg nart wodnych, tak, który był kiedyś największym wyciągiem w Europie, jeśli dobrze pamiętam. No teraz niestety już stracił to miano. Oprócz tego, no zawsze na motoróweczkę można się przejść. Jezior mamy naprawdę dużo. Jeśli dobrze policzę, to 4 jeziora otaczają Augustów.
0: To jest chyba idealne miejsce, powiedziałabym, właśnie na ten start wakacji, na start tego letniego momentu, tym bardziej dla mieszczuchów, takich jak na przykład my tutaj w Warszawie, osób, którym do tej natury, no może nie aż tak daleko, ale jednak na co dzień mają tego dużo mniej.
1: No to do tego lasy jeszcze, to też jest.
0: Żeby się schłodzić przy tej temperaturze, tak, przede wszystkim. Tak. To w takim razie jakie atrakcje poza koncertami w ramach już samego festiwalu, na co możemy jeszcze czekać?
1: W sensie na festiwalu?
0: Na festiwalu,
1: czy
0: na tak. Festiwalu? Bo widziałam, że jest tam kilka ciekawych stref. Być może możecie trochę więcej o tym opowiedzieć.
1: Przede wszystkim czwórka, tak?
0: A czwórka, relacja z wydarzenia oczywiście przede wszystkim.
2: Tak, też pozostaje u nas niezmiennie strefa chillu. Leżaczki, żeby można było sobie odpocząć, czy tam pooglądać na siedząco koncerty. Mamy strefę tworzoną przez naszych wolontariuszy, która jest taką strefą kreatywną. Będzie można sobie tam zrobić pamiątkę, bransoletki, warkoczyki festiwalowe i takie tatuaże brokatowe, zmywalne. Rozdajemy darmową wodę, u nas to jest standardem na festiwalu.
0: Jeszcze widzę coś takiego jak strefa graffiti na przykład, między innymi. Tutaj też chyba nawiązanie do tej hip-hopowej kultury.
2: Tak, to jest gdzieś tam w klimacie utrzymane. Przyjęła nam

0: wszystkie te atrakcje już w piątek Augustów Summer Start. My teraz zagramy tym razem trzecią odsłonę line-upu festiwalu, czyli VBS. Jego najnowszy utwór, utwór o tytule... O, a jednocześnie właśnie dostałam informację, że mamy VBS-a na linii. Halo, halo, czy nas słyszysz? Oj, coś chyba nie możemy się połączyć. VBS z nami na linii teraz. Halo, halo. Czy się słyszymy? Siema, no właśnie, bardzo czekaliśmy tutaj na ciebie. Powiedz mi, gdzie teraz jesteś, gdzie się znajdujesz? Dlaczego nie macie z nami w czwórtkowym studiu?
1: Jestem w domu. Smażę jajecznicę.
2: Pozazdrościć.
1: Po pierwsze, mam słaby zasięg w domu, więc nie mogliśmy się dzwonić, a po drugie, to będę w Warszawie tylko później. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy czwórki.
0: To w takim razie czekamy na ciebie bardzo gorąco tutaj. Powiedz mi, co przygotowałeś na najbliższy piątek Festival Summer, Augustów Summer Start?
1: No co, w piąteczek zagramy sobie mieszankę dwóch ostatnich płyt, na pewno Nikoś EP i na pewno Trójeczka. Raczej starszych rzeczy nie gramy, ponieważ szykujemy się na większą imprezę, która będzie w Warszawie w listopadzie. Więcej szczegółów pewnie wkrótce, ale na razie koncertujemy ze świeżutkim materiałem, więc zapraszam.
0: Czy masz jakieś patenty VBS na rozgrzanie publiki właśnie na takim letnim festiwalu? Jakieś takie, wiesz, patenty, których zawsze używasz przed rozpoczęciem swojego koncertu?
1: No, u nas każdy koncert wygląda bardzo, bardzo inaczej i my bardzo mocno freestylujemy z ludźmi na scenie i szczerze mówiąc, to nie mamy takiego jednego stałego patentu, który się zawsze sprawdza, bo każda publika jest inna i raz trzeba grać bardziej stand-upowo, raz trzeba grać bardziej poważnie, więc tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaka publika się trafi.
0: To porozmawiajmy może jeszcze troszeczkę o twoich ostatnich premierach, między innymi utwór z Azyl Przoną na produkcji Ment, utwór o tytule Muza. Powiedz mi, jak doszło do tej współpracy? No ja trochę wiem mimo wszystko, ale tutaj warto słuchaczom też wytłumaczyć. Skąd taki kolab, skąd taki numer i czemu teraz właśnie na sam początek lata?
1: No ty to nawet znasz cały backstage tej sytuacji, jak żeśmy byli dobierani do tych grup, ale tak, spotkaliśmy się podczas kampu Hidden Gems, zostaliśmy dobrani chyba nawet przypadkiem do Mentosa, ja i Przona i Azyl, no a się okazało, że to był w sumie strzał w dziesiątkę, bo taki vibe, jaki powstał w sumie przy robieniu tego numeru, jakby... Całe to w ogóle poznanie z Mentem i współpraca, gdzie jeszcze pamiętam, że siedzieliśmy wspólnie na kanapie, chyba nawet z tobą i ja mówiłem, że mieliśmy się kiedyś przeciąć z Azyl na jakimś numerze, to nie doszło do skutku i chyba z pół godziny później się okazało, że jesteśmy razem w grupie. No wszystko to miało po prostu tak wyglądać, a numer też jest świetny, więc...
0: I myślę, fajnie, że to miało tak wyglądać, że numer właśnie wychodzi na sam początek lata, pomimo że stworzony w lutym, z tego co pamiętam, to potrafi rozgrzać. Zagrajmy w takim razie teraz po raz pierwszy na antenie czwórki. Azyl, Przona, VBS i utwór Muza.
3: Odbijam się o kanty, mam dziś czas na styk. Ruchy funky, bo bardzo lubię tańczyć. Bardziej lubię, gdy się patrzysz.

0: Azyl, Przona i VBS, utwór Muza, a na produkcji Ment. Na zegarze za 22 minuty godzina 10, a z nami cały czas w studiu organizatorzy Augustów Summer Start Festiwalu Kinga Chmielewska i Jan Jachimowicz, a na łączach jest również z nami VBS. Wiktor, pierwszy dzień lata dzisiaj, można tak powiedzieć, my tutaj już debatowaliśmy po godzinie 8, czy to wczoraj, czy dzisiaj, bo to zależy, czy kalendarzowe lato, czy astronomiczne i tak dalej, i tak dalej. Początek lata w każdym razie. Jak u ciebie będzie wyglądał sezon letni? Czy ja dobrze wnioskuję, że jest wyjątkowo gęsto w tym sezonie?
1: No jest gęsto, ale jest tak dziwnie gęsto, bo na przykład mamy początek lipca mega, mega ciężki pod względem takim, że gramy coś co chwilę. Później mamy długo, długo nic i potem znowu mamy od połowy sierpnia orkę tak naprawdę do początku września, chyba nagromadzone 5 czy 6 grań. Więc w sumie sumuje się tych koncertów letnich taka fajna liczba jak 12, więc spoko. Uważam, że to na start po fajnej płycie jest naprawdę fajna traska.
0: No właśnie, czy czujesz, że to jest pokłosie tego albumu i tego twojego comebacku, o którym bardzo dużo osób mówi? Tutaj też organizatorzy Kinga i Janek mówili o tym, że właśnie to o ciebie było bardzo dużo zapytań w komentarzach i że tutaj niespodziewanie wyszedłeś na gdzieś tam naprzód, na prowadzenie, jeżeli chodzi o to, kogo najbardziej chcieli słyszeć w Augustowie słuchacze i festiwalowicze. Czy to jest tak, że rzeczywiście czujesz, że ten sezon jest gęstszy niż to bywało?
1: Nie no, jest dużo, dużo gęstszy, ale myślę, że to jednak zasługa jeszcze tej poprzedniej płyty, która wyszła we wrześniu, czyli Trójki. No bo wiadomo, Nikoś wyszedł w kwietniu, a tych koncertów letnich w kwietniu się raczej nie bukuje. To wszystko są sprawy, które już były dogadywane mniej więcej w okolicach grudnia. A Nikoś na pewno to była taka kropka nad i, że tych grań po prostu zrobiło się jeszcze więcej. No i też do przodu mamy fajnie zapełnione, więc myślę, że to jednak zasługa tej poprzedniej płyty i to jej oddaje ten sukces. No i rolki, roleczki, rolunie.
0: Tej płycie, czyli tak naprawdę samemu sobie to trzeba też przyznać, bo to ogrom ciężkiej pracy. W najbliższy piątek grasz w ramach Augustów Summer Festiwalu, no i ja też słyszałam tutaj od organizatorów i o to cię muszę podpytać, że to mimo wszystko będzie koncert wyjątkowy, bo będzie element muzyki na żywo również.
1: Tak, będzie element muzyki na żywo. Szczerze mówiąc, wolałem to zostawić chyba jako niespodziankę, ale już powiedzieli. To możemy oczywiście to zapowiedzieć, że lokalnie wpada z nami zagrać ziomal, który gra też z nami z bandem, będzie grał sobie na basie na żywo do bicików. A to jest koncert też wyjątkowy, dlatego że pracuję jako psycholog w pobliskim liceum w Augustowie, więc będzie miał szansę.
2: A oprócz tego będzie u nas na strefie dobrostanu właśnie.
0: Rozumiem.
1: A, no tak, właśnie, więc

0: jest jeszcze gdzieś tam z wami współpracy. No ja się jaram, bo ja takie lokalne, małe wstaweczki lubię. Lubię brać ludzi na scenę, którzy gdzieś tam robią coś w danym mieście, a jako, że jest jeszcze coś ziomal z ekipy, no to czemu by nie?
1: Czyli będzie występ na scenie, będzie też rozmowa o ważnych tematach właśnie w strefie, o której mówiliśmy, o której też będziemy rozmawiać na żywo już we czwartek, w piątek, relacjonując wydarzenie. Z drugiej strony dobrze być może, że już się zapowiedzieliśmy z dokładnym składem właśnie koncertowym na piątek, a to wszystko dlatego, że mamy dla was też do rozdania wejściówki na Augustów Summer Start Festival. Jeżeli chcecie wpaść w piątek i razem z nami pod sceną tańczyć i bawić się właśnie rozpoczynając ten sezon letni, to wystarczy, że zadzwonicie pod numer 226452100, a wejściówki mogą powędrować w wasze ręce. To może na sam koniec zapytam jeszcze samych organizatorów. Słuchajcie, jak myślicie, że będzie wyglądać edycja festiwalu za kolejne 6 lat? Czyli jakbyśmy sobie ten staż podwoili? Czego byście sobie życzyli? Czego wam życzyć?
2: Czego życzyć? To jest dobre pytanie. 6 lat to jest bardzo duży okres czasu i może zdarzyć się wszystko. To bardzo zależy od tego, jak właśnie miasto będzie podchodzić, bo całe wydarzenie jest tak jakby dzięki miastu Augustów i też jest z finansów miasta.
1: Ale to pójdźmy w wodze wyobraźni. Tak jak sobie wy marzycie, jak wy chcielibyście, żeby idealnie to wyglądało za 6 lat.
3: Okej, to zdecydowanie z roku na rok robimy coraz większy progres i pod względem takim technicznym, czy to jest scena, która, nie wiem, z zeszłego roku już teraz przebija o 40 metrów kwadratowych, to też robi jakieś wrażenie. I sami artyści, i to, co się dzieje dookoła, czyli te wszystkie strefy, myślę, że docelowo co najmniej kilkudniowe wydarzenie, jeżeli myślimy o przyszłości za 6 lat.
1: Też sobie to tak wyobrażam.
2: Jeżeli puszczamy wodze fantazji, to przybijamy openera. Ja osobiście chcę zobaczyć Taco na żywo, uścisnąć mu rękę, nawet siedzę w czapeczce Taco, więc...
1: No i to jest odpowiedź, którą chciałam usłyszeć. 3 sceny, 10 stref. Tego wam naprawdę bardzo mocno życzę. Nie mogę się doczekać wycieczki do Augustowa, bo będę relacjonować dla was to wydarzenie już w piątek od godziny 20. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Słyszymy się już niedługo. Ja jeszcze powtórzę, że jeżeli chcecie zgarnąć wejściówki na Augustów Summer Start, to wystarczy, że zadzwonicie pod numer 226452100. Ze mną w studiu byli organizatorzy Augustów Summer Start, czyli Kinga Chmielewska i Jan Jachimowicz. Czy na łączach był z nami VBS. Dzięki wielkie i słyszymy się już niedługo.
2: No i pogadali. Dzięki.
3: Dzięki.
0: Ejo.

0: Kate Ramine na ficie Pharrell Williams i utwór Forever, ale poranek wiecznie nie trwa, w zasadzie się już kończy, za 10 minut godzina 10. Chociaż godzina 10 to też jeszcze taki
1: ale
0: poranek.
1: Ale wiesz, że w lecie inaczej czas się liczy. Dzień
0: właśnie,
1: dobry.
0: Dzień dobry, tym bardziej, że już za chwilę poranna rezydencja, także poranek trochę trwa nadal. Ula Kaczyńska ze mną w studiu. Co
1: dzień
0: dzisiaj?
1: Dobry. No dzisiaj będzie letniacko, mówiąc w sposób najbardziej ogólny. No bo rzeczywiście pogram trochę takiej muzyki, która myślę sobie na początek lata bardzo się sprawdzi.
0: Jaka to jest dla ciebie właśnie letniacka? Jakiś jeden tytuł gorący?
1: Ja na przykład myślę sobie, że Sad Boy robi.

0: takie utwory letniackie, bo mnie chodzi o to, żeby te utwory miały wyraźną linię melodyczną, choć ona może być bardzo przełamana bitem, ale żeby były takie lepkie. Mm-hmm. Wiesz, od potu.
1: Troszeczkę takie od potu. No to więcej takich numerów w takim razie po godzinie 10.
0: Zajrzymy też na Festiwal Malta w Poznaniu, bo tam jest fantastyczny line-up.
1: Uwielbiam ten festiwal.
0: I to jest po prostu coś niesamowitego, bo przed nami koncerty między innymi The Blessed Madonna, więc jej też sobie dzisiaj posłuchamy.
1: Więcej już po godzinie 10. Ja się z wami żegnam. Przy mikrofonie była Dominika Płonka. Słyszymy się już jutro po 18 w mojej audycji Backstage. Dzięki.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Po reklamie.

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko, tu i teraz.

0: przyszłość. Bardzo lubię ten numer. Wszystko Dziarma i Mirow. Jest godzina 10.
1: Pogoda.
0: Jest prognoza pogody dziś bardzo obiecująca, no bo będzie ciepło i będzie pogodnie na przeważającym obszarze kraju. Niestety mogą pojawić się burze, a już wczoraj burze i obfite deszcze pokazały, jak może to skomplikować się życie, więc bądźcie ostrożni. Te burze i deszcze wystąpią głównie na południu, ale już teraz, jak szłam tutaj do was do radia, no to w Warszawie kropił deszcz. Temperatury w dzień osiągną od 26 do 28 stopni. W Warszawie podobno nawet do 29, ale tak jak mówiłam, w Warszawie już kropi deszcz.
1: Autopromocja.
2: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
3: Na otwarty

0: Studio Czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18.
1: Justyna Dźwig-Kluga
0: i Kuba Jamrozek.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Rezydencja Uli Kaczyńskiej. Uli
1: Kaczyńskiej. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. U progu lata każdy musi być gotowy na parkiet, zwłaszcza, że mnóstwo imprez przed nami. Tanecznych imprez, imprez hip-hopowych, muzycznych, jazzowych. No, będzie co robić. No, przede wszystkim z dnia na dzień jesteśmy bliżej końca roku szkolnego i to oczywiście mówię o szkołach, o liceach. Studenci chyba też już mają labę. Nic, tylko się cieszyć. Pogoda na razie dopisuje i oby tak było jak najdłużej, choć oczywiście dbajcie o siebie w te upały. Dużo wody to jest podstawa. Dziś w porannej rezydencji będziemy skakać po różnych gatunkach muzycznych, będziemy słuchać różnych piosenek. Dla mnie ważne było, żeby korem tej dzisiejszej porannej rezydencji był taki wakacyjny luz. Czy się uda? Mam nadzieję, że tak. Do godziny 12 możecie liczyć na dużo ciekawych utworów, także tanecznych, a zaczynamy od Park Hye Jin. Let's sing, let's dance i to będzie trop naszych muzycznych podróży dzisiaj.

17 minut po godzinie 10, tu czwórka i poranna rezydencja. W niej przed momentem Axus, You Make Me Feel Like. A teraz przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii, gdzie jakiś czas temu zadebiutowała w przedziwnych okolicznościach Jasmine Lacey, artystka, o której bardzo głośno się zrobiło, kiedy we współpracy z Ezrą Collective nagrała fantastyczny numer God Gave Me Feet for Dancing. Numer, który słyszeliście i na pewno znacie z Anteny Czwórki. Po tej współpracy wróciła do solowej działalności i produkuje, nagrywa kolejne solowe numery. A dlaczego powiedziałam, że zadebiutowała w dziwnych okolicznościach? Dlatego, że nie była ani muzycznie wykształcona, po prostu pisała teksty i miała bardzo przyjemną barwę głosu. Poznała chłopaka w barze, który zwrócił na to uwagę, że sam był producentem muzycznym, no to zachęcił i zaprosił Jasmine do współpracy. Nagrali jeden numer, związek się rozpadł, za to związki Jasmine z branżą muzyczną się zacieśniły. Oto jej najnowszy singiel, Sweetest Season.

Jasmine Lacey, The Feels, tak nazywa się utwór, którego słuchaliśmy przed momentem. Co nowego u artystki? No tak jak mówiłam, singiel, który brzmi jak początek lata. No i zapowiedź pewnie kolejnych wydawnictw. Jestem bardzo ciekawa, jak się będzie rozwijała jej kariera. No bo przecież to jest fantastyczny głos. No i jeszcze te leniwe bity, które na mnie osobiście ostatnio bardzo działają. To teraz przechodzimy do kolejnej artystki. Jade, czy ta sama półka, co Jasmine Lacey? No wydaje mi się, że bardziej tanecznie jest jednak w przypadku Jade. Midnight Cowboy, świetny numer sprzed roku? Dwóch lat? No i to był też początek triumfalnego przemarszu Jade przez listy przebojów muzyki. No przede wszystkim tanecznej, choć oczywiście artystka jest mocno osadzona i w soulu, i w funku.

To Jade w programie czwartym Polskiego Radia. W radiowej czwórce trwa poranna rezydencja. Za 28 minut będzie godzina 11. 3 lipca to jest ta data, którą wpisaną w kalendarz mają wszyscy fani Madonny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja mam zaznaczone gwiazdką, bo tego dnia wyjdzie nowy album Królowej Popu. No właśnie, czy tym albumem Królowa Popu ugruntuje swoją pozycję? Czy raczej będzie to taki sreni śpiew, a może czymś zaskoczy. Do tej pory znamy 3 single. No właśnie. Jak można zrecenzować 3 single promujące nową płytę Madonny? To trudne, bo są to oczywiście numery na miarę Jacques'a Liconta, czyli Stuarta Price'a, z którym produkuje cały nowy album artystka, ale spodziewałam się czegoś więcej. Natomiast jest jedna piosenka, która daje nadzieję i tej nadziei się trzymam. Ten numer to Love Sensation, już teraz w porannej rezydencji. Posłuchajcie, może wam się też spodoba. Kto wie?

You, me and Madonna w porannej rezydencji. Za 20 minut będzie godzina 11. Mamy poniedziałek, 22 dzień czerwca. Przypominam, bo to jest ten przepiękny czas, kiedy tylko tydzień w szkole nam został. No i można sobie myśleć o tym, co przed nami. A przed nami wakacje. Mam nadzieję, że dla wszystkich z was będą one udane. Ciekawa jestem, jak dużo osób słuchających teraz czwórki planuje te wakacje pod kątem muzycznym. Czyli jedziemy wypoczywać, ale na festiwalach. W naszej redakcji są takie osoby, które łączą wypoczynek z doznaniami muzycznymi. To się fajnie sprawdza. No, mam nadzieję, że jakikolwiek sobie plan założycie na tegoroczne lato, to on zostanie zrealizowany. Być może ktoś z was właśnie wybiera się na Festiwal Malta w Poznaniu. On co prawda rozpoczął się już nieco przed wakacjami, no ale jeszcze parę fajnych koncertów. W ogóle line-up tego festiwalu w tym roku jest bardzo bardzo atrakcyjny, zwłaszcza dla fanów muzyki elektronicznej. W programie m.in. występ High i The Blessed Madonna. No to sobie posłuchajmy, czego można się spodziewać w Poznaniu na Malcie.

The Blessed Madonna, We Don't Need No Music, artystka, która dziś uchodzi za najważniejszą postać współczesnej kultury klubowej, kiedy rozpoczynała swoją karierę, nazywała się Black Madonna, potem zmieniła swoją nazwę. Od lat jest obecna na największych scenach świata. Kiedy tak naprawdę o Blessed Madonnie zrobiło się głośno? Ano wtedy, kiedy razem z Fred Again nagrała hit Marea with Lost Dancing. To była taka utwór, który podsumowuje pandemiczne doświadczenia wielu pokoleń osób, które no, lubiły chodzić do klubów, lubiły się spotykać, lubiły wspólnie tańczyć. Była też współautorką projektu Club Future Nostalgia z Dua Lipą. No i konsekwentnie poszerza granice klubowego języka, łącząc różne estetyki i budując własny, rozpoznawalny sposób pracy z energią publiczności. To oczywiście wszystko to są informacje prasowe, tak przekładając na język polski. Wydaje mi się, że to jest 3/4 sukcesu DJ-ów i DJ-ek, którzy prowadzą publiczność, tancerzy w noc, żeby dobrze czuć psychologię parkietu. Bo kiedy DJ wie, co chce, czego chce usłyszeć i co chce posłuchać uczestnik imprezy, dużo łatwiej mu się komunikuje i nawiguje taką grupą. I to jest piękne, bo wtedy wszyscy mogą płynąć i wszyscy mogą krzyczeć. Kto nie pokrzyczał na imprezie klubowej? No właśnie, za 10 minut będzie godzina 11, po 11 u nas oczywiście prognoza pogody, a potem m.in. Sad Boy i The Blaze. We've lost.

0: Marvelous.
1: Autopromocja.
2: Czas na kolejny koncert w czwórce. W poniedziałek na naszej scenie wystąpi laureat konkursu Będzie Głośno. Stany pośrednie. Postpunkowy zespół ze Szczecina.
3: Możesz znaleźć mnie. Możesz znaleźć mnie. Możesz znaleźć.
2: Ich muzyka łączy surowość z chłodną melodią zimnej fali i emocjonalną szczerością współczesnej alternatywy. Startujemy punktualnie o godzinie 18 w poniedziałek 22 czerwca. Odpalajcie czwórkę, bo będzie głośno.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Alchanate i Free. Godzina 11, tu czwórka, Polskie Radio.
1: Pogoda. Pogoda.
0: Piękny dzień nam się dzisiaj szykuje, tylko należy mieć na względzie deszcze i burze. Na południu kraju wydawane są alerty IMGW dotyczące właśnie gwałtownych opadów i gwałtownych burz. Natomiast nad morzem słonecznie i idealnie na plażę. Jeśli jesteście na przykład w Świnoujściu albo jesteście w Łebie i macie wolny czas, to plaża dzisiaj koniecznie do zaliczenia. Temperatury w dzień osiągną od 26 do 28 stopni, w centrum nawet 20.
1: Autopromocja.

0: Trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy? Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki.

Składniki suplementu diety Dumen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Dumen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: to jest Poranna Rezydencja.
1: A to jestem ja, Ula Kaczyńska. Zapraszam Was do 12. 6 minut temu minęła godzina 11. Hany Dijon rozpoczęła tę część naszego spotkania i jeszcze przez moment pozostanie z nami. Nowy album artystki to jest taka kopalnia fantastycznych numerów do słuchania latem, a ponieważ w tej porannej rezydencji stawiamy na letnie brzmienia i przygotowujemy się do odpalenia lata. Mówię o odpaleniu lata w kontekście zakończenia roku szkolnego oficjalnego. No to, moi drodzy, warto się tej płycie przyjrzeć i ją przesłuchać. A brzmi ona mniej więcej tak.

Show Me Some Love śpiewała, a właściwie produkowała Hany Dijon, artystka, która gościła już kilka razy w Polsce i artystka, którą śmiało można ustawić obok innej gwiazdy wybiegowej, a właściwie pokazowej. Już tłumaczę, o co chodzi, obok Shy Girl. Tutaj oczywiście moje serce zdecydowanie szybciej i mocniej bije dla brytyjskiej producentki i wokalistki Shy Girl. Dlaczego powiedziałam artystki wybiegowe? Bo zarówno Hany Dijon, jak i Shy Girl to są dziewczyny, które bardzo dużo robiły w modzie, zanim jeszcze zajęły się muzyką. Shy Girl i Hany Dijon grały na pokazach mody. Później okazało się także, że utwory Shy Girl tak podobają się projektantom mody, ludziom zajmującym się modą, że wykorzystywali je w swoich kampaniach reklamowych. Najsłynniejszą klientką Shy Girl, jeśli można tak powiedzieć, jest Rihanna, która bardzo szybko doceniła Shy Girl i wykorzystywała jej utwory w kampaniach reklamowych jej marki kosmetycznej, znaczy marki kosmetycznej Rihanny. No i panie się bardzo polubiły. Co więcej, w gronie największych fanek talentu Shy Girl są także takie ikony muzyki jak Björk i FK Twigs.

To Shy Girl w czwórce w porannej rezydencji, 23 minuty po godzinie 11. Jeszcze przez moment pozostaniemy przy twórczości tej artystki z Wielkiej Brytanii, bo tak jak mówię, mam do niej ogromną słabość, ale też mam wrażenie, no nie tylko ja, Björgi, FK Twigs również, ale też myślę sobie, że to jest dziewczyna, która w bardzo fajny sposób, kompletnie nie odtwórczo, tylko kreatywnie podchodzi do tego, co działo się w muzyce w latach 90. i na początku roku 2000. Sama wskazuje w wywiadach, że jej największymi muzycznymi inspiracjami są Massive Attack oraz Moloko. Tak jak mówiłam, Shy Girl często bywa zapraszana do współpracy przez innych artystów, tutaj w duecie z Georgią.

to Sad Boy i jej najnowszy numer All My Girls. Bardzo mi się ta piosenka podoba i myślę sobie, że w takim klimacie chciałabym przetańczyć to nadchodzące lato. To jest poranna rezydencja w czwórce. Zbliża się godzina 11.30. To kontynuujmy szlak Sad Boy i w ogóle takich dziewczyn robiących, znaczy specjalizujących się w takich dusznych numerach, bo teraz będzie Sad Boy i Loud Luxury, a później Sabrina Belawel.

Sabrina Belauel jeszcze przez chwilę jest z nami w czwórce. Za 24 minuty będzie godzina 12, poranna rezydencja trwa. Teraz kolejna śpiewająca dziewczyna w podobnym klimacie, Tatiana, I do care and it's okay. To niech będzie wasze wakacyjne przesłanie.

0: Tatiana i Dave Okumu w utworze Control na 17. Ale ci to dobrze wychodzi. Ale na 17 minut przed godziną 12, a te dźwięki Beat Maszyny to Piotr Galus we własnej osobie. Widzę, że łączysz i dbanie o zdrowie i o kondycję z nowymi umiejętnościami, które być może pozwolą ci później prowadzić treningi już z własnym aparatem mowy i imitując muzykę.
1: To była rozgrzewka aparatu mowy przed... W sumie chyba jesteś drugą osobą, z którą dziś rozmawiam. Pierwszej
0: naprawdę?
1: Mówiłem tylko 5, 4, 3, 2, 1. Mocniej, mocniej, głębiej, głębiej, wyżej.
0: A to ty jesteś z takich ostrych trenerów, czy raczej z takich, znaczy wspierających? O.
1: Wymagających.
0: Ostro wspierających.
1: Ostro wspierających i dobrze wymagających, a może tak. Mam w ogóle rozkminę, Ula, na temat języka polskiego, powiązaną z audycją Grzejemy, która dziś po godzinie 12 w czwórce, ponieważ w pierwszej godzinie przyjdzie do mnie Jacek Ojrzeński z TWDW, czyli z Towarzystwa Wisła dla Wioślarzy. I teraz tak sobie właśnie na temat tej rozkminy myślę, jak prowadzę imprezy, zawsze mówię: witajcie biegacze i biegaczki, zawodnicy i zawodniczki. I teraz tutaj...
0: To... Wioślarki i wioślarze.
1: Tak, tak, ale tu brakuje właśnie tego TWDWW.
0: A, żeby było...
1: Tak, tak, tak. No bo nie ma w języku polskim takiej ogólnej formy, która określa, no okej, osoby wioślarskie, ale wiemy, że te rozkminy już na ten temat to...
0: Wioślarki i wioślarze, ja bym tak powiedziała.
1: Tak, tak.
0: No to możesz zaproponować swojemu gościowi zmianę.
1: Jesteśmy z TWDWW.
0: Na przykład. To pierwsza część, a później?
1: A później w ogóle historia, która mnie bardzo zaskoczyła, bo każdy gdzieś z nas ma swojego crusha, ale nie chciałbym, żeby to zrozumiane zostało tak, jak jest. Na co dzień rozmianę. Crash, powiedzmy, treningowe, tak? Czyli ktoś, z kogo mogę czerpać inspirację, patrząc na niego. Chłop, który był wielki, dużo pracował nad masą i nie wiem, co się wydarzyło. On się nagle pochwalił swoją metamorfozą, ale w zupełnie innym kierunku. Ze 110 kg schudł zdrowo, jeżdżąc na rowerze, zmieniając trening do 89. Czyli pozbył się masy mięśniowej. Zaczepiłem go: Maćku, co się wydarzyło? Chory jesteś? Nie, wszystko w porządku. Zmieniło mi się. Chcę teraz inaczej żyć sportowo. Chcę być bardziej sprawny.
0: Kurczę, są ludzie, którzy marzą o tym, żeby w drugą stronę to poszło. No niekoniecznie mówię o wadze, no chyba rzeczywiście ktoś intensywnie trenuje, bo ja to bym chciała, żeby najchętniej mięśnie urosły i waga spadła, ale to chyba się nie da tak w jednym czasie
1: no
0: zrobić.
1: No właśnie da się, bo widzisz, Maćkowi zmieniła się struktura, zmieniło się to, co w tym ciele ma i rozłożenie trochę tej masy mięśniowej.
0: No bo to jest też tak, że jeżeli zmieniasz system...
1: Rekompozycja, o tak
0: właśnie,
1: to się nazywa.
0: I wtedy ciało można przebudować, czyli zadbać o te elementy, które były niedoszacowane albo niezadbane wcześniej, w wcześniejszych treningach, a te, które były już mocno, mówię to na przykład pokazując na ramiona, nie wiem dlaczego, ale wydało mi się od razu, że wiesz...
1: Twoja podświadomość. Od razu pokazała, co
0: tak,
1: chcesz.
0: Że tak, że pokazuje... Nie, chciałam ci się pochwalić, jakim mam bicki od ćwiczeń.
1: Pokaż, ale proszę, pokaż. No, no.
0: Ale będziesz się śmiał, to
1: ja,
0: nie mogę.
1: Właśnie, nie. Ja wspieram, powiedziałem, ja wspieram. Ulka, i teraz tak, bardziej musisz tutaj zagiąć. No jest od razu, super.
0: Ale
1: jest
0: widać,
1: bicek.
0: Co?
1: Tatuaż był robiony przed czy po?
0: Przed, dużo przed.
1: To będzie się rozciągał.
0: No niestety, ale on jest, wiesz, już tak rozciągnięty, ale widać coś.
1: Oczywiście,
0: wiesz, bo to jest dla
1: że
0: mnie
1: tak.
0: Bardzo ważne.
1: Tak.
0: Bo
1: musisz zawijać nadgarstki.
0: 6 miesięcy.
1: Brawo, gratuluję, no. Bo kobiety zawsze powtarzają: mam słabe ręce. Nie zrobię ci żadnej pompki na treningu, bo mam słabe ręce. Gratuluję.
0: Już nie.
1: Gratuluję.
0: Dziękuję bardzo. Piotr Galus zostaje z wami. Rzeczywiście jest wspierającym
1: jest
0: trenerem.
1: Piękny bicek. Pokaż triceps.
0: A gdzie jest triceps?
1: To za chwilę pokażę ci, jak pokazywać.
0: Zostańcie z nim koniecznie po godzinie 12. Ula Kaczyńska, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Czas na kolejny koncert w czwórce. W poniedziałek na naszej scenie wystąpi laureat konkursu Będzie Głośno. Stany Pośrednie. Postpunkowy zespół ze Szczecina.
2: Może znaleźć mnie. Może znaleźć mnie. Może znaleźć.
1: Ich muzyka łączy surowość z chłodną melodią zimnej fali i emocjonalną szczerością współczesnej alternatywy. Startujemy punktualnie o godzinie 18 w poniedziałek 22 czerwca. Odpalajcie czwórkę, bo będzie głośno.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
8: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Słuchasz czwórki.

0: Na antenie czwórki Rozalla i Everybody's Free, no czuć wakacjami, tyle wam powiem. Minęła 12.
1: Pogoda.
0: I dokładnie to samo w pogodzie. Wakacje pełną gębą. Najcieplej w Warszawie już teraz 29 stopni. Najchłodniej w Koszalinie 20 stopni, ale to i tak naprawdę spoko. Uważajcie na południu kraju, bo od Łodzi po Kraków, Rzeszów dziś ostrzeżenie meteorologiczne przed sporymi burzami i deszczami, więc trzymajcie się w południowo-wschodniej Polsce. Na pozostałym obszarze kraju raczej spokojnie. Choć w Suwałkach i w Białymstoku może przelotnie pojawić się deszcz.
1: Autopromocja.
2: Masz inne zdanie?
3: Inne zdanie?
2: To znakomicie. W Pogadajmy nie ma gotowego scenariusza. Są za to pytania i rozmowy o tym, co naprawdę nas dotyczy. Od codziennych spraw po społeczne tematy, które wywołują największe dyskusje. Zakazy, pieniądze, uzależnienia, motoryzacja czy nostalgia. Bez tabu i zawsze z wami. Na telefony czekam od poniedziałku do czwartku od godziny 16.
3: Od godziny 16.
2: A numer chyba znacie. 226452100. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Czwórka, Polskie Radio.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
2: Po reklamie. Czwórka.

0: Na audycję Grzejemy.
1: Grzejemy.
0: Zaprasza Piotrek Galus.
2: Cześć, cześć, dzień dobry. Od 12 do 14 w czwórce Grzejemy i zabiorę was dziś, aby powiosłować trochę po Wiśle, i zabiorę was również na rower, a to za sprawą fantastycznych gości. Po godzinie 12 za chwilę u mnie pojawi się Jacek Ojrzyński, prezes TWDW, czyli Towarzystwo Wisła dla Wioślarzy, Rowing Club, i będziemy rozmawiali o tej sekcji amatorskiej, która ostatnio dosyć często wyświetla mi się w mediach społecznościowych, gdzie widzę naprawdę super fajne mordki, których nie kojarzyłbym z wiosłowaniem, a jednak złapali zajawkę na ten sport, który można zacząć tak naprawdę od zera. Więc być może te wakacje, jeżeli spędzacie w mieście i będziecie mieli ochotę nauczyć się prawidłowo wiosłować i spędzać czas nad wodą, to będzie rozmowa dla was. A po godzinie 13 Maciek Wołosiuk, mój kumpel z siłowni, który kiedyś ważył 109 kg, ostatnio poraziła mnie jego przemiana i teraz uwaga, to było 109 kg żywej masy mięśniowej, a dziś 89 kg żywej masy mięśniowej. Nie, to nie choroba, to po prostu zmiany w treningu Maćka, który chyba trochę zmniejszył tonaż, czyli liczbę kilogramów, które łącznie przerzuca na treningu.

na kilometraż, bo więcej czasu spędza na rowerze. To jest zupełna odwrotność do tego, z tego, do czego dążą przeważnie osoby chodzące na siłowni, czyli jak najwięcej masy mięśniowej, a tutaj mamy w drugą stronę po sprawność, po zdrowie i po przejechane kilometry. No to co, tak do 14 dziś przyjemnie upłynie nam wspólnie czas na Antenie Czwórki.

0: słuchasz audycji Grzejemy w czwórce.
1: Nie wiem jak wy, ale ja weekend spędziłem nad Wisłą. Co prawda w sobotę od 22 do 4 nad rano widziałem i oglądałem tę Wisłę, więc pytanie, dla kogo ta Wisła? Dla wszystkich. Na to pytanie również odpowie mi Jacek Ojrzyński, prezes TWDW, czyli Towarzystwo Wisła dla Wioślarzy. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: I miałem tutaj rozkminę z Ulką, dlaczego nie wioślarek, chociaż no, wiemy, że dla nich również.
2: Teraz to nawet bardziej dla wioślarek, dlatego że jak mamy statystykę naszych klubowiczów, to więcej z nich to dziewczyny. Około już prawie pod 60% wśród naszych wiosłujących wioślarek i wioślarzy to kobiet, właśnie dziewczyny, więc teraz może musimy zmienić nazwę.
1: Szok i niedowierzanie. Nie wiem dlaczego, no bo jestem w szoku, bo widziałem zdjęcia i pań i panów, że wiosłują sobie, uprawiają ten sport amatorsko, ale tutaj miło mnie zaskoczyłeś. To w takim razie zanim przejdziemy do genezy, potrafisz sobie odpowiedzieć, Jacku, na to pytanie, dlaczego dziewczyny tak bardzo rozkochały się we wiosłach?
2: No mamy, rzeczywiście sami się nad tym zastanawiamy. To już bardziej wchodzimy w jakoś tutaj
1: głęboką socjologiczną
2: analizę, prawda?
1: No, ale ty wiesz, one z tobą rozmawiają, opowiadają ci.
2: Jakieś mam wrażenie, że dziewczyny w tym przedziale, bo to rzeczywiście bardzo dużo do nas zaczyna wstępować dziewczyn w takim przedziale 25-35 lat. I one po prostu szukają dla siebie jakichś ciekawych rzeczy. Może jest po prostu mniejszy wybór dla nich tych fajnych, atrakcyjnych
1: rzeczy.
2: Można
1: by pomyśleć, że jest zupełnie na odwrót, że zawsze faceci mają większy wybór w sporcie.
2: No właśnie, ale może po prostu gdzie indziej jest mniej tego wyboru i dlatego więcej jest ich na wiosłach, bo mają mniej alternatyw. Ale ogólnie rzeczywiście dziewczyn jest więcej, są bardzo zaangażowane, bardzo mają fajny poziom. I ogólnie pozdrawiam wszystkie nasze wioślarki.
1: Przychodzą grupami czy pojedynczo? Bo to może jest tak, że się kumpele skrzykują.
2: Ogólnie tak jest w przypadku obu płci, że rzeczywiście znajomi ściągają znajomych. I mamy wrażenie, że najlepszy sposób rekrutacji to właśnie jest taka poczta pantoflowa. Ale to tak jak mówiłeś, że siedziałeś nad Wisłą, no to rzeczywiście jak się siedzi trochę o innej godziny niż może w środku nocy.
1: To się tańczy głównie.
2: Ale to bardzo dużo do nas osób po prostu przychodzi, a cały już tam ileś lat was widzę z mostów, z brzegu i tak pomyślałem, a spróbuję, tak? I to jest też bardzo taki sposób dla nas rekrutacji dobry, zwłaszcza, że my właśnie specjalnie dla takich osób prowadzimy darmowe treningi próbne w obu naszych lokalizacjach, bo oprócz Wisły jesteśmy też na kanale Żerańskim i można wpaść bez zobowiązań, zobaczyć, czy to jest fajne i jak jest fajne, to zostać.
1: I jaka jest Wisła z punktu wiosłowania? Bezpieczna, niebezpieczna, szybka, wolna?
2: Wisła jest raczej, no, raczej bezpieczną rzeką. Jakoś tak wbrew stereotypu mam wrażenie, który jest w Warszawie. To, co teraz rzeczywiście nie tylko my, ale wszyscy wodniacy mają ten problem, no to, że Polska niestety pustynnieje i bardzo, bardzo spada poziom tej po prostu wody w rzece. Przez to robi się węższa i więcej użytkowników musi się zmieścić na mniejszym terenie tej rzeki. No i to po prostu rzeczywiście zaczyna utrudniać trochę funkcjonowanie. Także staramy się też jako klub angażować się w jakieś inicjatywy proekologiczne, zwłaszcza jeżeli chodzi
1: dolewanie
2: o hydrologię.
1: Wody do Wisły.
2: No, najlepiej gdyby się tak dało, no ale niestety tak dobrze nie ma. No.
1: Czyli wody do Wisły nie dolejemy, musimy zadbać o to proekologicznie, żeby tej wody po prostu w suchej Polsce było więcej i żeby była dobrej

0: jakości.
1: No, to oczywiście. Oczywiście, że tak.
0: Słuchaj, w takim razie cofnijmy się o jakieś 10 lat, kiedy powstało wasze towarzystwo. Kto miał zajawkę na to?
1: My tutaj troszeczkę tak naprawdę nasz klub powstał przez przypadek. Mieliśmy wszyscy farta, że się spotkały osoby, które to zakładały w dobrym miejscu i czasie. Była nas piątka założycieli. Wywodziliśmy się troszkę z różnych środowisk. Ja i tam i dwójka byliśmy albo z Polski po studiach, albo za granicę po studiach, gdzie wiosłowaliśmy po prostu na uniwersytetach. I uniwersyteckie wioślarstwo jest troszeczkę inne niż to takie zawodowe w Polsce, tak? No bo to jest tak naprawdę chyba jedyne miejsce, które wcześniej pozwalało tak trochę właśnie bardziej amatorsko ten sport uprawiać. Dla przyjemności i frajdy.
0: Na uniwersytecie.
1: Na uniwersytetach, tak? Za to no, za granicą jest tak, że ktoś, jak to mliznął wioślarstwa, to rzeczywiście tam jest takie podejście, że to jest sport dużo bardziej powszechny niż u nas. No zresztą na ten problem cierpi wiele dyscyplin olimpijskich w Polsce, że są mało dostępne dla ogółu populacji, mimo że potencjalnie byłyby super do uprawiania. A tam bardzo często w Niemcy, Holandia, Anglia, no to wioślarstwo jest trochę jak jazda na rowerze czy bieganie. I bardzo często jak się wraca tu do Polski i chce się kontynuować hobby, no to wszyscy się po prostu rozbijali o to, że nie ma takiej możliwości.
0: Ale chcesz mi powiedzieć, że 300 członków i członkiń łącznie w waszym towarzystwie to mało? No bo 300 osób to już naprawdę
1: jak
0: robi
1: na skalę
0: wrażenie.
1: Polski, okay. W naszym sporcie jest to bardzo dużo. Myślę, że jesteśmy, żeby też ktoś na mnie nie nakrzyczał, to powiem, że w top 5 największych klubów w Polsce.
0: Numerem 1 w top 5.
1: Jeżeli chodzi o ilość członków po prostu. No ale na przykład nie, moja żona wiosłowała w Rotterdamie, to jej klub miał 1000 osób. Także no jeszcze jest naprawdę do czego dążyć. No i założyliśmy klub, my jako studenci, jeszcze z dwoma tak zwanymi weteranami, mastersami, czyli właśnie zawodnikami, którzy kiedyś wiosłowali jako dzieciaki. I szukali miejsca dla siebie, jako właśnie dla hobby potem już. Co ciekawe, to byli chłopaki z Anglii. Oni tutaj przyjechali do pracy, jeden ma polskie korzenie, jeden po prostu tu przyjechał. No i szukali, oni tam właśnie widzieli tą tradycję wioślarską na miejscu bardzo dobrze, szukali miejsca i troszkę chodzili od klubu do klubu i odbijali się od drzwi. I kiedyś po prostu przy okazji jakiegoś wioślarskiego wydarzenia, my, którzy wtedy prowadziliśmy sekcję wioślarską na Uniwersytecie Warszawskim, się z nimi spotkaliśmy. No i tak trochę zagadaliśmy, że słuchajcie, my nie mamy kasy, ale mamy czas. Wy nie macie czasu, ale macie kasę. Pieniądze. I załóżmy organizację po prostu. Głównie wtedy było dla siebie, bo myśmy właśnie kończyli studia, oni nie mieli gdzie wiosłować, my po studiach też nie mieliśmy gdzie wiosłować, no bo nie można było nigdzie wstąpić do żadnej organizacji. I na początku po prostu trochę dla siebie, żeby kontynuować swoje hobby, swoją pasję, założyliśmy TWDW i po prostu to, jak to zaczęło rosnąć, przyrosło nasze jakiekolwiek oczekiwania. Bardzo szybko po prostu zaczęło się do nas zgłaszać bardzo dużo byłych zawodników, którzy chcą hobbystycznie to kontynuować. Oraz ludzie, którzy po prostu chcieli spróbować po raz pierwszy. No i z czasem z takiej pasji, która była takim tam malutkim wolontariatem po prostu po normalnym pracy, część z nas musiała, na tyle to urosło, poryzygnować z etatów, żeby full prowadzić klub. No ogólnie ten duch też nadal został, no bo TWDW ogólnie jest organizacją pożytku publicznego, czyli jest to działalność non-profit, naszą główną misją jest po prostu propagowanie tego wioślarstwa, więc nie jest to biznes, tutaj wszyscy działają z pasji. No i widać też to na naszych członkach, tak, że to nie jest wykupywanie karnetu na siłownię, tylko jednak zostaje się członkiem tego towarzystwa.
0: Czyli zakładam, że za tym idą również inne towarzyskie profity. I o tym więcej dziś w czwórce do 13. Jacek Ojrzyński naszym gościem.

0: Żyjemy.
1: 5 minut do pół do pierwszej zostało, tak aby tradycji radiowej stało się zadość. Podałem godzinę, czyli 12.25, a razem ze mną Jacek Ojrzyński, prezes TWDW, Rowing Club. Rozmawiamy o tym, że na Wiśle wiosłować można i robią to amatorzy właśnie w tym towarzystwie. 300 osób, jedna rzeka. Ile macie łódek?
2: Około 50.
1: Czyli można spokojnie tych treningów bardzo dużo zrobić. To nie jest tak, że ktoś czeka w kolejce.
2: Treningów faktycznie mamy dużo. Myślę, że około 60 zajęć odbywa się tygodniowo. Jak robimy sobie statystyki takie roczne, no to może się śmiesznie zabrzmieć, a tak, ale mamy taki termin jak osobozejście. No to prawie pod 10 tysięcy osobozejść rocznie dochodzimy.
1: Osobozejście oznacza zejście osoby wiosłującej do łódki i zrobienie treningu.
2: Tak, dokładnie.
1: Osobozejście, dobra. Już nie samo osobo przejście granicy towarzystwa. Tak. Rozumiesz, wejście do klubu, na
2: teren
1: klubu.
2: Chociaż najczęściej to się wiąże jedno z drugim.
1: Ustaliliśmy to, że wasz klub jest dla osób dorosłych. Mam na myśli tutaj wszystkich zapracowanych 30-40-latków, że nie jest to miejsce dla dzieci i młodzieży, bo dla nich są inne kluby, chociaż wy nie wykluczacie, bo podobno macie również taki.
2: Tak, mamy na przykład sekcje szkolne, ale faktycznie po prostu wszystkie kluby w Warszawie przede wszystkim zajmują się młodzieżą. My jesteśmy na przykład z klubem międzyszkolnym Ośrodek Sportowy nr 2 dosłownie przez płot i tak trochę żyjemy w symbiozie, że na przykład jak rodzice chcą przyjść do nas na trening, to dzieci idą natrenować do MOS-u, a z kolei jak rodzice są zainteresowani sportem swojego dziecka, no to mogą przyjść do nas spróbować.
1: Czy u was jest jak w takim standardowym klubie, gdzie od poniedziałku do piątku lub też po prostu przez 7 dni w tygodniu jest stały, rozpisany grafik i przychodzimy z tymi samymi ludźmi, zapisujemy się na te same zajęcia, mamy stałą ekipę na łódce. Wytłumacz mi, jak to wygląda.
2: U nas postawiliśmy trochę bardziej na taką elastyczność, w związku z tym, że mamy te osoby dorosłe i nie mamy czegoś takiego tak naprawdę jak zajęcia grupowe, tak? Żeby po prostu uniknąć chaosu, no w załodze musi być konkretna ilość ludzi i ta pewność, że oni będą, musi być znana wcześniej, żeby taki trening mógł się odbyć. Także mamy jakąś taką pulę stałych treningów, które układamy z tygodnia na tydzień, czyli ludzie się nam wcześniej na nie zapisują w naszym systemie i my potem informujemy, kto kiedy idzie, ale oprócz tego zdecydowana większość treningów odbywa się niezależnie jakby od naszej organizacji. Ludzie, wykorzystując nasz

0: wewnętrzny system do umawiania się, kontaktują się z trenerami, z innymi członkami i sami rezerwują sprzęt i sami tak naprawdę organizują sobie zajęcia. I dlatego właśnie tych zajęć potrafi się odbyć około 60 w tygodniu.
1: Powiem ci tak, w tak zwanych zwykłych klubach fitness to instruktor często buduje sobie grupę i powoduje, że ludzie przychodzą na treningi, ale często jest też tak, że ciężko jest zgromadzić ludzi, namówić, a tym bardziej, żeby oni jeszcze się zapisywali i sami chcieli się zapisać i gromadzili się w grupach, bo tak jakby przekazaliście w ręce podopiecznych sporą część roboty, tworząc system, gdzie oni się sami zapisują, pęk, pęk, wam wyskakują po prostu godziny, które się wypełniły. Co zrobiliście takiego, że ludzie tak bardzo chcą uczestniczyć w tych zajęciach? Co jest tym faktorem X u was? Co przyciąga?
0: No my staramy się ogólnie cały klub tak organizować, tak dlatego mamy towarzystwo w nazwie, że jednak jesteśmy jakby właśnie nie wykupujesz karnetu po prostu na zajęcia, tylko jesteś członkiem społeczności, a ponieważ jesteś członkiem społeczności, no to możesz też o niej troszkę współstanowić. I bardzo dużo naszych tutaj członków w zespole jest w zespole wolontaryjnie, robią rzeczy po godzinach, no i mimo, że zespół jest duży, no bo trenerów jest około 20 aktualnie i tam kilkunastu osób bezpośrednio w zespole pole klubowym, no to bez takiego przesunięcia tego środka ciężaru na to, żeby klubowicz rzeczywiście mógł w klubie działać sam sprawnie, no byśmy nie udźwignęli tego.
1: Czyli rozumiem, że to jest pomoc również ze strony osób, które są częścią waszego towarzystwa i to jest taka jedna wielka wioślarska rodzina trochę.
0: Tak, dokładnie. Tak się staramy to budować. Dlatego oprócz wielu jakichś sportowych inicjatyw, no to też tak staramy się animować naszą społeczność. Organizujemy różne spotkania, różne jakieś imprezy, wyjazdy. Także no też bardzo jest
1: wyjazdy
0: to...
1: na wiosła?
0: Oczywiście. Wyjazdy, mamy obozy, mamy bardzo dużo regat i tam też ludzie się strasznie integrują. Na obozy jeździmy pod Grunwald. Mamy tam takie bardzo fajne jezioro, które się nazywa Mielno, nie mylić z tym nad morzem, gdzie jest strefa ciszy i mamy elektryczne motorówki.
1: To nie, to zupełnie inna bajka.
0: Mamy elektryczne motorówki, no właśnie.
1: I strefa Mielno tam, nad morzem nie jest strefą ciszy.
0: I sobie tam śmigamy. Za to, jeżeli chodzi o regaty w Polsce, no to najczęściej tam, gdzie są tory. Torów w Polsce jest mało, to jest Bydgoszcz i Poznań. To są też takie bardzo mocne wioślarskie ośrodki.
1: W Poznaniu Malta, w Bydgoszczy?
0: Tor Brdy Ujście. Tak trochę za miastem, więc ciężej go znaleźć niż w Poznaniu. Ale my ogólnie jeździmy tak naprawdę dosłownie po całym świecie. Potrafiliśmy być na regatach w USA, potrafiliśmy być na regatach w Chinach, Hiszpania, Portugalia. Także, no ponieważ mamy też po prostu dorosłych...
1: Wy organizujecie życie po prostu.
0: Trochę tak. Są tacy ludzie, którzy żyją według kalendarza klubowego.
1: Ale wiesz, że to jest cudowne, bo w tych szybkich czasach, w których żyjemy, rodzina, dzieci, szkoła, studia i tak dalej, i nagle ktoś, kto myśli za nas, wiesz, jakie to jest cudowne? Naprawdę, może nie zdajesz sobie z tego sprawy. Dobra. Jacek Ojrzyński, tata, prezes z klubu Towarzystwo Wisła dla Wioślarzy, gościem w czwórce do 13:00.

0: Słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: IBI w czwórce śpiewała o tym, że idąc nad rzekę można zobaczyć Wisłę, a czego można o sobie dowiedzieć się, biorąc udział w zajęciach Towarzystwa Wisła dla Wioślarzy. Jacek Ojrzyński, prezes TWDW razem z nami. Jacku, no to skoro już 15 minut poświęciliśmy na info, jak się zapisać i jak wyglądają zajęcia, to w takim razie, wiesz co, zastanawiam się, jaki jest głębszy sens przychodzenia do was i treningu, ponieważ albo gdzieś w jakimś klubie biegacza trenujemy sobie, bo chcemy wziąć udział w maratonach, innych biegach ulicznych. No, jakiś cel musi być. Zastanawiam się, jak to jest u was. Jaki jest cel, do czego płyniecie i po co wiosłujecie? Bo po formę, po zdrowie, to zakładam, że każdy świadomy, który tam przychodzi do was i która przychodzi do was, to wiadomo, o co kaman.
2: Staramy się płynąć tam tak naprawdę, gdzie chcą, żebyśmy, nasi klubowicze, żebyśmy płynęli. I mamy dwie, myślę, największe grupy. Jedna to jest właśnie ta klasyczna, tak jak w tym klubie biegacza, że ma już konkretny cel i chcesz być coraz lepsze wyniki, startować w zawodach. Ale druga grupa jest taka, która bardzo, bardzo chce korzystać z tego po prostu z Wisły. Wisła jest rzeczywiście bardzo specyficznym akwenem, ale też takim, który potrafi człowieka zabrać trochę w inne miejsce po prostu na świecie. Mamy ten dziki brzeg praski. Praktycznie jak wypływamy już za most Łazienkowski w górę rzeki, no to po obu stronach jest zielono. Płyniemy kawałek, tylko gdzieś w oddali widać te szczyty wieżowców i człowiek się czuje, jakby w ogóle był gdzieś na wakacjach w innym kompletnie świecie niż w środku miasta, pełnym zgiełku.
1: I tutaj właśnie muszę postawić kropkę, ponieważ aby nie zabrzmieć trochę warszawocentrycznie, musimy wytłumaczyć słuchaczom spoza Warszawy, zwłaszcza tym, którzy też często wpadają do Warszawy, będąc na lewym jej brzegu, widzą ten prawy i myślą, a dlaczego tam nie ma żadnej zabudowy, dlaczego tam się nic nie dzieje, niby jestem w centrum, a widzę chaszcze, bo tak to wygląda. To jest teren zalewowy, Wisła jest tak zorganizowana w mieście, że tam jest ta przestrzeń na wszelki wypadek wysokiego poziomu Wisły, aby woda się rozlała na, poczekaj, na prawą stronę, tak? I dlatego tam jest tak dziko, a kiedy tej wody nie ma, to tam i grilluje się, i plażuje i wygląda to
2: i
1: mniej urbanistycznie niż ta lewa strona, która jest wałem wylana betonem, prawda?
2: Dokładnie tak, a my jeszcze często wiosłujemy w takich godzinach, co na pierwszy, może na pierwszy rzut oka mogło odstraszać, bo bardzo dużo treningów na przykład jest o 6:30, ale też są treningi wieczorne i po prostu to, ile w takich sezonach, kiedy są piękne wschody i zachody słońca, jak ludzie po prostu wysyłają filmy i zdjęcia, jak pięknie jest na tej rzece, jak ta panorama Warszawy wygląda. Bardzo często można też spotkać jelenia nawet na środku rzeki. Także mamy naprawdę dużą grupę ludzi, która wiosłuje po prostu, żeby obcować z tą przyrodą, obcować z tą Warszawą z innej perspektywy. Jak jest więcej wody, tak jak mówiliśmy trochę, że niestety Wisła ma ten kłopot, że ma jej coraz mniej. Jak jest więcej wody, no to też pięknie wygląda na przykład panorama Starego Miasta. Więc jest to coś, co po prostu ludzie bardzo też ciekawi, że jest to coś nowego.
1: Więcej wody, czyli jesteś wyżej na łódce.
2: Tak. Przyciąga po prostu ta nowość, to już ta perspektywa na to miasto, że można się wyrwać z tej betonowej dżungli.
1: Miałem okazję kiedyś kajakiem pływać po Wiśle w centrum Warszawy i nagle widzisz, jak ta rzeka jest wielka. Tego nie widać z żadnego brzegu, stojąc po lewej czy po prawej stronie. Nie. Dopiero jak jesteś na Wiśle, widzisz, jak szeroką jest rzeką i jaki to jest ogrom wody, który przepływa przez miasto.
2: Dokładnie tak. No ale oprócz tego oczywiście dla tych z bardziej sportowym zacięciem, no to my również mamy bardzo dużą grupę osób, która no tak już...
1: Czyli teraz to, co powiedzieliśmy, to była ta część dla humanistów. Przyjdź, zobacz, jak jest ładnie. Czy macie też jakieś takie poranne kawki na Wiśle? Bo wiem, że rozmawiałem
2: super
1: ostatnio...
2: Super, tak, rzeczywiście. To jest coś super.
1: Opowiadali u nas, tak.
2: No my czasem klubowicze na przykład oddolnie sobie organizują na przystani śniadania po treningach albo jakieś takie aktywności. Teraz właśnie trochę rzadziej przez to, że jest gorzej jest z poziomem wody, ale czasem pływamy, takie zrobimy spływy turystyczne i potrafimy kilka dni płynąć w górę bądź w dół, biwakować na przykład na plażach albo na wyspach. Także to też jest coś bardzo ciekawe i fajne doświadczenie.
1: No czy ale... podczas treningu, bo zapomnę, czy podczas treningu, przepraszam, że ci przerwałem, sorry słuchacze, wrócimy do tego. Podczas treningów biegowych można przyjemnie pogadać, na ustawkach rowerowych można wymienić się opiniami.

0: Czy jak się wiosłuje, można gadać?
1: No nie, niestety tu mamy taką zasadę, że trzeba być cicho. To głównie wynika też, myślę, że z bezpieczeństwa w pierwszej kolejności, dlatego że na Łodzi mamy na przykład osobę, my ogólnie siedzimy jedna osoba za drugą. Dużo naszych słuchaczy może w ogóle trochę nie wiedzieć, czym są wiosła, tak? Bo jak nas widzą, to mówią, o jakie długie kajaki.
0: Dobra, to wiesz co, Jacek, mam propozycję. Wytłumaczymy za chwilę, czym są wiosła i dlaczego nie są kajakami, dlaczego się siedzi plecami i że to jest okej. Okay. Żadna kultura osobista, tylko tak to powinno wyglądać, jak się wiosłuje i dlaczego się nie gada, okej?
1: Okay? Spoko.
0: Jacek Ojrzyński, TWDW Rowing Club.

Does she want?

0: grzejemy.
1: Dobra, słuchajcie, zostało nam 7 minut, aby zamknąć ten temat. Jacek Ojrzyński, prezes TWDW. Zobacz, Jacku, jak teraz szybko mówię, abyśmy upchnęli w to 7 minut jak najwięcej informacji.
2: Też się tak postaram.
1: Dobra, w takim razie zamknijmy temat, po co wy to w ogóle robicie, skoro wiemy, że część uczestników, osób, które są częścią TWDW, przychodzi po to, żeby pochillować i oderwać głowę od codziennych obowiązków, ale czy są tacy, którzy trenują pod zawody i czy jakieś zawody są i czy jakieś zawody organizujecie?
2: Wow. Myślę, że powiem odpowiem na to pytanie, mówiąc trochę o naszych wynikach. No, my na przykład jesteśmy aktualnie drużynowymi mistrzostwami Polski w sporcie masters, czyli w sporcie amatorskim właśnie. Na
1: mistrzami
2: jesteście, Polski, tak? Drużynowymi. Na mistrzostwach zdobywamy wiele medali. Potrafimy mieć mistrzów świata właśnie w wioślarstwie amatorskim, takim weterańskim.
1: Ale czyli osoby 30 plus?
2: 27 plus, tak. Okay. Ale potrafimy zdobywać również medale, nasi amatorzy potrafią zdobywać medale w kategorii zawodniczej otwartej na Mistrzostwach Polski, właśnie już tam, gdzie się z kadrą rywalizuje. Także jak ktoś chce naprawdę też dosyć mocno wdepnąć, no to bez problemu się u nas odnajdzie.
1: I wy wiecie, jak to zrobić, jak te osoby pokierować, przekierować i gdzie ma się zapisać na takie zawody?
2: Dokładnie tak. Trenerów mamy też niektórych naprawdę takich, gdzie nigdy się nie znajdzie.

0: jakiegoś takiego na przykład dwukrotnych złotych medalistów olimpijskich, na przykład Roberta Sycza, także ciężko naprawdę znaleźć, myślę, lepsze miejsce.
1: Czy sami coś organizujecie?
0: Organizujemy takie duże międzynarodowe regaty ósemek, które się nazywają Warsaw Head. One się odbywają co roku na takim długim dystansie, 4-kilometrowym na rzece. Serdecznie zapraszamy. Tutaj miasto Warszawa zawsze jest partnerem, także bardzo dziękujemy i można oglądać w czerwcu. W tym roku już były 13 z brzegu, także polecam.
1: Dobra, to teraz coś dla tych, którzy chcą po prostu przyjść pouprawiać sport, a nie tylko pooglądać Warszawę z innej perspektywy. Wytłumaczmy różnicę pomiędzy łódką a kajakiem.
0: Jest to dosyć niszowa nadal dyscyplina w Polsce, choć trochę się zmienia. Najczęściej to widać w wioślarstwie przy igrzyskach, dlatego że co 4 lata my te medale na igrzyskach zdobywamy rzeczywiście, a Polska ogólnie nie zdobywa niestety aż tak dużo, więc wtedy rzeczywiście się trochę o wiosłach mówi.
1: Gdzie zbieracie ciała osób, które mówią, ale fajne kajaki w bagażnikach?
0: Albo jakie długi kajak, tak. No niestety jest to plaga, także to są łódki wioślarskie po prostu. Jak ktoś rzeczywiście kompletnie nic nie wie, no to najczęściej coś klika, jak mówimy, że to jest ten sam sport, to taki słynny wyścig Oxford-Cambridge.
1: To też nic pewnie nikomu nie mówi.
0: To akurat większej ilości osób już coś to mówi, ale na przykład my siedzimy tyłem do kierunku jazdy, to jest rozpoznawalne. Mamy te łódki, potrafią mieć nawet 20 metrów.
1: Czyli jak na łódce, a nie na kajaku.
0: Dokładnie tak. Potrafimy pływać szybko, bo za taką męską ósemką, która jest dobra, jesteśmy w stanie ciągnąć narciarza wodnego.
1: Ale pamiętajcie, naprawdę?
0: Tak.
1: No co ty? To co to jest za prędkość?
0: To jest około 25 km na godzinę, czyli to na wodzie jest tak jak 20-25 konny silnik
1: motorówki. I już przy tej prędkości jesteście w stanie utrzymać narciarza na
0: powierzchni?
1: Narciarz
0: wychodzi nad wodę przy jakichś takich 13-15 km na godzinę na wodzie.
1: No. Super.
0: No to co prawda narciarz musi być troszkę wprawny, no bo my jakby ta siła nie jest ciągła, tylko szarpana, ale no tak, da się normalnie ciągnąć.
1: Ale żeby nie było, że te prędkości to już się tak męsko zaczyna kojarzyć, że my tyle wyciskamy, osiągamy. Panie, macie ich bardzo dużo przecież, jak sam powiedziałeś, 60% towarzyszek z waszego towarzystwa Wisła dla Wioślarzy to kobiety, które świetnie się czują w swoim towarzystwie i tak sobie myślę, że może to jest po prostu bezpieczny sport, bezpieczne miejsce dla kobiet, gdzie mogą sobie same ze sobą popływać, czy też macie łódki mieszane?
0: Mamy łódki mieszane. Oczywiście sport jest bezpieczny dla kobiet i mogą sobie w swoim gronie pływać i jest bardzo dużo takich załóg, ale w ogóle tak naprawdę na samym początku u nas członkostwa w klubie przeważnie pływa się w łódkach mieszanych. I paradoksalnie w ogóle dziewczyny, które zaczynają naszym zdaniem uczą się lepiej i szybciej niż faceci, dlatego że dużo większą uwagę przywiązują do techniki, a faceci od razu by chcieli szybko, mocno i przez to uczy się ich trudniej, bo strasznie kaleczą zawsze na początku. A jednak jest to sport techniczny i żeby już móc szybko, mocno, no to trzeba parę tych treningów zrobić. My mamy takie powiedzenie, że no najpierw się naucz chodzić, a potem będziesz biegać.
1: I to się sprawdza. Najpierw naucz się techniki, a później dasz radę. Trend, o którym się mówi, wszelkiego rodzaju run cluby porównywane są do aplikacji randkowych. Czy zauważyłeś również takie sytuacje u was?
0: Oj, zdecydowanie tak. No, moja żona jest z wioseł.
1: Dobra, przykład idzie z góry. Skoro ojciec prezes Jacek Ojrzyński może, to my też.
0: I rzeczywiście dużo mamy takich przypadków. Ludzie znajdują miłości życia. Oczywiście jest też trochę dram. Jak to jest zawsze przy dużej grupie ludzi, no to takie rzeczy się dzieją.
1: Ja już z nim na łódce nie pływam.
0: Bywa.
1: Lub
0: też,
1: nią,
0: tak?
1: Tak, no
0: też, tak też bywa.
1: Ale macie dwójkę zapisaną, macie być razem.
0: Także potrafi się załoga rozpaść, rzeczywiście, ale dodaje to też takiego właśnie rzeczywiście tej rodzinności w klubie, tak? No i też my ogólnie jesteśmy zlokalizowani, jeżeli chodzi o Wisłę, no to na Pradze Południe i widać też, że to jest taki sport, trochę się zrobił sąsiedzki, że po prostu bardzo tutaj Praga Południe, Powiśle, bardzo dużo ludzi z tego rejonu i ludzie po prostu poznają swoich sąsiadów, poznają ludzi z tych samych szkół, co dzieci wysyłają i zaczynają się przyjaźnić i po prostu takie, my na to mówimy, że to się nawet troszeczkę takie miasto twórcze zaczęło robić, tak? Że po prostu ludzie mają miejsce, żeby poznać swoją lokalną społeczność i potem wyjść z tym gdzieś już na zewnątrz i się trzymać poza klubem też.
1: Piękna sprawa, piękna sytuacja. To mamy jeszcze, Jacku, minutę, aby opowiedzieć o benefitach dla naszego ciała i organizmu.
0: No to wioślarstwo jest całkiem naprawdę pod tym kątem super sportem, bo jest ogólnorozwojowe. Jedyne, co tak w miarę mało działa przy tym całym ruchu, to jest klatka piersiowa. Ale ogólnie...
1: Ale plecy są rozbudowane, bo działają
0: plecy,
1: bardzo.
0: Ale najbardziej nogi działają, tak? My pracujemy w wioślarstwie mocno nogami, tak jak pewnie ludzie znają ergometr wioślarski z siłowni. No to ten ruch jest bardzo tożsamy. Głównie nogi, tutaj tam 45% siły idzie z nóg, a jest to bardzo naprawdę ogólnorozwojowy sport. Też to jest

0: fajny, on jest mało kontuzyjny. Jeżeli się ten ruch wykonuje poprawnie, to kontuzji jest mało i na przykład przykładem jest, że bardzo dużo ludzi z biegania do nas przychodzi, co porozwalali sobie kolana na jakichś dużych dystansach i po prostu u nas na przykład tak ta siła się rozkłada, że te kolana normalnie mogą nadal działać.
1: To bardzo podobnie do roweru, bo po bieganiu często, jeżeli ktoś się zniszczy na bieganiu, bo nie był przygotowany fizycznie i myślał, że biega się tylko biegając, nie ćwicząc na przykład na siłowni, nie wzmacniając mięśni, to później siada na rower, bo już tyle może. Jacek Ojrzyński, prezes Towarzystwa Wisła dla Wioślarzy Rowing Club, był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo i powodzenia życzę. Dzięki. Do zobaczenia na Wiśle.
0: Serdecznie zapraszam do klubu.
1: A już po godzinie 13 Maciek Wołosiuk i będziemy rozmawiali o tym kręceniu, pedałowaniu i o tym, jak Maciek zrzucił prawie 20 kg.

0: Autopromocja.
1: Memy przejrzane, pasjans ułożony, ryba w mikrofali podgrzana, poziom master w kulkach też jest. No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy? Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: Minęła 13.
1: Pogoda.
0: Słuchajcie, bez zmian. Nadal gorąco w całej Polsce i tutaj uwaga wszyscy ci, którzy mieszkają na południowym wschodzie, tam ostrzeżenia meteorologiczne, burze, deszcze, zawieje i zamiecie. Takie tym, co tam leży. Na szczęście śnieg nie będzie padał, ale może mocno zagrzmić, może być niebezpiecznie, więc ostrożnie na południowym wschodzie Polski. Tam dziś sporo burz, a przy okazji deszcz. Popadać również może w Suwałkach i w Białymstoku, a także gdzieś w okolicach Wrocławia, ale tam już tych burz być nie powinno. Cała Polska poza tym skąpana w małych chmurkach i lekkim słońcu. 20 stopni w Koszalinie, 29 w Warszawie.
1: Autopromocja.
2: Czas na kolejny koncert w czwórce. W poniedziałek na naszej scenie wystąpi laureat konkursu Będzie Głośno. Stany Pośrednie. Postpunkowy zespół ze Szczecina.
3: Może znaleźć mnie. Może znaleźć mnie. Może znaleźć.
2: Ich muzyka łączy surowość z chłodną melodią zimnej fali i emocjonalną szczerością współczesnej alternatywy. Startujemy punktualnie o godzinie 18 w poniedziałek 22 czerwca. Odpalajcie czwórkę, bo będzie głośno.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka.

0: Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: na audycję Grzejemy.
1: Grzejemy.
0: Zaprasza Piotrek Galus.
1: Piotrek Galus.
2: A ja zapraszam tutaj gości, którzy wpadają do nas i opowiadają o swoich sportowych

zajawkach. I Maciek Wołosiuk, nie pamiętam, czy był na przestrzeni ostatnich lat ostatnio u mnie, ale na przykład wyobraźcie sobie, że w sobotę w jednej z warszawskich galerii handlowych, takiej posz bardziej galerii, spotkałem artystę, który mówi, ale ja byłem u ciebie kiedyś gościem w audycji sportowej. No i takie rzeczy się dzieją, więc przy tej liczbie osób, które tu się przewijają, naprawdę poznajemy osoby, które mają zajawki sportowe, a niekoniecznie są super sportowcami, mam na myśli profesjonalnymi sportowcami na co dzień, więc sport jest everywhere, tak na wstępie. Maciek Wołosiuk, który przez wiele lat mocno cisnął siłkę, 109 kg żywej masy mięśniowej, nagle porzucił to wszystko, aby jeździć na rowerze, dziś 89 kg. I po co to wszystko? Po co przez tyle lat ćwiczył, aby teraz pozbyć się tych mięśni? Odpowiedzi na to i wiele innych pytań po 13 w czwórce. Również dowiecie się, co się dzieje z tatuażami, kiedy nagle ciała jest mniej, ale czy skóra się zejdzie tak, jak powinna? O tym więcej już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: słuchacz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: A to, co słyszeliście przed tym dżinglem, który teraz był, to była nasza Dominika Płonka i DJ Blik. Blisko. Dobra, słuchajcie. Ważny temat. No bo jeżeli ktoś zrzuca prawie 20 kg, i to nie mówimy tutaj o odchudzaniu, o tłuszczu, o rekompozycji ciała osoby otyłej do osoby fit, tylko mówimy o chłopaku, który miał ponad 100 kg żywej masy mięśniowej i generalnie specjalizował i do dziś pewnie specjalizuje się w treningu siłowym, i coś się nagle wydarzyło, że spadła masa mięśniowa, zmienił się trening. I wiem, że to nie jest choroba, bo często tak się mówi o osobach, jak chudną, że chyba jesteś chory, ale to nie o to tutaj chodzi. Maciek Wołosiuk jest już w tym momencie razem z nami w czwórce. Cześć.
2: Cześć,
1: Maćku, próbujemy rozkminić, skąd się znamy. Już wiemy, że znamy się z klubu fitness, gdzie kiedyś pracowałeś jako trener personalny. W pandemii otworzyłeś własne studio.
2: Tak, i tam cały czas pracuję jako trener, prowadzę teraz już swoje studio treningowe. No to się ciągnie już.
1: I to się ciągnie. 10 no i dobra. Jesteś w mediach społecznościowych, wrzucasz swoje pomysły na treningi, wrzucasz siebie, promujesz markę osobistą, która nazywa się właśnie Maciek Wołosiuk. I zakładam, że tak samo jak i ja i inni twoi followersi zastanawiają się, co się wydarzyło w twoim życiu, że zrzuciłeś nagle 20 kg. I ja teraz widzę, że wyglądasz super zdrowo, bo
2: jasne,
1: te zdjęcia, które zobaczyłem w internecie z tego wielkiego chłopa,

0: a nagle, ej, coś tutaj nie gra, nie? Że taki chudy. Dobra, wyglądasz zdrowo, bo masz 90 kilo żywej masy mięśniowej.
1: Wiesz co, jakby chudnięcie samo w sobie nie było celem. Chudnięcie jest tylko efektem tego, no, że chciałem mieć wynik sportowy.
0: I teraz,
1: bo ja trenuję teraz kolarstwo, tak? Przerzuciłem się z treningu siłowego na trening wydolnościowy, na kolarstwo.
0: Przeciętna
1: tak?
0: osoba, słowo chudnięcie, myśli, zrzucam tkankę tłuszczową, tak, spalam ją. Może nazwijmy to inaczej. Utrata włókien mięśniowych?
1: Kurczę.
0: No bo to nie jest chudnięcie.
1: Nie wiem, jak to powiedzieć. No chudnięcie. Zrzucanie wagi, ja bym powiedział.
0: Bo tu chodzi o masę mięśniową.
1: Tak, bo tu chodzi o kilogramy. I ja już, to, że tłuszcz, to jest jedno. Mi zależy na tym, żeby pozbyć się mięśni, czyli
0: słyszycie
1: czegoś, nad czym pracowałem.
0: Do mnie gość, któremu zależało na pozbyciu się mięśni. Ja pierwszy raz w życiu przeprowadzam taką rozmowę, bo my zawsze mówimy o budowaniu.
1: Ja ważyłem, wiesz, no zależy od kiedy licząc, bo ja w piku to ważyłem 116 kg na masie, powiedzmy. No ale powiedzmy, ale w zeszłym roku ważyłem chyba 107. Aktualnie ważę 89, więc 18 kg od zeszłego roku zrzuciłem. I to nie tylko tłuszcz, no ale to były też mięśnie, ale takie było założenie. Cel był taki, żeby zrzucić kilogramy, żeby szybciej jeździć na rowerze.
0: A co było powodem oprócz tej jazdy na rowerze? Czy nie miałeś już frajdy z wyciskania, zrobienia przysiadów?
1: Można tak powiedzieć. Tak. Moje ciało przestało mi umożliwiać trening siłowy na takim poziomie, na jakim mi zależało, na jakim mi dawało satysfakcję.
0: A co to była ta satysfakcja i ten poziom, który chciałeś utrzymać lub robić cały
1: progresu
0: czas progres?
1: Nie było. Wiesz co, no ja jestem, mogę się nazwać sportowcem. Amatorem, tak? Dla mnie nie ma czegoś takiego jak uprawianie sportu rekreacyjnie. Ja jak mam uprawiać sport, to wybieram sobie jakiś sport i go robię. No, trenowałem na siłowni, kurczę, 18 lat. I to nie tak, że przestało mi się to podobać od tak, tylko nie miałem już z tego satysfakcji, bo nie mogłem trenować tak jak mówię.
0: Czyli nie mogłem trenować tak, jak lubię. Pojawiły się kontuzje, czy czułeś, że mogą się pojawić kontuzje?
1: Pojawiły się kontuzje, z którymi walczyłem, z którymi sobie radziłem, ale poradziłem się sobie z jedną, powiedzmy, pojawiła się druga.
0: Co to były za kontuzje?
1: No w zeszłym roku na przykład miałem operację bicepsa, bo zerwałem go na placu zabaw z Turą, jak się bawiłem.
0: Czyli nie podczas treningu?
1: Nie.
0: Ale zerwałem go dlatego,
1: ale to było, wiesz, barki były. Zerwałem, jeszcze raz?
0: Zerwałeś ten biceps, dlaczego? Bo był za bardzo napięty?
1: Pewnie był już na tyle uszkodzony, zmęczony, że po prostu przy głupim ruchu się zerwał, tak? Mhm. Ale to wcześniej były kontuzje barków, gdzieś tam kolano jakieś, może nie stricte kolano, ale no, czwórka, mięsień czworogłowy. I chyba mi się odechciało po prostu już z tym walczyć.
0: Za dużo czasu zacząłeś poświęcać na dochodzenie do siebie z głupich kontuzji.
1: Tak.
0: I stwierdziłeś, że warto poszukać czegoś nowego. No to skąd
1: nawet
0: ten
1: nie
0: rower?
1: Wiem, ale nie wiem skąd się to wzięło. Wiesz co, bo ja pierwszy rower od komunii kupiłem 5 lat temu i to był taki zwykły cross, żeby sobie pojeździć. Szczerze, pojeździłem na nim może z 10 razy i on stał przez 2 lata w piwnicy. 2 lata temu kupiłem gravela. Gravel to jest rower taki, powiedzmy, szosowy, ale też do tego, żeby pojeździć sobie po szutrach. Co było w sumie głupią decyzją, bo po szutrach nie jeździłem. Jeździłem tylko na szosie, więc mogłem sobie tą szosę kupić od razu.
0: Czy na ten rower szosowy wchodziłeś? Lub też jeżeli miałbyś ze swoją masą, 118 kilogramami?
1: No, 107. Tak, ale to nie jest
0: tam jest jakieś ograniczenie,
1: niby
0: wiesz?
1: Jest, ale powiedzmy, że tam... Już jak jeździłem już na szosie, to ważyłem powiedzmy ze 103, 104 i jakoś tak. No i to poszło. No, siadło. Naprawdę, no bo zmienić sport ze sportu siłowego na wydolnościowy, to ja się śmiałem, ale jak ktoś widział, jak Pudzian przechodził, zachowując proporcje wszelkie, ze strongmana do MMA, no to widział, jak on się męczył. To jest, powiedzmy, można to porównać.
0: To w takim razie w dalszej części naszej rozmowy odpowiemy sobie na pytanie, czy nie szkoda tej masy, która wyparowała z ciebie. Maciek Wołosiuk, naszym gościem do 14:00.

0: Grzejemy.
1: Dziś słuchajcie o sytuacji, w której można zrzucić sporo masy mięśniowej po to, aby stać się jeszcze lepszym kolarzem. Maciek Wołosiuk właśnie to nam udowadnia, że rower to nie tylko kręcenie kilometrów, ale też ciało, które dosyć mocno mu się zmieniło, ale to ciało musi być przygotowane do wysiłku. A to ciało też powiedziało ci stop, powiedziało będą kontuzje, jeżeli dalej będziesz cisnął w masę, siłę i wyciskanie. Ale też może nie demonizujmy treningu siłowego, bo uważam, że obok spokojnego, umiarkowanego cardio, to jest taki trzon treningowy, że bez tego nie da się.
2: Trening siłowy, cały czas uważam, że to jest jedna z lepszych aktywności, którą można podjąć rekreacyjnie. No bo tak naprawdę to każdy sport, jak się uprawia już, nie mówię zawodowo, ale już powyżej poziomu amatorskiego, gdzie chcemy sobie rywalizować z samym sobą, zależy nam na wyniku, no to każdy sport będzie prowadził do tego, że gdzieś tam może boleć.
1: Powiedz mi, jak zacząłeś te rekonstrukcje, reorganizacje, te zmiany w swoim ciele? Czy to po prostu ograniczyłeś liczbę kilogramów na treningu, więcej pojawiło się sportu wytrzymałościowego, czy też zacząłeś kombinować przy diecie?
2: No chyba głównie to było to jedzenie, nie?
1: Ile kilogramów jadłeś ważąc prawie 120 kilogramów?
2: Ile kalorii?
1: Tak. W kilogramach to też można przecież.
2: No kurczę, był taki moment, że jadłem 5,5 tysiąca. Ale to już było dużo. To już było tak, że trzeba było zjeść o 6 czy tam 6.30, żeby zmieścić wszystko do 22, powiedzmy, nie?
1: Jak czuje się układ pokarmowy, który musi przyjąć tyle jedzenia, tyle kalorii?
2: Nie odczuwałem jakby jakichś takich negatywnych skutków, poza tym, że trzeba wygospodarować więcej czasu na toaletę pewnie.
1: A czy twój układ pokarmowy miał czas odpoczywać? Kończyłeś te posiłki jakoś tak o normalnej porze, aby mógł się również zregenerować?
2: Starałem się chyba... No nie jest tak, nie da się zmieścić tylu kalorii o 18, ale to wymaga zaangażowania, jak każdy sport, tak jak, bo w stosunku do kolarstwa to odżywianie zmieniło się diametralnie chyba, bo aktualnie to ja nie wiem, ile kalorii mogę zjadać, bo to jest uzależnione od tego, jaki mam trening i kiedy mam trening, bo na przykład bo różnica między kaloriami w dni treningowy i nietreningowym to może być nawet 1500 na przykład.
1: A powiedz mi, zatrzymując się przy tej rekompozycji, to w momencie, kiedy zacząłeś ograniczać kalorie,

0: poczułeś głód? Wiesz, przyzwyczajenie, rozepchanie żołądka.
1: Najgorsze w tym wszystkim było to, ja uwielbiam jeść. To jest jakby jedzenie.
2: Widać.
1: No właśnie. Teraz. Że najgorsze było to, że trzeba było sobie odmawiać jedzenie, nie? Do pewnego momentu było jeszcze okej, tylko że jak już dochodziłem do wagi 93 kg, no to tego jedzenia zrobiło się naprawdę mało w porównaniu do tego, kiedy ważyłem 100. Nie wiem, 100.
0: W takim razie ile mniej? Połowę mniej kalorii?
1: Trudno mi powiedzieć, bo trzeba powiedzmy, że zjadam aktualnie około 3000 średnio, ale dokładnie, no jak wychodzisz na rower na taki trening kolarski, intensywny, to spalasz około 1000 kalorii na godzinę, a wychodzisz
0: można wtedy zjeść.
1: Wychodzisz na 3 godziny na przykład. Więc wtedy to przychodzisz do domu no i wyciąga z ciebie, no możesz jeść i jeść tak naprawdę.
0: Kończąc poprzednią rozmowę z tobą, powiedziałem, czy nie szkoda? Czy zacząłeś, jak szybko zacząłeś zauważać, że ubrania, które miałeś, zaczęły wisieć na tobie? Czy w ogóle nastąpiła również wymiana garderoby?
1: Nie.
0: Czyli teraz oversize'y
1: mam,
0: są.
1: Tak, oversize'y. Wiesz co, nawet chyba to jak kupuję teraz ciuchy, to kupuję mniejsze, ale chodzę w tych, co chodziłem, jeżeli chyba, że spodnie to za szerokie i spadają na przykład, nie? Ale nie, stwierdziłem, że nie będę zmieniać te garderoby. Niech to będzie jakby taki manifest, jakby pokazanie tego, że jak bardzo się to zmieniło, żebym sam sobie pokazał, nie? Psychicznie. A czy to było trudne? No tak, psychicznie, w sensie, żeby się zdecydować na to, żeby pozbyć się tej góry mięśni, która
0: przecież
1: była.
0: Na tym się pracowało tak, latami.
1: Tak, ale to też dawało, to też dawało poczucie takiego, wiesz, nie chcę, trudno mi było znaleźć jakieś dobre słowo na to. Nie poczucie tego, że jest się lepszym, tylko po prostu wyróżniasz się w tłumie, jak ważysz 110 kilo i to są tylko mięśnie. A teraz no, taki szaraczek 90 kilo.
0: Ja wiem, nie. Powiem ci szczerze, zobaczyłem osobę wysportowaną. Naprawdę bałem się, kto dzisiaj do mnie przyjdzie do studia, bo ja cię pamiętam z czasu 120, 115, 110.
1: No, fizycznie jest lepiej, czuję się lepiej, jestem sprawniejszy.
0: Okej, i o tym porozmawiamy za chwilę, ale o tej psychice i głowie i o tym, jak sobie to wytłumaczyłeś, jak sobie zbudowałeś myślenie, że tracisz coś, co...
1: Postawiłem, jako priorytet postawiłem sobie wynik sportowy w kolarstwie.
0: Dobra, czyli to był priorytet? Ale czy to wystarczyło? O tym za chwilę. Maciek Wołosiuk, naszym gościem.

0: słuchacz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: 1-3-3-3, no, na zegarku, 13.33 to prawie taki łamaniec językowy nam wyszedł Maciek Wołosiuk, moimi

0: wszyscy przechodzą tę drugą ścieżkę, czyli od biegacza do siłacza, bo biegając zapominają o tym, żeby dobrze biegać, trzeba ćwiczyć. Później zakochują się w siłowni i to tak działa.
1: Ale zobacz, jak ważna jest siłownia w ogóle w każdym sporcie tak naprawdę.
0: Oczywiście, udowadniam to co tydzień na antenie czwórki. Dobra, zatrzymajmy się na chwilę przy twojej głowie, bo mięśnie wypracowuje się w bólu, ale to jest taki przyjemny ból. Trochę poćwiczysz i dużo odpoczywasz. To sobie powiedzieliśmy, tak? Nie każdy to kocha, ludzie mówią, że nienawidzą siłowni. Sam wiesz, ile trzeba pracy włożyć, ile miesięcy, ile jedzenia, aby to utrzymać i ile regeneracji. I teraz nagle pyk, tobie się odmienia, przeklikuje coś się w głowie i te mięśnie wyparowują. Jak to sobie ustawić w głowie, żeby to tak bardzo psychicznie nie bolało, że coś, co ciężką pracą było, to jest jak złodziejstwo w biały dzień, jak kradzież w biały dzień włókien mięśniowych.
1: Kurczę,
0: co ci zabrano, a co zyskałeś?
1: Trudno odpowiedzieć tak, co mi zabrano. No pewno 18 kg. A kurczę, bo to jest zmiana naprawdę 180 stopni. I ja sam jestem zaskoczony, że...
0: Dzisiaj musisz tutaj przeprowadzić taką samą autoanalizę, psychoanalizę, tak?
1: Jest sporo rzeczy, na którymi sam się zastanawiałem, dlaczego i jak do tego doszło, nie? No bo głowę musisz totalnie przestawić ze sportu, z siłowni, która jest, no kurczę, to jest przyjemne, nie? Znaczy, można tego
0: czy
1: nie
0: może
1: lubić.
0: Po prostu znalazłeś przyjemność w tej jeździe na rowerze, no, i już nieważne było, że ciało zaczyna się zmieniać.
1: Kolarstwo, kto wie, kto próbował, no to zdaje sobie sprawę, że to jest jednak trochę sport oparty na cierpieniu.
0: Nie, jakim cierpieniu? Czysta przyjemność.
1: Ja tak trochę mam. No nie wiem, może mi się nie zgadzać, w sensie, ale to nie znaczy, że ty nie masz racji, albo
0: jest takie kolarstwo
1: nie
0: bez roweru. Ty jeszcze zaczniesz, ja ci obiecuję, że ty jeszcze zaczniesz biegać.
1: To
0: zostało zapisane, padło publicznie i uwierz mi, za rok, jak zobaczę cię tylko w mediach społecznościowych,
1: przyjdę,
0: że biegasz,
1: raz i przyznam ci rację.
0: Nie, ja poproszę posta, w którym mnie przepraszasz i mówisz, miałeś rację.
1: Nie ma problemu.
0: No bo powiedz mi, czy 2 lata temu pomyślałbyś, 3 lata temu, że przyjdziesz tutaj i będziesz opowiadał o tym, jak to jest super zrzucić 20 kilo, jeździć na rowerze?
1: Jest mi bardzo miło, że mnie zaprosiłeś, ale no nie, no absolutnie. No...
0: Dobra, czy było ci chociaż raz smutno podczas tej utraty, że nie ma tych mięśni?
1: Nie.
0: Ale czy czegoś ci brakuje, patrząc na siebie?
1: Jakbym mógł jeździć z taką masą, jaką miałem, to bym jeździł z tą masą, jakbym ją wybierać, nie? Tylko nie, tak się nie da.
0: Podobałeś się sobie, ważąc 120 kg?
1: Tak.
0: Co ci tobie najbardziej podobało?
1: Mi się cały czas sylwetki umieśnione, no ja lubię bardzo, nie? Patrzeć na kulturystów, ja nie uważam, żeby kulturystyka sama w sobie była sportem.
0: Wiemy, o co chodzi.
1: Ale no, ja kulturysty, podoba mi się estetyka tego wszystkiego jak najbardziej. Ja też trenowałem pod kątem siłowym głównie, ale no, dla mnie sylwetka też była ważna. I zawsze miałem, powiedzmy, ten kaloryfer na brzuchu, nawet jak ważyłem 115 kg, nie?
0: No i teraz? Wyparowało to wszystko. Patrzysz na siebie i czegoś ci brakuje?
1: Cały czas wyglądam dobrze. Subiektywnie, obiektywnie pewnie też, nie?
0: Że jak, a co twoja żona na to?
1: Aktualnie to...
0: Bo to wiesz, jak facet goli brodę, to często jest tak. Co ty zrobiłeś? Broda ma być.
1: No,
0: gdzie są te kilogramy?
1: Nie,
0: no, tak ci mówi?
1: Nie, chyba nie, jakby, ale no jednak... kolarstwo jest wyśmiewane i w sumie przez Dominika również. W jakiś tam sposób.
0: Czyli ona jeszcze z tobą nie jeździ?
1: Nie.
0: Okej. Jeszcze nie złapała
1: bakcyla. Nie wiem, czy do tego dojdzie.
0: Ale dlaczego kolarstwo jest wyśmiewane? Opowiedz mi o tym.
1: No bo to jest, wiesz, dorosły facet, ubiera się w lajkrę.
0: Bo tak jest wygodniej i bezpieczniej. No, ale to trzeba wiedzieć o tym, jak sobie pojeździsz.
1: No i tak samo z wieloma rzeczami trudno jest wytłumaczyć coś komuś, kto, jeżeli tego nie robisz. Tak samo kolarze nigdy się nie dogadają z kierowcami, nie? Mhm. Rowerzyści. No bo czemu masz ścieżkę, czemu nie jeździsz na ścieżce? No w sensie, okej, no zdarza mi się nie jechać na ścieżce, kiedy mam ścieżkę. Niestety, taka jest. I ja nie wytłumaczę tego kierowcy, bo on tego nie zrozumie, że ja jak jadę 35 na godzinę, no to jak mam ścieżkę z kostką, no to jest źle.
0: To jest źle, to się nie da. Wiesz, co powiedz Dominice? Że jesteś mamilem. Wiesz, co to?
1: No, ja wiem.
0: Middle age man in lycra. Po prostu. I to jest najlepsze wytłumaczenie i można samemu z siebie się trochę śmiać.
1: W lycrze to i na siłowni się chodzi, także to nie jest problem.
0: Kwestia po prostu wygody. A co z tatuażami? O tym już za chwilę, bo jesteś wytatuowany i jednak no, skóra się... skóra to nie mięsień. Ona tak się łatwo nie zejdzie, zwłaszcza w tym wieku. A masz już całe?
1: 34 lata.
0: Maciek Wołosiuk naszym

0: Grzejemy.
1: Jeżeli słuchacie nas od godziny 13, to wiecie, że moim i waszym gościem jest Maciek Wołosiuk, który przeszedł przemianę od bardzo umięśnionego użytkownika przestrzeni treningowej, czyli od prawie 120 kg do nadal umięśnionego, ale już nazwałbym go bardziej człowiekiem fit, tak? Czyli do człowieka, który waży 90 kg. I tutaj zaraz odpowiemy sobie na pytanie, czy chcesz chudnąć dalej, czy to już jest taka masa ciała, która cię satysfakcjonuje i uprawia ci się dobrze aktualnie kolarstwo, a w przyszłości pewnie bieganie.
2: Nie będę powtarzać,
1: tak,
2: że nie.
1: Tak, ale, tak, ale widzisz, trzeba zasiać ziarno. Jak ci polecę odpowiednie buty, które będą świetnie amortyzowały, zobaczysz, lekko ci się będzie, tak, biegało. I jeszcze spotkamy się na biegu, który
2: kolejny,
1: będę
2: kolejny
1: prowadził.
2: Sport, na który można wydać kupę kasy.
1: Jeszcze, co ty, wystarczą dobre buty i też można biegać bez koszulki i w ogóle nie trzeba za to płacić. A teraz jest jeszcze trend, żeby te ciuchy

0: wyglądały, wiesz, jak wyciągnięte z second handu, i im bardziej pognieciony, podziurawione, tym wyglądasz bardziej.
1: O tym trendzie nie wiedziałem. W kolarstwie trzeba ładnie się ubrać.
0: Trzeba wyprasować lekrę. Ważne, żeby triceps był w kolarstwie, bo ta koszulka musi być odpowiednio napięta.
1: Ale to zabawne jest, no w kolarstwie akurat triceps jest dosyć ważny przy pozycji aero. Naprawdę ręce mogą boleć.
0: Ale poczekaj. Co było w momencie, kiedy jeszcze ważyłeś te ponad 100 kg i pojawiałeś się na trasach rowerowych? Jak spoglądali na ciebie ci kolarze, którzy ważą 60, 70, max 80 kg? Tam była jakaś taka nutka zazdrości lub co ten facet tutaj robi?
1: Ja myślę, że cały czas mogę być odbierany jako wielki gość na rowerze tak naprawdę. No, myślę, że te plecy cały czas są jakieś tam szerokie, jak się patrzy z tyłu. Tym bardziej może być to frustrujące dla kogoś, kto waży mniej, kiedy...
0: No, bo mi to
1: kolarstwo, mogę powiedzieć, że wychodzi, nie? Mhm. Dopóki nie ma podjazdów. Teraz miałem wyścig w sobotę, gdzie było przewyższenie 1200 metrów, co już jest sporo.
0: Ale podjazdy są najciekawsze i najfajniejsze. Tak samo podbiegi, wiesz, jak
1: ale,
0: się biega.
1: Ale porównaj sobie, jak masz wwozić 90 kg i jak masz wwozić 70 kg na górę, nie? To jest tak, jakbyś... No kurczę, kilogram to kilogram. Jakbyś założył plecak 20 kg i wjeżdżał.
0: Ale za to pamiętaj, później zawsze będzie z górki.
1: No tylko że w kolarstwie to się nie wyrównuje. Jednak zawsze więcej zyskasz na podjeździe niż zyskasz na zjeździe.
0: Pamiętam, że zadałem ci pytanie dotyczące tatuaży i chciałbym zakończyć ten wątek, bo jesteś ostro wytatuowanym gościem. Robiłeś tatuaże na swoim ciele w momencie, kiedy byłeś duży. Przy osobach, które mają taką utratę masy ciała, nagle te tatuaże zaczynają się rozjeżdżać. Jak jest u ciebie?
1: No i tu możemy uspokoić chyba słuchaczy, którzy się obawiają tego, że jak schudną, to tatuaże będą źle wyglądały. No ja rękę miałem 47 cm chyba.
0: Jak moja noga.
1: No. Może nie aż tak, ale... A teraz mam nie wiem ile, ale pewnie z 8 cm mniej w obwodzie i tatuaże nie wyglądają gorzej.
0: W sensie, a czy skóra zaczęła ci zwisać jakoś bardziej?
1: Może delikatnie, jak uniosę tak, jak wiadomo, jak pelikany.
0: Totalny pelikan.
1: Ale to nie ma.
0: I teraz już wiecie, po co na czwórka online są kamery i w naszej aplikacji, bo możecie zobaczyć, jak wyglądają pelikany Maćka, ale jak napnie, to ich nie ma, bo pelikany takie są. Czyli tam mięsień ciągle jakiś jest.
1: Myślę, że będzie jeszcze długo. Nie?
0: Ostro zmieniłeś swój trening? Trenujesz bardziej pod kolarstwo, czy nadal trójbojowo?
1: Tylko pod kolarstwo.
0: To w takim razie powiedz mi, jak wygląda teraz twój trening?
1: No, przede wszystkim jest go mało na siłowni, bo tym bardziej teraz, kiedy jest sezon, no to siłownia się ogranicza, nie wiem, do godziny tygodniowo może, nie? Że to... I robię, wiesz, pracuję nad czwórką, wiadomo, pośladek, dwójka.
0: I to jest jeden trening tygodniowo?
1: Tak naprawdę tak, no bo nie ma czasu. Ja na rower poświęcam 10-12 godzin tygodniowo. Więc tym bardziej, że trzeba wziąć pod uwagę w kolarstwie, jeszcze bardziej trzeba uważać na regenerację, trzeba pilnować tego, niż w treningu siłowym, bo w treningu siłowym możesz sobie zrobić push, pull, nogi, tak? Mhm. A w kolarstwie cały czas pedałujesz, nie? Tylko cały czas pracujesz tym samym. Więc tak naprawdę...
0: Też jest push i pull, bo do godziny 6 masz push, no, a od godziny 6 na kole masz pull, tak, więc ciągniesz do góry. Ale to nie jest to samo.
1: No nie, bo cały czas nogi pracuje, nie? Więc ta regeneracja jest chyba, mogę powiedzieć, że ważniejsza, bardziej trzeba zwracać na nią uwagę niż w treningu siłowym.
0: To niesamowite, że tylko tydzień, godzinę tygodniowo na to poświęcasz.
1: No, nogi i tak schudły, ale cały czas są bardzo...
0: A powiedz mi, czy to już jest koniec, jeżeli chodzi o tę rekompozycję? Czy
1: w tym roku na pewno.
0: Oddajesz się na tyle kolarstwu, że niech będzie co będzie i zobaczysz, jak to będzie wyglądało dalej.
1: W tym roku na pewno to jest tyle, więcej raczej nie schudnę.
0: No, ale tego nie wiesz, jeżeli dalej będziesz jeździł 10...
1: Ale już wiem, że utrzymuję tę wagę. No, jakby...
0: Zatrzymało się.
1: Tak i też chyba ważne jest w tym głowa, że jak się nastawisz na to, żeby chudnąć...
0: Od tego się zaczyna przecież.
1: Tak.
0: Nie?
1: A jak ja już teraz, jak byłem nastawiony na chudnięcie, tak teraz już nie jestem. I mi się wydaje, że zostanę... Też chcę to ciało przyzwyczaić do tej wagi, bo ja naprawdę bardzo dużo lat ważyłem, ponad 100 kilo. Więc niech to sobie na razie będzie.
0: Niech te 9 dyszek zostanie. Ja za to trzymam kciuki, bo wyglądasz zdrowo. Zaprosiłem cię, bo chciałem zobaczyć, jak wyglądasz po latach. Miałem okazję cię widzieć, kiedy ważyłeś te ponad stówę. Trzymam kciuki za rozwój twojego kolarstwa i do zobaczenia na jednym z biegów.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
0: Obiecuję ci, że jeszcze za

0: zaczniesz biegać. Naszym gościem był Maciek Wołosiuk. Maćku, jak cię znaleźć na Instagramie?
1: Wołosiuk podłoga trenuje.
0: Wołosiuk trenuje, zobaczycie jego przemianę, a ja słyszę się z wami po raz ostatni przed wakacyjną przerwą za tydzień w poniedziałek po 12:00. Piotrek Galus, hej, a ja za chwilę po południu w czwórce.

0: Autopromocja.
1: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
2: Na Otwarte Studio Czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18.
3: Justyna Dźwig-Kluga
2: i Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj najważniejsze pytanie brzmi, gdzie jest burza? Obecnie grzmi w województwach lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim. Do tego burze są umiarkowane i gwałtowne. Miejscami pada też grad. Opady wynoszą do 30 litrów na metr kwadratowy, a wiatr do 80 km na godzinę.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Wika,
3: Zuza
2: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
2: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
2: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty.

0: świecie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Po reklamie. Tu czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki. Czwórka. Radio i podcast.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 9 minut po godzinie 14, poniedziałkowe. Dzień dobry, słoneczny utwór od Metronomy na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. No jak tam sobie radzicie w te upały? Narzekacie, czy jednak w końcu trochę ciepełka? Trzeba z tego korzystać. Przez najbliższe 2 godziny jesteśmy razem. Jeżeli się chłodzicie, to gratuluję. Jeżeli jest u was burza, no to też dobrze. Trochę chłodku, wiaterek też jest w takiej sytuacji bardzo przydatny. Mam nadzieję, że te burze nie wpłyną na jakość połączeń. Będziecie dzwonić i będziemy mogli się dogadać, bo czwórkowy Kubas już za moment do zgarnięcia. Jak wygląda, no i wątpliwe jest estetyki, ale jednak logo czwórki jest na tym kubku, więc zawsze jest to jakaś pamiątka. 226452100 to jest numer do naszego studia. Już za moment podam kategorię, już za moment odpalimy nasze zgadywanki, ale razem jesteśmy przez najbliższe 2 godziny w ten jakże upalny i burzowy dzień. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam.
2: To jest nowość czwórki.

0: tylko o jednym myśli.
1: Za nami Włodi, a razem z Włodim tak się złożyło, że w jednym numerze Ero i Wilku WDZ. Zanim przejdziemy do konkursu, to sneak peek mamy dla was. Wejściówki na koncert z okazji 30-lecia Molesty już w najbliższy weekend. Letnia scena progresji. Jeżeli słuchaliście Skandalu, kiedy się ukazał, no to trzeba tam być. 30 lat minęło, jak jeden dzień chciałoby się powiedzieć, ale jednak trochę to trwało. Mamy dla was wejściówki, bo ta impreza odbywa się pod naszym czwórkowym patronatem i Ero, ale także Wilku WDZ. Z pojawią się na pewno na scenie, więc zapraszamy was bardzo serdecznie, będzie dobra zabawa. Też planuję się tam wybrać, trochę łapą pomachać, może założę kaptur, chociaż przy obecnej pogodzie to raczej nie, w krótkim rękawku, ale będę. 226452100, jeżeli chcielibyście zgarnąć wejściówki, to dzwońcie już teraz do naszego studia. 226452100, a za moment zgadywanki.

0: 21 minut po godzinie 14. Marcin jest razem z nami. Dzień dobry, Marcinie.
1: Dzień dobry, Kamilo.
0: Siemanko, Marcinie, czy na ławeczce pod blokiem była słuchana molesta kiedyś?
1: Ależ oczywiście, no tak samo jak Kaliber, na który dzwoniłem w tamtym tygodniu, ale zajęte mieliście, więc spróbuję jeszcze raz,
0: no. No to proszę bardzo, wejściówki na molesty są już twoje. Gratuluję ci bardzo serdecznie, mam nadzieję, że dobrze będziesz się bawił. Słuchaj, to jeszcze takie pytanko, jak było słuchane na ławeczce i masz na imię Marcin, to czy miałeś ksywecinek?
1: Oczywiście.
0: No,
1: oczywiście.
0: No dobra, Cinek, to widzimy się w takim razie na moleście. Przeniesiemy się do wczesnych lat 2000 albo tam końcówki lat 90.
1: Czyli będziesz też?
0: No planuję. Chociaż ja z molestą mam trochę inną relację. Ja dopiero później zrozumiałem tę płytę. Jak ona się ukazywała, to trochę nawet bym powiedział, że tak sceptycznie do tego podchodziłem, żeby nie użyć określenia, że pogardliwie, a co to jest, zakapturzeni i tylko jakieś tam głupoty. Prawdziwa muzyka to musiały być gitary. Ale później, później już po latach, po chyba, no już dorosłym człowiekiem byłem, to wtedy, ale trochę inaczej się do tego też podchodzi, wiesz, jak jesteś dzieciakiem, a jesteś dorosły i masz już background muzyczny, no to trochę inaczej. Ale bardzo lubię Skandal jak najbardziej. No i też fajny skład będzie na tym koncercie, więc planuję tam zakręcić pantoflem pod sceną.
1: Super.
0: Trzymaj się.
1: Widzimy się.
0: Widzimy się. Wszystkiego dobrego. Na razie, Cinek. Pozdrówki. Hej, hej.
1: Trzymaj
0: wszystkiego
1: się,
0: dobrego.
1: Dzięki. Pozdrówki wszystkim. Dzięki. No,
0: dzięki bardzo. Także do zobaczenia na moleście. Jeżeli chcielibyście zgarnąć jeszcze te bilety, to w innych audycjach, a także na naszych mediach społecznościowych będą do zgarnięcia.
2: Ten tylko o jednym myśli.
0: A już teraz do zgarnięcia czwórkowy kubek 226452100. No i dzisiejsza kategoria to miejsce. Piękna pogoda się zrobiła, warto wyjść, warto się ruszyć. Oczywiście o ile nie pada i nie ma burzy. 226452100, numer do studia czwórki. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie.

0: tylko o jednym myśli.
1: 26 minut po godzinie 14. Wiem, że poniedziałki bywają trudne, szczególnie, że żeby zgarnąć bilety na molestę, wystarczy zadzwonić i powiedzieć elo, a tutaj jednak trzeba się gimnastykować, zadawać pytania i kombinować. No i do zgarnięcia jest czwórkowy kubek, ale warto. Nowe wjechały kubeczki na magazyn. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzisiejsza kategoria to miejsce. No już trochę podpowiedziałem, że szukamy jakiegoś miejsca na zewnątrz, więc wychodzimy z domu i rozglądamy się, co to może być za miejsce. Aneta jest razem z nami. Dzień dobry, Aneto.
2: Dzień dobry, cześć, dawno cię nie słyszałem.
1: A jak sobie radzisz z upałami? Ciebie też dawno nie słyszałem.
2: Bardzo dobrze, jak słyszysz po moim głosie...
1: Klimatyzacja.
2: Nie może.
1: Klimatyzacja.
2: Nie też.
1: No właśnie. Aneto, słuchamy dwóch pytań gorących.
2: Kategoria miejsce.
1: Tak.
2: Czy to jest miejsce typowo związane z latem i z ciepłem?
1: W dużej mierze tak, ale nie w 100%.
2: Dobrze. I drugie pytanie. Czy to jest miejsce, gdzie są ludzie? O.
1: To też zależy oczywiście od dnia i pogody. Kiedyś tak, dzisiaj trochę mniej.
2: No to zbiłeś mnie z pantołyku, nie mam pomysłu, więc strzelam, że to jest... Dobra, odpowiedź od czapy. Plaża.
1: Plaża. Niestety nie. Jeszcze zależy, która. Różnie
2: właśnie
1: bywa z obłożeniem. Ale nie, to nie jest plaża. Aneto, pozdrawiam serdecznie.
2: Wzajemnie.
1: Wszystkiego dobrego. Zdrówka życzę. No i mamy na linii Michała. Dzień dobry, Michale.
3: Cześć, cześć. My znamy się z Nocy Muzeów.
1: A, siemano, siemano. Jak tam samopoczucie w upalny dzień?
3: No, trochę za ciepło, powiem szczerze, że mam lekkie takie... kryzysy.
1: Tak za powiem, gorąco, tak? Wolałbyś, jakby było minus 20. No dobrze.
3: Powiem ci szczerze, że chyba bym wolał.
1: Nie można mieć wszystkiego. Michale, słuchamy pytania.
3: Wiesz co, bo ja tak troszkę słyszałem tylko tą panią poprzedniczkę moją.
1: I tylko ona była na razie.

0: Nikt wcześniej nie dzwonił. Była, tak. Jesteśmy na samym początku, bo molesta była.
1: Dobra, bo coś mówię, że jakimś koncercie molesty. Co to miało wspólnego? Przepraszam, bo tak...
0: Zupełnie nic, macie. Zupełnie nic. Tak sympatycznie się złożyło. Klęska urodzaju w audycji. Tu bilety na molestę, tutaj kubki. Koncert molesty jest w weekend i to jest patronat
1: Tak, bo słyszałem, bo was słucham właśnie. Myślałem, że do wygrania są te bilety właśnie na ten koncert.
0: No już bilety już poszły. Cinek zgarnął bilety na molestę, a teraz jest kubek do zgarnięcia i trzeba odgadnąć miejsce. I słuchacze zadają pytania, ja odpowiadam tak lub nie.
1: Dobra, czy to może być pod dachem?
0: Raczej nie. A pewnie zdarzają się takie, gdzie jest jakiś tam daszek, ale raczej nie jest pod dachem.
1: Czy można tam coś kupić do jedzenia?
0: Teraz już strzelasz po jednym pytaniu. Wiem, że chciałbyś więcej, ale jedno pytanie.
1: A, dobra, to... food truck.
0: Nie, to nie jest food truck. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, smacznego. Chyba przed obiadem jeszcze Michał jest. No i mamy Pawła teraz na linii. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, słuchamy pytania.
2: Pytanie, to ja tak pójdę w stronę tej molesty. Czy to jest na przykład wykonane z drewna?
0: Z drewna? Raczej nie.
2: No.
0: Nie.
2: Raczej nie. Czy nie jest to słynna ławeczka?
0: Ławers,
2: niestety. No to może być, jak nie ma ludzi teraz dużo, to kiedyś było więcej, tak?
0: Tak.
2: Nie wiem, boisko? Nie, do kosza?
0: Coś tam grają małolaty, ale nie, to nie jest to. Pozdrawiam serdecznie, Pawle. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. Co to może być za miejsce? 226452100. Numer do naszego studia, dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie kategoria miejsce.

0: Tak, coś takiego można powiedzieć.
1: No można tak powiedzieć.
0: A można na tym zrobić fikołka?
1: Można, jeszcze jak.
0: To jest trzepak.
1: Tak, to jest trzepak, mordo człowieku, brawo. Łatwe dzisiaj było. Łatwo, łatwo. Dobrze, Michale, ale czy ty jesteś w stanie tak się obrócić jeszcze na trzepaku, czy tylko tak gadasz?
0: Wiesz co, powiem ci, że moja córka na pewno, a ja musiałbym jakieś 15 kilo zjechać.
1: No dobra, ale kiedyś potrafiłeś?
0: No kiedyś tak, jak najbardziej, to było nasze miejsce spotkań.
1: No to gratuluję, ja nigdy nie byłem w stanie tak się obrócić, nie wiedziałem, co z tymi rękami się robi, że one zmieniają pozycję. Nigdy tego nie opanowałem, zawsze byłem pod ogromnym wrażeniem, a poza tym trochę się cykałem, że się wywrócę na nos. Więc jakoś tak mnie stałem sobie obok. Zawsze obok trzepaka był transformator, to tam można było się odeprzeć, więc jakoś mnie specjalnie...
0: Ja na przykład nie byłem małym, jeśli chodzi o skakanie z płotów. Też byłem najgorszy, także każdy miał swoją jakąś piętę achillesową.
1: Na rurę nigdy mnie nie ciągnęło, może dobrze. Na dobre wyszło na pewno. Cały jestem. Michale, gratuluję ci bardzo serdecznie, czwórkowy kubek jest już twój. Do popijania, smacznego obiadu.
0: Dobra, dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich.
1: Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, na razie, hej, hej.

0: I już tylko 18 minut pozostało do godziny 15. Braci się nie traci, a brat za brata, to akurat się nie rymuje, ale zdaje egzamin. Mam plan całkiem sprytny. 22-latek chciał zdać egzamin teoretyczny na prawko za swojego kolegę, ale wyłożył się na pytaniu, uwaga, o datę urodzenia i uciekł ze środka. Ale zanim ta ucieczka, to najpierw próbował zdać ten egzamin, posługując się dowodem osobistym swojego ziomka, no ale spostrzegawszy egzaminator, zauważył, że coś foteczka w dowozie się nie zgadza, no i zgłosił tę sprawę, ale jak się później okazało, we wszystko zamieszany był jeszcze jeden mężczyzna, czyli było ich we trzech, cały gang. Pewnie ten środkowy we wszystkim pośredniczył i utwierdzał ich w przekonaniu, że nikt się nie kapnie. Mordo, jesteście do siebie podobni. No jak się okazało, aż tak bardzo nie byli. No i wszystkim grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Jak mawiał Lech Roch Pawlak, bezprawka, lekki przypał.
1: Popołudniowa w 4.

0: Polskie Radio.
1: Anything I touch right now is fresh.

12 minut pozostało do godziny 15 i ostatnie otwarte Studio Czwórki w tym sezonie przed wakacjami, no i później przerwa. No i skoro zbliża się wakacyjna przerwa, to będziemy zastanawiać się nad tym, czy potrafimy odpoczywać, czy potrafimy się relaksować. Synek, to trzeba na spokojnie usiąść, się zastanowić, no i zastanawiać będziemy się właśnie nad tym już w najbliższy czwartek po godzinie 18. Zapraszamy Was bardzo serdecznie, no a jeżeli nie będziecie mogli być z nami na żywo, no to później zapis całej audycji znajdziecie na naszym kanale na YouTubie, ale zachęcamy Was do dyskusji, zachęcamy Was też oczywiście do komentowania i do dzwonienia w trakcie audycji 226452100. Jeżeli macie jakieś sposoby na to, jak się zrelaksować, no to warto się tym oczywiście podzielić z nami.

0: Autopromocja.
1: Czas na kolejny koncert w czwórce. W poniedziałek na naszej scenie wystąpi laureat konkursu Będzie Głośno. Stany Pośrednie. Postpunkowy zespół ze Szczecina.
2: Może znaleźć mnie. Może znaleźć mnie. Może znaleźć.
1: Ich muzyka łączy surowość z chłodną melodią zimnej fali i emocjonalną szczerością współczesnej alternatywy. Startujemy punktualnie o godzinie 18 w poniedziałek 22 czerwca. Odpalajcie czwórkę, bo będzie głośno.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś

0: Kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Po reklamie.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek i wtorek w większości kraju pogodny, z wysokimi temperaturami, opady deszczu i burze możliwe jedynie na południowym wschodzie. Dzisiaj temperatura maksymalna nad samym morzem od 18 do 20 stopni, więc nie tak gorąco, ale na północy i zachodzie kraju termometry pokażą od 24 do 26, w centrum i na krańcach południowo-wschodnich nawet 31 stopni.
1: Autopromocja.
2: Masz inne zdanie? To znakomicie. W Pogadajmy nie ma gotowego scenariusza. Są za to pytania i rozmowy o tym, co naprawdę nas dotyczy. Od codziennych spraw po społeczne tematy, które wywołują największe dyskusje. Zakazy, pieniądze, uzależnienia, motoryzacja czy nostalgia. Bez tabu i zawsze z wami. Na telefony czekam od poniedziałku do czwartku od godziny 16. A numer chyba znacie. 226452100. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Habemus Papam.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
1: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Już mamy 10 minut po godzinie 15, a razem z nami w studiu czwórki jest już Jakub Łaszkiewicz. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
1: Twórca internetowy, stand-uper. Kuba, specjalizujesz się w coachach podrywu, chyba tak można powiedzieć. Tak. To jest taki twój konik, prawda?
2: W tak zwanych artystach uwodzenia samozwańczych.
1: Dobrze, to może takie pytanie na dzień dobry, może mądre, może głupie. Czy bolało, jak spadałeś z nieba?
2: Oj, a czy zmęczyłeś się wychodząc z piekła?
1: Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. Kuba, dlaczego tym się w ogóle zainteresowałeś?
2: Nie mam pojęcia, jak to wyszło. Rzucił mi się kiedyś w oczy film jednego z takich samozwańczych coachów podrywu artystów uwodzenia i uznałem, o, ciekawe do skomentowania. No i okazało się, że tych treści jest niesamowicie dużo, jak na czasy, w których żyjemy. Myślałem, że to jest już niemodne, ale jest sport.
1: Ja właśnie też myślałem, że to jest bardzo niemodne, że to już w ogóle nie istnieje, bo mi się to kojarzy jeszcze z taką telewizją muzyczną, takimi programami różnej jakości, które były emitowane około godziny 22, a myślałem, że to było 20 lat temu i to się zakończyło, a to cały czas jest żywe.
2: Okazuje się, że tak. A i wiem, że wpływam na popularność tego zjawiska niestety.
1: Właśnie. I czy to mądre, czy może trochę nie? O tym porozmawiamy sobie za chwilę, więc zostańcie z nami. Kuba jest dzisiaj naszym gościem i najlepsze teksty na podryw na pewno Kuba nam zdradzi. Tyle tego obejrzał, więc zostańcie z czwórką.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Kuba Łaszkiewicz jest dzisiaj naszym gościem. Będziemy rozmawiać o tym podrywie. No powiedziałeś, że przez przypadek na to wszystko trafiłeś.
2: Absolutnie.
1: I to jest studnia bez dna, ale wiem, że to też generuje content. Ty to skomentujesz, trochę obśmiejesz, to się dobrze klika, my mamy rozrywkę, ale tak po ludzku, czy czasami nie szkoda ci czasu, żeby to oglądać? No bo jednak wiesz, żeby coś znaleźć, nie wszystko nadaje się do skomentowania, a to jest twoje życie, człowieku.
2: Tak, jest też coś takiego jak algorytm Instagrama, który podsuwa ci treści, które jakby z największym entuzjazmem oglądasz, no i ja mam całą stronę główną Instagrama zawaloną tego rodzaju treściami. I wierzę, że to nie jest zdrowe dla mojej głowy, no ale jak już w to wsiąkłem, że tak powiem, no to lecimy w to.
1: No dobra, ale wyświetlają ci się jakieś inne rzeczy, czy tylko sami tam podrywacze?
2: Zdarza się, że jakieś kotki, pieski, ale głównie są to panowie mówiące o tym, albo że kobiety są złe i chcą nas oszukać wszystkich i są materialistkami, albo jak poderwać owe kobiety.
1: Właśnie, bo może wejdźmy trochę w to uniwersum. Mhm. Jak w ogóle ci coachowie podrywu obecnie funkcjonują? Poza tym, że każdy chce sprzedać jakiś darmowy, albo on mówi darmowy e-book, albo jakiś tam kurs, ale później trzeba płacić. Każdy chce jakąś tam handelek na tym zrobić, mam wrażenie.
2: No tak, to jest ich praca jak najbardziej, trzeba to uszanować. Są, wiadomo, jednocześnie darmowe e-booki, jakieś takie treści zachęcające do kupienia dalej, ale są też rozległe kursy, czy mentoringi, które polegają na tym, że masz analizę podejść do kobiet, że musisz podchodzić do kobiet na mieście, ktoś cię nagrywa i potem się analizuje te podejście. Jest analiza rozmów na Tinderze, są również sesje zdjęciowe na Tindera i całe te pakiety kosztują kilka tysięcy złotych polskich normalnie.
1: Ale na Tindera pakiet, to jak zagadać na Tinderze?
2: Tak, uczysz się tych otwierających wiadomości, uczysz się jak pociągnąć konwersację i tak dalej, no i przy okazji jeden z nich współpracuje z fotografem, który zrobi ci fajne zdjęcia w męskim klubie z cygarem na przykład, albo z pieskiem.
1: Nawet na koniu też jest. Chyba nic z tego nie przybije. No dobra. Kuba, zastanawiam się nad tym, czy ludzie się na to nabierają, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. To znaczy mężczyźni, którzy myślą sobie, o, to pozwoli mi zdobyć kobietę, albo zbudować relację, nie wiem, co chcą osiągnąć, a z drugiej strony, czy kobiety łapią się na te teksty, które jednak ty obśmiewasz w internecie i to jest już zdemaskowane. No wiadomo, że jest coś takiego jak ten pick-up artist, ta sztuka, i no wiemy, że to jest głupie, płytkie i no nikomu niepotrzebne.
2: Ale nadal czasami działa i w obu przypadkach, zarówno tych mężczyzn, jak i kobiet, mówimy o osobach z bardzo niskim poczuciem własnej wartości, o trochę zaburzonej percepcji na świat, w którym żyjemy. No i głównie młodzi chłopcy potrafią się złapać na takie rzeczy, ponieważ od kiedy tylko mają TikToka, powiedzmy, założonego, zalewają ich treści o tym, że kobiety są takie i takie, że to jest w ogóle osobny gatunek i tak dalej. A z kolei te kobiety, które się łapią na teksty tych coachów, no to są bardzo często niepewne siebie laski, które... No, po prostu doceniają to, że jakikolwiek mężczyzna do nich podchodzi i też mają jakieś zaburzone poczucie własnej wartości, no i niestety to się tak kręci.
1: No dobra, a co na tych profilach dzieje się w komentarzach? Bo wiem, że ty to sprawdzałeś. Ja już tam nie zaglądałem. Masz kilku takich swoich ulubieńców.
2: Oj tak.
1: Czy ludzie ich tam wyjaśniają, czy mówią, ale super rada, wujku, będę tak zagadywał.
2: Tak, zgadza się, że kobiety, które mnie oglądają, przychodzą tam na ich profile i piszą niepochlebne komentarze, ale one są bardzo szybko blokowane. Kiedyś też jeden z nich przeprowadził taką akcję, że zablokował wszystkie moje ówczesne obserwatorki, jedna po drugiej. Miałem wtedy z 10 tysięcy właśnie osób obserwujących i tak ten. Ale zdarza się w komentarzach faktycznie, że mężczyźni piszą, tak, ja ostatnio użyłem takiego tekstu i tam poszliśmy do łóżka, coś tam. Tak było. Nie zmyślam.
1: Jeszcze jak? No dobrze, Kuba, ale czy ty spotykasz się z jakąś zwrotną ze strony tych coachów? Czy oni do ciebie też coś wypisują?
2: O Jezu, tak. Sprawdzałem specjalnie daty. W kwietniu zeszłego roku dostałem takie pismo, że proszę zaprzestać, wygenerowane przez ChatGPT, ale przedsądowe, że proszę zaprzestać mówienia takich bezeceństw, ponieważ oni się boją wychodzić z domu i są zastraszani na ulicy, bo takim napędziłem hejt. A dosłownie 3 miesiące później dostałem wiadomość o treści, hej Kuba, może chciałbyś pójść na mój kurs podrywu, zobaczysz jak to wygląda, nagramy coś razem. To, że to robisz takie rzeczy, to mi też wpływa na popularność i na sprzedaż. Jest fajnie i czy mogę swoją dziewczyną na TikToku zatańczyć?
1: Dobrze, że nie z policją na filmie.

0: na ten, do TikToka. A czy były groźby jakieś takie fizyczne? Dawaj na solo.
1: Była jednak groźba w postaci, to już nie coach podrywu, tylko jakiś tam inny samiec alfa, ale było, że mamy się spotkać w jakimś lesie pod Warszawą i wyjaśnić sobie rzeczy i kto wygra, dostaje 100 tysięcy złotych od tego drugiego. To były niejasne zasady dosyć tego pojedynku.
0: Ze sprzętem czy bez? To ważne. Jak się ustawiasz z kimś, to trzeba wyjaśnić.
1: Tak. Dobrze.
0: Kuba Łaszkiewicz jest dzisiaj naszym gościem i za moment wracamy do rozmowy.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Jakub Łaszkiewicz jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o tych wszystkich mistrzach podrywu. No dobrze, Kuba, tak zastanawiam się, czy, bo już o tym trochę powiedziałeś, czy czasami nie masz takiego, nie wiem, jakiejś wątpliwości, że nagrywając o tym wszystkim filmy, no to ty im podbijasz te zasięgi i jakby wpływasz na ich popularność. Negatywnie lub pozytywnie, ale jednak wpływasz.
2: Tak, no niestety jest to pokłosie tego, co robię. Doszło do sytuacji, w której spotkałem jednego z nich normalnie na żywo. Podszedł i bez żadnych pretensji zbił mi piątkę i powiedział, że dzięki mnie jego biznes się kręci, co okazało się potem nieprawdą, bo dostałem informację, że opłaca czynsz na raty. Ale to jest inna kwestia. Natomiast wydaje mi się, że ważniejsze jest to, że te wszystkie Bogu ducha winne dziewczyny troszeczkę bardziej wiedzą, kim oni są i jak wyglądają. I bardzo często dostaję wiadomości na zasadzie: hej Kuba, spotkałam kogoś tam i próbował mnie zagadywać, ale wiedziałam, że to ten i ten. Ostatecznie myślę, że wychodzi to na drobny plus mimo wszystko.
1: No dobrze, to może z drugiej strony. Czy ty, oglądając te wszystkie filmy, czy ty czegoś takiego pozytywnego się nauczyłeś? Albo coś takiego zauważyłeś, co no nie jest najgorsze w ich działalności?
2: To znaczy, ja wierzę, że w wielu informacjach, które przekazują, mają dosyć dobre intencje oparte na jakiejś tam psychologii relacji międzyludzkich, tylko ubierają to w skandalicznie niesprawne wyrażenia, można powiedzieć. No.
1: Tak, bo tam bardzo często nawet pojawia

0: coś tam, twoja zdobycz, ofiara, tak naprawdę. Takiego dziwnego języka używają, że jakby nie traktuje się kobiety jak człowieka,
1: tak,
0: prawda?
1: I musisz dopasować się do kobiety, że przez szereg różnych czynników, i to nazywają kalibracją.
0: Czy ty się, mężczyzna się kalibruje, tak? Żeby tam dopasować się.
1: Nie wiem, co tam się konkretnie kalibruje. Wiem, że takie słowo funkcjonuje po prostu.
0: No dobrze, a czy trafiają do ciebie też filmy zagraniczne? Czy, czy to jest taki ruch, który przetrwał w takiej formie w Polsce? Czy to jest popularne też na świecie?
1: Na pewno jest popularne na świecie, ale skupiam się na polskiej scenie, bo po prostu to też łatwiej przedstawiać w treściach na Instagramie.
0: No tak, bardziej dobrze to się klika, szczególnie właśnie, że używają takiego specyficznego języka, jak to określiliśmy. A czy dużo jest takich twórców? Czy to jest popularne? Czy ty sobie upatrzyłeś kilka swoich ofiar i się kalibrujesz pod nich?
1: Myślę, że nie ma tych twórców jakoś spektakularnie dużo, ale są bardzo charakterystyczni. Wygadują straszne głupoty po prostu i przez to mamy wrażenie, że są wszędzie. Ale nie, nie, w praktyce to jest kilka osób w Polsce prawdopodobnie.
0: Tak, ale tak jak mówisz, że wygadują straszliwe głupoty, to na absurd tych rzeczy, które oni prawią, to nie niesie się aż tak bardzo, bo jeżeli ktoś powie coś głupiego albo zrobi coś głupiego, no to bardzo często zgodzisz się ze mną, że mamy instant viral. Od razu to się niesie, jak ktoś coś tam odstawia w internecie. A tutaj oni jednak odstawiają, ale aż tak bardzo to się nie niesie, bo nie mają zasięgów.
1: Nie mają zasięgów, tylko mają, jeśli mają zasięgi, to takich wyznawców trochę. To są bardzo wierne grona odbiorców z określonymi potrzebami, z określonym spojrzeniem na świat i oni są im bardzo wierni tym coachom, więc wierzę też, że niektórym z nich biznes się naprawdę kręci.
0: A czy na twoje stand-upy czasami ktoś przychodzi właśnie z tych...
1: Tak, ostatnio było dwóch gości, którzy od razu było widać, że nie są ode mnie, że są od coachów. I tam próbowałem ich zagadywać trochę ze sceny, no i odpowiadali w sposób bardzo nienaturalny. To było w Krakowie, natomiast wczoraj miałem występ w Warszawie i przyszedł jeden ziomek, też wyglądający troszkę podobnie do nich, i się mnie pyta, jak tam w Krakowie? A ja mam takie, Jezus, jestem, co się dzieje? Mówię, no spoko, przyszło dwóch twoich kolegów. A on mówi, tak, bo oni przyszli ironicznie, żeby się pośmiać z tego Kamila, z którego ty się śmiejesz, bo okazuje się, że te środowiska też jakby same sobie śmieją się z tych coachów, bo oni aż tak bardzo...
0: Konkurencja.
1: Tak.
0: Nie ma przyjaźni. Nie ma przyjaźni. Dobrze, Kuba, za chwilę porozmawiamy jeszcze trochę o twoim stand-upie, bo to, co tworzysz w internecie, też przekładasz na występy sceniczne.
1: Zgadza
0: też skupiasz się na coachach, podrywy, i o tym porozmawiamy za chwilę.
1: Pewnie.

0: I love, pixelate, I fall asleep, my mistake.
1: To jest Popołudniówa w czwórce.
2: Jakub Łaszkiewicz jest cały czas razem z nami. Kuba, jeszcze się zastanawiam, jeszcze wracając do tych podrywów i tych pick-up artist, może to jest kwestia generacji, bo z reguły to są tacy mężczyźni 35, takie mam wrażenie, czy...
3: Myślę, że bardzo różnie.
2: Podrywanie w taki sposób jest tutaj awiekowe.
3: Myślę, że to jest mimo wszystko niezależne od wieku. Wprawdzie ci mężczyźni, których omawiam, mają zwykle około 30, no ale jest też mój nowy tam nabytek, którego polecam sprawdzić, ma lat około 50 pewnie. Są też dużo starsi również coachowie podrywy, ale też jeśli chodzi o ich uczniów, też wydaje mi się z tego, co widziałem, jakieś dziwaczne materiały wykradzione podstępem, to wiek tych ludzi to jest od 20 do 50.
2: Okej, bo też mam wrażenie, że ten świat właśnie tego podrywu łączy się trochę z jakimiś takimi mikrokawalerkami pod inwestycje, że to jest podobne takie jakieś uniwersum, szybkie samochody, że to wszystko się w jakiś taki sposób zazębia.
3: Tak, i to wszystko jest oparte na wykorzystywaniu manipulacji i kłamstwie.
2: I każdy z nich zawsze ma jakiś tam kurs do...
3: Tak. No, to trzeba z czegoś żyć, niestety.
2: Dlaczego tutaj? Dlaczego siedzisz przed komputerem i marnujesz swój czas? Teraz możesz coś tam, sprawdzając mój kurs.
3: Tak jest.
2: Dobrze, a jak sprzedajesz tę formę i tych coachów podrywu u siebie na stand-upie?
3: O, to jest tak, że ja generalnie stand-upem zajmuję się od 8 lat. Byłem przez moment tak zwanym, to jest tytuł przekazywany nieoficjalnie, najmłodszym komikiem w Polsce. Miałem 17 lat, mama mnie woziła na występy i wysłuchiwała
2: i
3: tych
2: bezetnic. I podpisywała chyba oświadczenie, że możesz występować?
3: Nie, tam papierologii nie ma. ale coś takiego. I to był stand-up klasyczny po prostu, ale wraz ze wzrostem moich tam powiedzmy instagramowych zasięgów, tego co robię, no to postanowiłem, żeby to trochę zmodyfikować. No i teraz jeżdżę sobie po Polsce normalnie z projektorem i na żywo oglądamy rolki coachów podrywu, komentujemy je. To jest format taki typowo improwizowany, ja tam nie mam napisanego grama żartu tak naprawdę. To jest bardzo dużo gry z publicznością, to jest bardzo dużo takiego bieżącego reagowania. Chciałem stworzyć klimat taki, jak się ze znajomymi spotykasz i po prostu oglądacie jakieś durnoty na YouTubie. To właśnie coś w tym rodzaju.
2: YouTube Party, który też już powoli umiera, bo oglądamy rolki na innych platformach.
3: O, też to.
2: Chlip. Bardzo za tym tęsknię.
3: No okej, okay, boomer.
2: Czyli trochę łączysz ten świat, bo z jednej strony Instagram daje rozpoznawalność i wtedy pojawia się więcej bookingów i ludzie przychodzą, jest większa publiczność,
3: tak.
2: Ale z drugiej strony ten internetowy format starasz się przełożyć, bo bardzo często stand-up to jest wyuczony jakiś jeden gotowy tekst, jeździ się pyk, całą Polskę się zjeżdża i później nowy trzeba napisać i to trafia na YouTube'a.
3: Tak, zgadza się i ja kombinuję z oboma formatami, że tak powiem. Nie zaniedbuję również klasycznego stand-upu, natomiast wiem, że bardzo często jest jakaś taka poznawczo jest troszkę dziwnie, jak ktoś znający mnie z internetu przychodzi na mój klasyczny stand-up, no bo nagle tematyka jest inna, nagle dynamika jest trochę inna, żarty są jakieś takie też inne, więc dlatego, żeby to pogodzić, wynalazłem właśnie, kupiłem sobie ten projektor i po prostu pokazuję górnoszkę.
2: Czyli to takie twoje narzędzie pracy, tak? Projektor
3: tak. Tak, na firmę sobie wziąłem.
2: Do puszczania rolek. No dobrze, ale jeszcze zajmujesz się też rozwijaniem kont, zajmujesz się mediami społecznościowymi.
3: Tak, to jakby dorywczo po prostu, okay. ale tak, zgłaszają się do mnie jacyś ludzie prowadzący konta na Instagramie, którzy...
2: Jakiś coach podrywu do ciebie się zgłosił?
3: Nie, ale do mojej dziewczyny, która oferuje podobne usługi kiedyś tak, okay. Ale to nie mogę mówić za dużo. natomiast tak, głównie pracuję nad tym, żeby uczyć ludzi, jak poprawnie nagrywać rolki, na co zwracać uwagę przy montażu, przy samym nagrywaniu, przy napisaniu scenariusza, żeby to po prostu żarło, żeby pasowało do profilu i żeby to się fajnie rozrastało.
2: No dobrze, to za chwilę o tym na pewno sobie jeszcze porozmawiamy, no w końcu może też

0: Popołudniowa w czwórce.
1: 22 minuty pozostały już tylko do godziny 16. Kuba Łaszkiewicz jest cały czas razem z nami. Kuba, czy ty jakieś duże profile też rozkręcałeś, czy raczej takie marki osobiste? Jak długo już tym się zajmujesz?
2: Zajmuję się tym od około pół roku, więc to jest dosyć świeża sprawa, a w związku z tym również póki co tania, więc zapraszam.
1: Good price, my friend.
2: Głównie są to ludzie, którzy zdają sobie sprawę z tego, że prowadzenie Instagrama jest po prostu opłacalne albo potrzebują tego do swojej działalności. To są profile typu rzędu 5 do 10 koła, w sensie 5 do 10 tysięcy obserwujących.
1: Zrozumieliśmy, co znaczy koła.
2: Przepraszam.
1: Jesteśmy młodzieżową stacją.
2: Jesteście cool. Pomagam się.
1: A tobie jak szybko urosło? Bo teraz masz 65 około, tak?
2: Zgadza się. Przez pierwsze 3 miesiące udało mi się zyskać dyszkę. Tutaj tłumaczę, że to jest, chodzi o 10 tysięcy. Natomiast później 65 osiągnąłem po około półtora roku swojej działalności. Ale miałem również długie przerwy spowodowane tym, że nie da się w pełni dobrze funkcjonować w tych środowiskach po prostu.
1: W środowiskach
2: coachów.
1: Nie chodzi o influencerów.
2: Tak
1: dobrze, ale bardzo, i tak przeglądając dzisiaj twój profil, miałem takie spostrzeżenie, że bardzo dużo publikujesz, że dosyć intensywnie to wszystko
2: tak,
1: robisz.
2: Tak, to się nazywa bezrobocie.
1: No dobra, ale 3 rolki dziennie to jest mega dużo. Nie każdy sobie może na to pozwolić. Czasami mi wyskakują, może nie coache podrywu, ale tacy właśnie jak rozkręcić swój profil i tak dalej. No to robisz taki plan tygodniowy, tam są 4 posty, a jak 3?
2: To znaczy 3 to jest już moja fanaberia po prostu, albo też ADHD, natomiast liczy się przede wszystkim regularność i 4 rolki na tydzień to również jest bardzo, bardzo dobrze.
1: Okej, okay, no dobrze. I na przestrzeni tego czasu, kiedy publikujesz, zauważasz jakieś zmiany albo zauważasz to, co zawsze gra, bo każde konto jest indywidualne i przede wszystkim ja mam wrażenie, że ludzie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, szukają albo rozrywki na Instagramie, albo czegoś muszą się dowiedzieć, jakiejś konkretnej rady, jakiś tam problem ich trzeba rozwiązać.
2: Tak, ale

0: te rady również powinny być podane w bardzo przystępnej formie, ponieważ też nie przeglądamy social mediów w wolnym czasie po pracy na przykład, żeby przebrnąć przez jakieś badania naukowe czy coś, tylko trzeba to wyjaśniać prostym ludzkim językiem. Natomiast jeśli chodzi o to, co zażera, a co nie, to faktycznie też zależy od profilu. No już mniej więcej wyczuwam, co zażera u mnie i niestety jestem nierozerwalnie do grobowej deski związany z panami od podrywania. No i trzeba się z tym pogodzić.
1: Jak się z tym czujesz?
0: Jest okej.
1: Dobrze, Kuba, a z drugiej strony, czy ktoś w komentarzach tobie zarzucił, że ty na przykład jesteś performatywny, że tylko wszystko robisz pod publiczkę, a sam jesteś tam...
0: Tak, zdarzało się wiele komentarzy, że robię to tylko po to, żeby zaimponować kobietom, żeby poszły ze mną do łóżka. I to pisali ludzie, którzy się zgadzają z poradami manipulacyjnymi od tych coachów. Więc uznają oni, że to moje zachowanie również jest manipulacyjne, ale zakładają również, że działa. Więc dlaczego tego nie stosują? Pytanie otwarte.
1: Czyli kto wygrywa?
0: Ja wygrywam.
1: Kto tutaj ma rację?
0: Tak jest.
1: Kuba, to w takim razie życzymy ci jak najwięcej wyświetleń. Nie wiem, czy życzyć jeszcze nowych coachów, czy już
0: a
1: nie.
0: A niech będą.
1: Niech ma chłop.
0: Zaopiekuję się.
1: Kuba, bardzo serdecznie dziękuję ci za to, że wpadłeś do naszego studia. Wszystkich słuchaczy zapraszamy na twój profil. Jakub Łaszkiewicz był razem z nami.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Nie poderwaliśmy się nawzajem chyba, ale były próby.
0: To poza linią tutaj.
1: Tak. Wyłączałem mikrofony i zaczynamy.
0: Tak.
1: Wielkie dzięki. Cześć.
0: Dzięki wielkie. Cześć, do widzenia.
2: Jak już wejdziesz na falę, ta fala cię już potem niesie.
3: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

0: Rapping, trapping i Kuba Jamrozek w studiu czwórki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Co, nie lubisz takiej muzy?
1: No, uwielbiam, uwielbiam. Tylko tak mnie ładnie z tym tytułem połączyłeś, dlatego się uśmiecham.
0: Aha, okej, dobrze. Może kiedyś nagrasz coś.
1: Może, może, szykuję.
0: A ty nie jesteś taki trochę śpiewający coś tam?
1: Wiesz co, zdarzam. Znaczy, śpiewałem w ogóle kiedyś w takim chórze, który nazywał się Śpiewające Kruki i ta nazwa wiele o nas mówiła.
0: Chór ministrantów?
1: Więc to nie był chór ministrantów, okay. To już po czasach ministranckich. Natomiast byłem akurat w roczniku, który wykonywał najgorsze utwory na komunii. To znaczy, byliśmy w gronie najgorzej śpiewających dzieci.
0: Ale to były takie piosenki komunijne, tak?
1: Komunijne, komunijne.
0: Komunistyczne.
1: Komunistyczne nie, ale komunijne tak. Bo nie pamiętam wszystkich tytułów.
0: Rozmarzyliśmy się o latach młodości, ale nie będziemy śpiewać. Kuba, co dzisiaj u ciebie w programie?
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o rynku najmu i będziemy czekać też na wasze najlepsze historie związane z wynajmem mieszkania, albo najgorsze, bo różnie może być. Ja takową miałem kiedyś.
0: Pochwalisz się?
1: No miałem taką sytuację, że wynajmowałem mieszkanie, natomiast jak pojechałem na wakacje, to ci, którzy mi je wynajmowali, przyszli i wyłączyli lodówkę. Ja potem, jak otworzyłem tę zamrażarkę, to tam był kurczak, grzyby, ryby. I wyobraź sobie, że nie byłem w stanie zanieść tego do kosza na śmieci, do zsypu, więc wrzuciłem to na balkon. Ale patrzę i nagle robotnicy, którzy coś tam robili dalej, zaczynają tak podciągać nosem. Więc wziąłem, przeniosłem do łazienki i jakoś spróbowałem tam dezodorantem to załatwić. Czy chcesz dalszego ciągu tej historii?
0: Nie, dziękuję bardzo. Niektórzy jedzą obiad pewnie. Natomiast ja też mam historię. Wynajmowałem kiedyś kawalerkę, która była tak mała, że leżąc na łóżku mogłem sobie mieszać stopami jajecznicę na kuchence.
1: Czy mieszkałeś w Hongkongu?
0: Nie, nie. To było na Kabatach.
1: Na Kabatach w Warszawie.
0: Tak, to była prawdziwa patodeweloperka, albo złowieszczy tutaj landlord. To było jedna kawalerka podzielona na dwie i balkon był wspólny tutaj z moim sąsiadem, ale nie mogłem wyjść na balkon, bo nie miałem drzwi, więc mogłem co najwyżej wyskoczyć przez okno.
1: To jeszcze obstawiam jedną rzecz, że miałeś pewnie gorsze ciśnienie wody. Czy nie? Czy nie,
0: nie
1: był z tym problem? Było okej.
0: Okay. Człowieku, jaka woda. Nie było czegoś takiego, takich luksusów nie było tam, ale to był tylko taki moment przejściowy. Wspominam to z uśmiechem. Kuba Jamrozek z wami zostaje i czekamy na wasze historie dotyczące wynajmu, a my słyszymy się jutro po godzinie 14. Kamil Jasiński, do usłyszenia. Na razie.

0: Reklama.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
4: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
5: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.

0: Tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Po reklamie.
13: Tu czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki. Czwórka Polskie Radio.

0: To już godzina 16.
1: Pogoda.
0: Dziś kolejny dzień z ostrzeżeniami IMGW dla województwa lubelskiego. Synoptycy prognozują upały i burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru. Burza może być niebezpieczna jeszcze przed swoim nadejściem, mówi łowca burz Arkadiusz Wójtowicz z portalu fanipogody.pl.
2: Burze niektóre mają potencjał do generowania niebezpiecznych zjawisk przed swoim nadejściem. Ja mam tu zwłaszcza na myśli wyładowania atmosferyczne generowane przed czołem burzy. I czy to superkomórka burzowa, one najczęściej to robią, generują wyładowanie na przykład 10, 15, 20 km 30 przed burzą. To jest tak zwany grom z jasnego nieba i to jest sytuacja potencjalnie bardzo niebezpieczna dla obserwatora, czy to też dla nas, ale my to bierzemy po prostu w kalkulację ryzyko i wiemy mniej więcej, kiedy się wycofać. Pioruny niektóre potrafią uderzać w znacznej odległości od burzy.
0: Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed burzami w Lubelskiem obowiązuje do godziny 20. A jeśli chodzi o wtorek, jutro zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodzie i południu kraju, miejscami wzrastające do dużego i tam też mogą pojawić się przelotne opady deszczu. A temperatura? Ta maksymalna wyniesie od około 18 stopni nad samym morzem, około 25 w centrum do 27 na południu kraju.
1: Autopromocja.
3: Strzała, z tej strony Kosma Król. W poniedziałki o 20.00 prowadzę audycję pod tytułem Truskuloza. I w tej audycji gadam o rapie, hip-hopie, wersach, rymowaniu, wszystkich jakichś technikaliach, które są związane z rapem. Jaram się techniką, jaram się flow, jaram się bitami, jaram się trapem, jaram się boom-bapem. Generalnie gadam o rzeczach, o których nie każdy myśli, kiedy słucha tych utworów. Zapraszam do odsłuchu w poniedziałki o 20.00. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.

0: tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza Czwórka, Polskie Radio.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
8: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Dzień dobry, witajcie, cześć. Czekałem na was cały weekend, ale już jesteśmy, już możemy pogadać. Kuba Jamrozek z tej strony. Czy zdarzyło wam się kiedykolwiek wynająć mieszkanie od kogoś albo komuś? Zakładam, że tak się działo wielokrotnie, a to wiąże się pewnie z tysiącem różnych mniej albo bardziej zabawnych historii. Ja też kiedyś byłem w miejscu, w którym mogłem wynająć komuś mieszkanie. Wyobraźcie sobie, trafiłem na taką dziewczynę, która przyszła, a jak mi oddawała to mieszkanie, to zakleiła brązową taśmą wszystkie śruby w tym mieszkaniu, nawet te najmniejsze na karniszach. Tak na wszelki wypadek, gdybym chciał ją tam podglądać i gdybym chciał zamontować kamery. Było to absurdalne, ale tak właśnie zrobiła. Potem ściągałem tę taśmę brązową. No i wypadł mi dysk.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: No bo teraz można by wymieniać i wymieniać. Zalane mieszkanie, tajemniczy współlokatorzy, awantury o kaucję, okazje, które po obejrzeniu okazały się koszmarem. No a może takie niespodzianki, które odkryliśmy dopiero po wprowadzeniu się. Czekam na wasze historie związane z rynkiem najmu. 226452100. Ta zabawna historia albo koszmarna, dzisiaj liczą się absolutnie wszystkie.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: No, my dzisiaj na przykład wynajęliśmy studio czwórki do godziny 18. Gabrysia, Michał, Kuba, tak sobie pomieszkujemy. Jednocześnie pytamy was o wasze zabawne albo koszmarne historie związane z wynajmem mieszkania. Być może byliście w miejscu, w którym to wy wynajmowaliście od kogoś, albo wynajmowaliście to mieszkanie komuś. Niezależnie od wszystkiego czekamy na telefony 226452100. No i zapomniałem o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Mamy też przecież rynek najmu krótkoterminowego. A jakie tam się dzieją historie, szczególnie kiedy ktoś przyjeżdża do nas i bierze sobie nasze piękne, wypucowane mieszkanko na 3 dni.

0: To LeBron James w czwórce. No prawie jak LeBron James. Czekam na wasze historie związane z wynajmem mieszkania. 226-452100, te przerażające, do których nie lubicie wracać. Na nie też czekam, ale czekam też na te zabawne, bo zakładam, że takie w waszym życiu się też zdarzyły.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: A razem z nami choć na łączach Karolina Ambarcumian, która jest operatorem, jeśli chodzi o wynajem krótkoterminowy mieszkań w Trójmieście. 300 apartamentów. Halo, halo, cześć Karolino.
3: Cześć, witam wszystkich.
0: Ale zanim zapytam cię o twoją pracę, to chciałbym dowiedzieć się, czy ty wielokrotnie wynajmowałaś dla siebie od kogoś mieszkanie?
3: Ojej, często szok się przyznać, ale ja dla siebie nie wynajmowałam.
0: Nigdy? Naprawdę?
3: Nigdy, naprawdę, chociaż nie, przepraszam, kilka razy się zdarzyło i jestem jednak, jak pracuję codziennie w branży tego wynajmu krótkoterminowego i apartamenty, lubię trafić do hotelu, ale kilka razy mi się trafiło i naprawdę postawiłam się w roli klienta i próbowałam być bardzo wyrozumiała i jest pewna linia, kiedy rzeczywiście granica, kiedy no, pokuszę się i zadzwonię do obsługi.
0: A powiedz, a zdarza się tak, że przeglądasz te wszystkie fanpage'e, które pojawiają się w mediach społecznościowych, najgorsze mieszkania do wynajęcia, gdzie otwiera się szafę, a tam toaleta na przykład, albo nad toaletą jest prysznic, albo jest jacuzzi,
3: no,
0: ale w kuchni.
3: Oczywiście, słuchajcie, mój algorytm już jest tak chyba, już nie da się go chyba odalgorytmować, mój algorytm po prostu cały czas pokazuje takie rzeczy, zazwyczaj właśnie te no, mniej ciekawe lub śmieszne i rzeczywiście ja jestem w szoku, że w XXI wieku nadal istnieje coś takiego jak ta czarna, szara strefa albo niedoprecyzowane warunki, na jakie godzi się klient na wynajem. Dla mnie to jest totalny szok.
0: Ale naprawdę. Myślisz, że naprawdę to się dzieje, czy to jest jednak
3: dzieje
0: no,
3: się.
0: Trochę taki
3: nie,
0: fake?
3: Nie, dzieje się. Mamy akurat biuro, mamy kilka lokalizacji w Trójmieście, jeśli chodzi o biura i jedno jest w Sopocie, bardzo blisko plaży i chcąc, nie chcąc, nadal w dzisiejszych czasach przychodzą klienci tak zwani z buta, którzy nie mają zarezerwowanego noclegu lub natknęli się na tak zwaną minę, gdzie albo ten nocleg nie istnieje, albo rzeczywiście jest dzielony z właścicielką lub z innymi gośćmi. Już nie wspomnę o wspólnej toalecie z innymi gośćmi na przykład. No to tak, się dzieje w dzisiejszych czasach nadal.
0: No to jest bardzo ciekawe, ale w ogóle też zastanawiam się, jak to jest możliwe, że są ludzie, którzy na przykład wynajmują takie malusieńkie mieszkania gdzieś w piwnicy za 2,5 tysiąca złotych i to w nie największym polskim mieście, a takie historie są, bo widziałem je na różnych portalach z ogłoszeniami związanymi z rynkiem najmu.
3: Ja szczerze

0: mówiąc, sama nie wiem, jak to się dzieje, ale to nie tylko o piwnicy, jak wspomniałeś, ale również to się zdarza, że na przykład są tarasy, balkony albo dobudówki na przykład. To się wszystko zdarza i są na to klienci, jak widać.
1: Ty jesteś operatorem, jeśli chodzi o wynajem mieszkań, ten wynajem krótkoterminowy. To jest w ogóle osobna historia, która też wiąże się pewnie z wieloma mitami, które narosły wokół tego najmu krótkoterminowego, ale zakładam, że jest też dużo takich mitów, które dzisiaj chciałabyś jakoś zweryfikować przy okazji razem z nami, bo one ciążą na waszej branży od lat.
0: Znaczy, przede wszystkim goście zapominają, że rezerwując apartament tak zwany, jest to tak naprawdę prywatne mieszkanie w budynku wielorodzinnym. I my nie mamy aż takiej możliwości, żeby kontrolować codzienne życie w tym budynku. Zwłaszcza w sezonie, kiedy ludzie biorą, mieszkańcy, sąsiedzi biorą urlopy i na przykład robią remonty. Bo gdy prowadzisz na przykład hotel, tak jak kiedyś pracowałam, masz po prostu pełen wpływ na to, co się dzieje, jak w ogóle zaplanować prace remontowe, usterki, tak? Czy na przykład nawet zamknąć skrzydło hotelu, a otworzyć kolejne. My w takim budynku, w bloku, nawet można powiedzieć z wielkiej płyty lub w nowoczesnym budownictwie, nie mamy takiej możliwości i nie mamy wpływu na przykład na, nie wiem, na zepsutą windę, na remont sąsiada, nawet na usterkę na ulicy pod balkonem, gdzie goście są, nie mamy na to wpływu. Oczywiście, gdy mamy taką możliwość i taka usterka się wydarzy, nam przede wszystkim zależy na komforcie gości i jeżeli mamy taką możliwość, proponujemy zastępczą lokalizację, zastępcze lokum, ale zdarza się tak, gdy naprawdę jest pełne obłożenie w całym Trójmieście, że nie mamy takiej możliwości.
1: Czyli rozumiem, że chodzi o to, że przyjeżdżają klienci, nie wiem, z zagranicy albo z innego miasta i mają pretensje o to, że nie mają spokoju w tym swoim mieszkaniu, które wynajmują, a okazuje się, że to nie jest mieszkanie w hotelu, tylko to jest mieszkanie w zwykłej kamienicy, gdzie mieszkają inni ludzie, którzy na przykład robią swoje remonty.
0: Dokładnie, tak jest. To jest prywatne mieszkanie w budynku wielorodzinnym. To się wiąże z tym, że jest to oczywiście o wiele tańsze niż hotel, tak? Zazwyczaj cena takiego na przykład czteroosobowego mieszkania, apartamentu z jedną sypialnią jest równa na przykład dwuosobowemu pokojowi w hotelu i często metraż też jest znacząco różni się, tak? Na przykład pokój dwuosobowy w hotelu, już pomijam fakt, czy to jest pierwsza linia brzegowa z widokiem, czy bez widoku na morze, potrafi kosztować około 1000 zł, a nasz apartament czteroosobowy może kosztować na przykład 700 czy 800 zł.
1: Tylko muszę ci powiedzieć od razu, że ja znam też drugą perspektywę, bo znam ludzi, którzy mieszkają w blokach, gdzie jest prowadzony najem krótkoterminowy i im znowu przeszkadzają też klienci takiego najmu. To znaczy przyjeżdża na przykład jakaś ekipa z Wysp do Krakowa czy do Warszawy po to, żeby się zabawić przez 3 dni.
0: Dokładnie.
1: Tylko że zapominają o tym, że tam mieszkają ludzie.
0: Tak, i to jest ten konflikt nieustanny, jak pogodzić te dwie strefy, bo nie ukrywajmy, że ci ludzie, co narzekają często też na tych turystów za ścianą, kiedyś sami również wynajmowali tak zwane jeszcze łóżka kiedyś, tak? Jak była kiedyś, nawet mamy niejedną panią, która teraz w wieku Silversa, można powiedzieć, na emeryturze, rzeczywiście zwraca nam uwagę, że są niesforni klienci, a sama kiedyś wynajmowała i dobrze wie, jak to było. Natomiast my z naszej strony naprawdę staramy się i w regulaminach, nawet w nazwach apartamentów, gdy wiemy, gdzie kamienica jest, nazwijmy to problematyczna, gdzie mieszkają starsi ludzie, staramy się zrobić takie house rules, gdzie po prostu podkreślamy, że nie jesteś tutaj sam, okej, jesteś na wakacjach, ale nadal jesteś tutaj gościem. Naprawdę z naszej strony, jeśli chodzi o operatorów, staramy się jakby obkleić wszystko wszędzie, gdzie tylko możemy, przed rezerwacją, w trakcie dokonywania rezerwacji i już na miejscu, kiedy gość się zakwateruje. Bardzo dobrze również staramy się żyć sąsiedztwem. Sąsiedzi wszyscy mają do nas telefony i wiedzą, że o każdej porze dnia i nocy mogą do nas zadzwonić.
1: A co robicie na przykład, jak faktycznie ktoś przyjedzie imprezować przez 3 dni i ta impreza jest tak gruba, że wy macie potem problemy z tym mieszkaniem, bo zakładam, że są rzeczy zniszczone, rozwalone czasem, a dodatkowo jeszcze sąsiedzi nie są zadowoleni, że ktoś im zaburza ten mir domowy i tam jest po prostu głośno.
0: No tutaj tak naprawdę, jeśli chodzi o gości, to jest natychmiastowe wymeldowanie. Oczywiście bardzo często to są rozmowy pod wpływem różnym. I co ważniejsze, muszę powiedzieć, że na przykład goście ze Skandynawii, gdzie u nas w Trójmieście 80% klientów w sezonie i poza sezonem to jest Skandynawia, czyli Norwegia, Szwecja, są jakby bardzo pokorni. Czyli jak na przykład jak im powiesz, to oni zamykają się i jest cisza, wychodzą. Gorzej mamy niestety z naszymi rodakami, Polakami. Tutaj już są bardziej potyczki słowne.

0: kiedy niecenzuralne. I to wszystko zależy już od wychowania po prostu samego gościa. Natomiast no, nie ukrywam, że im więcej procentów, tym gorzej się rozmawia. No i to są po prostu, no tutaj za dużego też pola do popisu nie mamy, albo od razu wykwaterowujemy gości, niekiedy się posiłkujemy też policją, no bo często 80% moich pracowników to są młode dziewczyny, które też niezbytnio nie mają przełożenia na taką bandę rozwydrzonych klientów. No a z sąsiadami później staramy się po prostu dobrze żyć. Jeżeli chodzi o zniszczenia, to...
1: Karolina, to budujmy napięcie tak? W takim razie. To o tych zniszczeniach pogadamy za kilka minut. Wspomniałaś o tym, że najtrudniejsze rozmowy to te pod wpływem, dlatego my dzisiaj bez procentów w żadnym wypadku. Karolina Ambar-Cumian jest operatorem, jeśli chodzi o wynajem krótkoterminowy w Trójmieście. To 300 apartamentów, więc kontakt z ludźmi ma właściwie codzienny. A ja czekam na wasze historie związane z wynajmem mieszkania. 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.
1: Być może zdarzyło się kiedyś tak, że mieliście 200 osób w kawalerce. Jeśli ktoś z was miał, to spokojnie może złapać za telefon i do nas zadzwonić. 22 645 2100, ale ten numer telefonu to wy chyba znacie.

0: To Kini, Cymer i 200 osób w kawalerce. Jeśli ktoś z Was miał kiedykolwiek taką historię, łapcie za telefon i dajcie znać. Czekam na Wasze historie związane z wynajmem mieszkania. 226452100.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: Chodzi o wynajem długoterminowy i krótkoterminowy. Razem z nami Karolina Ambar-Cumian, która jest operatorem, jeśli chodzi o wynajem krótkoterminowy w Trójmieście. 300 apartamentów. Tymi apartamentami zarządza Karolina. Ja jestem ciekawy, czy kiedyś miałaś taką sytuację, że pojawił się ktoś z mieszkaniem, który chciał, żebyś wynajęła i powiedziałaś nie. Właśnie przez to, że było albo jakieś takie bardzo małe, nie wiem, 6 metrów kwadratowych, albo prysznic był w kuchni, albo jeszcze jakiś inny powód pojawił się, dlaczego powiedziałaś nie.
3: Wiesz co, teraz na tym etapie rozwoju firmy rzeczywiście zdarza nam się powiedzieć nie, no bo tu już trzeba dbać o renomę i o jakiś standard i jeżeli właściciel rzeczywiście nie chce doinwestować w mieszkanie, to mówimy nie.

0: Natomiast raz mi się zdarzyło coś takiego, że jak dopiero byłam na rozwoju portfolio firmy, w Sopocie zgłosiła się pani, zresztą często się zgłaszają takie starsze osoby, które rzeczywiście sobie gdzieś tam przypomniały, że można sobie dorobić troszeczkę do emerytury czy do budżetu domowego. No i przygotowała mieszkanie, które w zabytkowej kamienicy w Sopocie, 300 metrów od morza, to się wszystko zgadzało. Przyjęliśmy to mieszkanie. I uwaga, w ciągu kolejnej doby od zameldowania goście do nas się zgłosili, że przez ich mieszkanie przeszła właścicielka. A co się okazało? Właścicielka nam tego nie powiedziała, a było to mieszkanie przejściowe. Czyli żeby przejść do jej mieszkania, musiała ona przejść przez to mieszkanie wynajmowane. I o tym nam nie powiedziała. My w ogóle nawet nie wpadliśmy na to, żeby o to się spytać. A już teraz wiemy, że trzeba zobaczyć, czy nie ma gdzieś ukrytych drzwi. A te drzwi naprawdę były ukryte i rzeczywiście mieliśmy taką sytuację.
1: No to ciekawe, jeśli chodzi o te rzeczy, które gospodarze najczęściej ukrywają w ogłoszeniach. Ja nie zapomnę takiego wyjazdu do Neapolu, gdzie wynajęliśmy u prywatnego właściciela mieszkanie. I co ciekawe, ten właściciel zamiast naprawić spłuczkę w toalecie, stwierdził, że nagra taką bardzo profesjonalną instrukcję obsługi tej zepsutej spłuczki. Z tego co wiem, ktoś po nas tam przyjechał i miał dokładnie to samo, ale rozumiem, że w Polsce to zdarza się coraz mniej. Powiedz mi przynajmniej, że tak jest.
0: Wiesz co, zdarza się coraz mniej, natomiast mamy takie kamienice, jeszcze raz powtórzę, w tym zabytkowym Sopocie jest na przykład ulica Westerplatte, gdzie rzeczywiście są przepiękne kamienice, bardzo zabytkowe i są często adoptowane strychy na przykład. I mamy takie mieszkanie na poddaszu, gdzie ciśnienie tej wody bardziej, to nie chodzi o to, że spłuczka jest zepsuta, ale rzeczywiście ciśnienie wody nie jest wystarczające. Nie? I tutaj troszeczkę też jakby właściciel o tym wie, my już kilka razy o tym mówiliśmy i ja nawet się cieszę, że są opinie dawane na portalach rezerwacyjnych, bo rzeczywiście ja widzę, że goście czytają to. I jakby jak już mamy taki apartament, gdzie gdzieś tam co drugie jest zdanie o tym, że słabe ciśnienie wody, czy w toalecie, czy pod prysznicem, my na każdą oczywiście taki komentarz odpowiadamy, gdzie tłumaczymy, jaka jest sytuacja. I ja widzę, że ten apartament już jest ponad 6 lat w obsłudze i ja widzę, że już coraz mniej też jest jakby skarg na to, bo goście są po prostu świadomi, co rezerwują i znają też nasze stanowisko na ten temat. To jest po prostu nie do naprawy.
1: No to nie, to u nas była trochę inna, w tym Neapolu sytuacja, że faktycznie był filmik, jak obsługiwać tę spłuczkę. Jak zacząłem ją obsługiwać, to miałem zakwasy później, bo naprawdę to nie było łatwe. A razem z nami twoja imienniczka Karolino, czyli Karolina. Halo, halo, cześć Karolino.
2: Cześć, Kuba, dzień dobry pani Karolino. Ja sama od razu komuś wynajmuję mieszkanie, ale mam takich wspaniałych lokatorów, że nie mam żadnej historii.

0: To jakie są wasze historie związane z wynajmem mieszkania? 226452100. Chodzi mi o ten najem krótkoterminowy i długoterminowy. Jak to u was wyglądało? Zakładam, że są takie historie, które wywołują uśmiech na waszej twarzy z perspektywy czasu, ale są też takie, które wywołują przerażenie. Dzisiaj Zuza zadzwoniła i powiedziała, że ona już nie wie, co ma z tym swoim mieszkaniem zrobić, bo ostatnio tam wszedł gość i się nie chciał wyprowadzić, więc teraz zastanawia się, czy nie sprzedać. 226452100.
1: Pogadajmy.
0: A razem z nami Anna Paprota, która jest ekspertem od wynajmu mieszkań, działa w Warszawie i co ciekawe, dowiedziałem się dzięki Ani, że istnieje coś takiego jak najem średnioterminowy. Dzień dobry, cześć Aniu.
2: Dzień dobry, czyli, witam wszystkich, cześć.
0: Czyli pomiędzy tymi trzema dniami, jak jedziemy sobie powiedzmy na jakiś wypad city break, a braniem mieszkania na rok albo dwa.
2: Dokładnie tak, najem średnioterminowy pozwala na wynajem mieszkania na termin powyżej 30 dni, a taką grupą dużą najemców to są głównie młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają na jakieś staże do pracy albo na przykład na studia. Teraz w ogóle są bardzo popularne studia hybrydowe. Też niektóre uczelnie prowadzą takie krótsze okresy, kiedy studenci muszą być na miejscu. Także ta grupa jest dosyć szeroka. Są to zarówno ludzie, którzy po prostu przyjeżdżają z Polski, czy też po prostu z zagranicy.
0: I rozumiem, że to są też tacy ludzie, którzy potrafią się w mieszkaniu zabawić, którzy robią różne ciekawe rzeczy, a ty potem zbierasz te historie do swojego woreczka i możesz o nich opowiedzieć w czwórce.
2: Zdecydowanie tak, mogę napisać nawet książkę własną, historię moich najemców, ale nie są one naprawdę takie straszne, bardziej zabawne. Bo po to, żeby nie były straszne i takie okropne, no to przede wszystkim trzeba się do tego dobrze przygotować, czyli musimy mieć dobrą umowę, dobrą też selekcję najemcy. Warto z każdą osobą bardzo dokładnie porozmawiać, dlaczego akurat chce wynająć nasze mieszkanie i na jakich zasadach będzie korzystać z takiego mieszkania, ponieważ ja tym się zajmuję profesjonalnie od wielu lat, to przyznam szczerze, że takich wpadek, o których mówisz, nie mam, tak? Ale mam dużo ciekawych innych historii.
0: Jeśli słyszycie te dźwięki, które gdzieś w tle się pojawiają, przypominam, to stany pośrednie, które trenują już, ćwiczą przed swoim koncertem, który rozpocznie się o godzinie 18. Ja sobie teraz wyobraziłem, że taka ekipa wychodzi ze studia czwórki, idzie do jakiegoś mieszkania i tam zaczyna grać. Były takie historie, czy nie? Nie mówię, że zespołów muzycznych, ale kogoś, kto lubił słuchać muzy i robić to naprawdę bardzo głośno.
2: Jeśli są młodzi ludzie, to wiadomo, że mają ochotę czasami głośniej rozmawiać, ale też trzeba pamiętać, że w dzisiejszych czasach bardzo popularne jest jednak wychodzenie na zewnątrz, więc wielu najemców po prostu wychodzi do jakichś miejsc na zewnątrz, nie siedzą w domu, już te domówki takie jak były kiedyś nie są takie popularne, ale też najemcy mają tak zwany regulamin, który podpisują w trakcie umowy i na przykład w takim regulaminie możemy zawrzeć taką informację, że jak będzie taka głośna

0: impreza i będzie to po godzinach ciszy nocnej, no to wtedy mamy prawo zakończyć taką umowę z najemcą.
1: Aniu, a ty znasz te wszystkie fanpage'y? Każdego dzisiaj o to pytam, które pokazują najgorsze mieszkania do wynajęcia?
0: Widziałam to kiedyś, ale przyznam szczerze, że to są naprawdę, uważam, bardzo już takie sytuacje, które mogą się zdarzyć i warto się właśnie na to zabezpieczyć. Widziałam takie mieszkania, tak, znam te fanpage'y.
1: Ale czekaj, ty widziałaś takie mieszkania na tych fanpage'ach, czy widziałaś je na żywo też?
0: Nie, na żywo ich nie widziałam, szczerze mówiąc.
1: Bo ja się zastanawiam, czy to w ogóle się zdarza, że masz na przykład, nie wiem, jacuzzi w kuchni, że możesz, i jeszcze toaletę, to znaczy możesz korzystać z toalety, potem iść do jacuzzi i jeszcze sobie pierogi podgrzewać.
0: Nie, no takie historie mogą być, tak, ale one się zdarzają wtedy, kiedy ktoś bardzo nieświadomie wynajmuje swoje mieszkanie, czyli one się mogą pojawić wtedy, kiedy właściciel urzeczony daną osobą, która do niego przyszła, podpisze z nim umowę, często ludzie też nie podpisują umów, czasami nie wezmą odpowiedniej kaucji, nie zabezpieczą się i w nadziei, że najemca będzie im płacił regularnie, a czasami tak bywa, że najemca płaci regularnie, a potem mieszkanie jest zdemolowane. Też miałam taką sytuację wśród znajomych, że najemca płacił przez pół roku, a potem nagle przestał płacić. I wtedy ważne jest, aby właściciel od razu zareagował. Zawsze ta reakcja jest najważniejsza, tak? Tutaj właściciel zareagował dość późno, no i niestety jak przyjechał, to już mieszkanie było zdemolowane. To, co jest bardzo ważne, przynajmniej długoterminowym, to wpisanie w umowę zapisu, że będziemy jako właściciele odwiedzać nasze mieszkanie regularnie. Można na przykład robić to raz na 3 miesiące albo raz na pół roku. Taka wizyta zajmuje 15-20 minut, ale pozwala nam obejrzeć takie mieszkanie. Oczywiście po uzgodnieniu terminu, dogodnego też dla najemcy.
1: A nie masz takiego wrażenia, że to jest pewnego rodzaju gra? Bo z jednej strony mamy najemców, z drugiej strony mamy wynajmujących. Jedne i drugie osoby często obawiają się tego rynku najmu. Ci, którzy wynajmują komuś mieszkanie, boją się, że ta osoba wejdzie i się nie będzie chciała wyprowadzić albo zdemoluje to mieszkanie. Ale w drugą stronę to działa też w takim kontekście, że dajemy na przykład kaucję, która jest kaucją wysoką, bo często odpowiada jednemu czynszowi, może dwóm nawet. No i potem boimy się, że ktoś nam tego nie zwróci, kiedy będziemy kończyć ten najem.
0: Tak, zdecydowanie to jest pewnego rodzaju gra, jak to powiedziałaś, i trzeba bardzo uważać na wszystkie zapisy w umowie. Jednak umowa zawsze jest na te trudne momenty, umowy się po to pisze i warto zaznaczyć, że jest coś takiego jak normalne zużycie lokalu, tak? Więc najemca wcale nie musi odmalowywać ścian na biało, bo niektórzy potrafią takie coś wpisać, właściciele w umowę, że potem po najmie musi być mieszkanie oddane jak nowe, a jest jeszcze coś takiego jak zwykłe zużycie lokalu i też to powinno być zapisane. Czasami właśnie to jest tą kwestią sporną, bo słyszałam, jak tutaj jedna z osób, która dzwoniła, opowiadała o tym, że pojawiła się pleśń, tak? Więc taka pleśń, no rzeczywiście wynika z pewnej też niedbałości lokatorów o to, żeby mieszkanie było na bieżąco na przykład sprzątane.
1: No ale z drugiej strony ta pleśń może się wiązać z tym, że nie ma tam odpowiedniej cyrkulacji
0: powietrza.
1: Dokładnie,
0: wentylacji, tak, w pomieszczeniu. I teraz trzeba by było stwierdzić, dlaczego ta wentylacja albo nie działa, albo czy też to nie jest ze strony najemcy zaniedbanie, bo ta wentylacja nie była czyszczona. I to jest rzeczywiście bardzo sporne. Natomiast my w trakcie najmu powinniśmy użytkować ten lokal zgodnie z przeznaczeniem, dbać o niego jak o własne i zgłaszać właścicielowi różne uszkodzenia. A często najemcy boją się po prostu być obarczeni jakimś wysokim kosztem, a w międzyczasie powstają różnego rodzaju usterki, takie większe. Największym zagrożeniem jest woda w ogóle, która potrafi gdzieś cieknąć z kranu albo gdzieś do szafki. Ta szafka pęcznieje, no i wtedy niestety jest to koszt po stronie najemcy, ale rzeczywiście wielu właścicieli też próbuje często zbyt dużą kwotę przyjąć za daną usterkę, więc najlepszym rozwiązaniem jest to, aby osoba, która mieszka w danym lokalu, na sam koniec najmu po prostu naprawiła to, tak? Bo dla niej to się będzie wiązać często z własną jakąś pracą i z niedużym kosztem użycia materiału.
1: Powiem ci ciekawostkę, znam historię, kiedy najemczyni wyprowadzała się, odzyskała kaucję, natomiast potem jak najemca sprawdzał to mieszkanie, to wychodziły różne kwiatki, to znaczy ta dziewczyna próbowała różne rzeczy poukrywać. Ja wiem, że to pewnie jest wina tego, który oddał tę kaucję, bo powinien sam jakoś dokładniej to posprawdzać, ale no, sytuacja trudna.
0: I znowu ciekawy temat, dlatego że my tej kaucji nie powinniśmy oddawać w dniu, kiedy najemca się wyprowadza. W naszym prawie jest 30 dni na zwrot kaucji, właśnie na takie okoliczności, o jakich teraz mówisz, czyli po prostu ktoś się wyprowadza, to jest często bardzo

0: dobrze poukrywane, czyli jakieś zatarcia na podłogach albo na ścianach są odpowiednio przykryte, że na pierwszy rzut oka, jak wchodzimy do tego lokalu, tego nie widzimy. Ale jeśli mamy ten czas, te 30 dni na zwrot kaucji, to mamy czas na to, żeby przyjrzeć się, jak wygląda mieszkanie i dopiero potem zwrócić kaucję.
1: To ja jeszcze dorzucę jedną historię z mojego życia, właściwie z życia mojego kolegi, bo to zwykle się tak opowiada, historię kolegi, który podpisał umowę najmu, natomiast ten właściciel tego mieszkania kazał mu podlewać jego paprotki, które tam były. Jedna uschła i musiał z kaucji oddawać za tę paprotkę, co było dla mnie no dość nietypową sytuacją, ale ja zakładam, że na rynku najmu takich historii jest więcej. Czekam na wasze historie związane z wynajmem mieszkania krótkoterminowym, długoterminowym lub średnioterminowym, bo takie też są. 226452100 razem z nami Anna Paprota, ekspert od wynajmu mieszkań.
2: Pogadajmy. 226452100.
1: No te historie mogą być bardzo różne. Pojedziemy nawet na wakacje i będziemy brali mieszkanie w najem krótkoterminowy. Jakie kwiatki tam wyjdą, to się okaże, ale warto być przygotowanym absolutnie na wszystko. Warto znać swoje prawa, ale też warto wiedzieć, jak zachować się tam na miejscu. 226452100. Rozmawiamy dziś absolutnie o wszystkim.

0: Man w czwórce. 26 minut po godzinie 17 i to pytanie, które będzie wracać jak bumerang. Czekamy dzisiaj na wasze historie związane z wynajmem mieszkania. No właśnie, jakie to historie? 226452100.
1: Pogadajmy.
0: Razem z nami Anna Paprota, ekspert od wynajmu mieszkań. Aniu, kilka minut temu przywoływałem historię mojego kolegi, który musiał podlewać kwiaty właścicielowi mieszkania, a potem jak jeden usechł, to musiał mu oddać z kaucji. To w ogóle legalne jest, czy nie?
2: Nie, no myślę, że to było już duże nadużycie, tak bym powiedziała.
0: No ale ja zakładam, że takich nadużyć to na rynku nie brakuje.
2: Szczerze mówiąc, o czymś takim to pierwszy raz słyszę, natomiast rzeczywiście nie powinniśmy się na to po prostu godzić, tak? Często zależy nam na tej dobrej relacji z właścicielem i możemy się na to zgodzić, ale to nie jest dobre, więc zarówno i właściciel, jak i najemca powinni wypracować sobie pewien kompromis, w którym się będą poruszać, tak? Przy tym najmie mieszkania, więc tego typu rzeczy no nie powinny mieć miejsca.
0: Aniu, jeśli chodzi o twoją pracę, to rozumiem, że wygląda tak, że zgłasza się do ciebie właściciel mieszkania, który mówi, że chce komuś wynająć i ty teraz szukasz najemcy.
2: Dokładnie tak. Zgłaszają się do mnie właściciele, głównie tutaj z Warszawy, którzy chcą wynająć swoje mieszkanie, ale nie mają na to czasu, żeby pozyskiwać tego najemcę, go w jakiś sposób sprawdzić, być pewnym, że to mieszkanie będzie zawsze wynajęte, że nie będzie żadnych problemów w trakcie najmu. Ja się rzeczywiście tym zajmuję, prowadzę firmę zarządzającą najmem w Warszawie i pozyskuję najemców i na długi termin, i na średni termin.
0: I zdarzyło się tak, że powiedziałeś komuś, że nie wynajmiesz tego mieszkania, bo to jest już przesada, żeby w takiej klitce na przykład mieszkać i to po prostu łamanie praw człowieka, czy nie?
2: Ale mówisz o właścicielu, tak? Który
0: tak,
2: przyniósł takie mieszkanie?
0: Przychodzi do ciebie ktoś z jakimś lokalem. Mówi, że to mieszkanie i teraz ty mówisz, nie, ja tego nie wynajmę.
2: Nie widziałam takiego jeszcze, żeby było aż tak, jak mówisz, żeby to była taka mała klitka, bo co jest bardzo ciekawe, niektóre mieszkania, które rzeczywiście są małe i przerobione, one też mają swoich najemców, czyli takie lokale około powiedzmy 20 metrów czy 18 też mają zainteresowane osoby, które chcą mieć po prostu swoją kuchnię, swoją łazienkę i miejsce do spania. Wolą to często te osoby niż na przykład współdzieloną przestrzeń na pokoje z innymi najemcami. I one też będą miały swoich odbiorców. Natomiast to, na co się nie godzę, to jest bardzo niski standard mieszkania. Takich mieszkań rzeczywiście nie przyjmuję, bo uważam, że właściciel, jeśli chce zarabiać pieniądze na najmie i po prostu tak, aby chociaż to mieszkanie mu się amortyzowało, to też uważam, że powinien zapewnić odpowiedni standard, czyli wszystko...
0: A co to jest za niski standard, kiedy ktoś przychodzi z mieszkaniem?
2: No przede wszystkim mieszkanie musi być dla mnie czyste, musi być użyteczne, czyli wszystko w tym mieszkaniu musi działać poprawnie, czyli nie przyjmuję mieszkań, które mają na przykład jakąś niesprawną kuchenkę albo jakiś okap, który nie działa, tak? Takie nawet proste rzeczy. Meble uszkodzone, tak? Ja po prostu uważam, że właściciel powinien to mieszkanie odpowiednio najpierw wyposażyć i do takiego mieszkania dopiero wtedy szukam najemcy.
0: Rozumiem, że to nie jest takie oczywiste podejście ludzi, którzy chcą coś wynająć.
2: No niestety nie jest to oczywiste podejście i często jest tak, że tutaj mogą się nasze drogi nie spotkać i może tak być, że ktoś będzie próbował wynajmować lokal, który nie będzie odpowiednio do tego przygotowany i ja rzeczywiście wtedy się tym nie będę zajmować.
0: Z twojej perspektywy, o co dzisiaj najczęściej kłócą się najemcy i właściciele mieszkań? Jeśli się kłócą?
2: Najczęściej rzeczywiście o kaucję, tak? I o to, co zostało zniszczone w mieszkaniu.
0: No bo to jest taka kwestia umowna.
2: Tak, bo to jest kwestia umowna i tak jak powiedziałam, to trzeba wpisać najpierw w umowę, na co się zgadzamy, na co się nie zgadzamy, ale też bardzo ważny sygnał dla najemców, jeśli słuchają nas teraz osoby, które chcą wynająć mieszkanie, to jednak należy w czasie tego najmu dbać i zgłaszać właścicielowi wszelkie rzeczy, które się dzieją. Jeśli gdzieś kapie woda, czy coś takiego innego się wydarza, pojawiają się, nawet ta pleśń się pojawia, to warto to zgłosić i powiedzieć, że taka sytuacja ma miejsce, bo dużo szybciej możemy na początku zareagować i też ponieść mniejsze w związku z tym koszty, a najczęściej musi to ponieść też właściciel na początku, bo jeśli sprzęt nie działa, to właściciel musi zapewnić dany sprzęt AGD na przykład w mieszkaniu, działającą lodówkę, pralkę czy kuchenkę, tak?
0: Czyli to są takie rzeczy, o których na pewno warto pamiętać, kiedy komuś wynajmujemy mieszkanie. I ja też miałem taki czas, kiedy komuś wynajmowałem, natomiast źle trafiłem. I teraz mi powiedz, czy to się zdarza często. Dziewczyny

0: Która wynajęła to mieszkanie, po tygodniu mniej więcej stwierdziła, że ona nie chce mieć prysznica w tym mieszkaniu, tylko zaczęła mnie przekonywać, że wanna to będzie lepszy pomysł i najlepiej to, żebyśmy się złożyli na tę wannę, żeby ona mogła z niej korzystać, ale później de facto zostanie ta wanna w tym mieszkaniu. Potem powiedziała, że ona po dwóch tygodniach, że ona jednak chce to mieszkanie kupić, bo jej się tak spodobało, że ona czuje, że to jest jej mieszkanie. Ja mówię, proszę pani, na razie to się skupmy na tym, co mamy tu i teraz, jaką umowę żeśmy podpisali. No i taki creme de la creme, ta wisienka na torcie, to było to, że pozaklejała ciemną taśmą wszystkie śruby i w karniszach nawet, bo stwierdziła, że na pewno ją tam będę podglądał i nagrywał. Czy znasz takie historie, czy akurat mnie się taka przytrafiła?
1: No tak, znam podobne historie. Może nie aż takie, że trzeba wymienić wannę, wymienić prysznic na wannę, ale ostatnio dzwoniła do mnie osoba z polecenia, która mi powiedziała, że właśnie w mieszkaniu powstała pleśń, dlatego że najemca pozaklejał całą wentylację w mieszkaniu i okna pozaklejał, ponieważ mu gdzieś tam wiało. No i teraz jakby ten najemca próbuje udowodnić właścicielowi, że to jest wina dewelopera, który źle wybudował mieszkanie, tak? I to są właśnie takie kwestie sporne, że najemca próbuje coś sam zmienić. Też powinien być zapis w umowie, że najemca nie powinien nic bez zgody właściciela móc zrobić w mieszkaniu po to, żeby ono właśnie działało sprawnie. No, miałam też jeszcze kiedyś taką bardzo ciekawą, fajną historię, bo wynajmowałam mieszkanie, gdzie była lodówka, a nie było zamrażarki. I najemca poprosił mnie o zamrażarkę, a faktycznie nie było gdzie tej zamrażarki już wstawić, nie było po prostu przestrzeni. No i powiedział mi, że ja go pewnie chcę zabić, że dlaczego nie ma tej zamrażarki. A pamiętam, że to był najemca, który przyjechał do nas chyba z Egiptu i on bał się po prostu, że jego żywność się po prostu popsuje w tej lodówce i dlatego tak bardzo chciał mieć zamrażarkę. Ale
0: zanim czym się skończyło?
1: No, wypracowaliśmy pewien kompromis. Nie udało nam się tam postawić dużej zamrażarki.
0: Była u sąsiada, rozumiem, przechowywanie, czy nie?
1: Nie, no po prostu dopiero w momencie, kiedy dowiedziałam się, jaki jest tego powód, dlaczego on chciał tą zamrażarkę, wytłumaczyłam mu, że to jedzenie w tej lodówce będzie bezpieczne, ponieważ mieszkał dosłownie przy hali koszyki, naprzeciwko sklepu. Poleciłam mu, żeby po prostu chodził do tego sklepu regularnie i kupował sobie na przykład mięso, tak? Raz na 2-3 dni i na pewno będzie świeże. I powiem szczerze, że od momentu, kiedy go w tej kwestii wyedukowałam, jakby już nigdy więcej do mnie nie zadzwonił w tej sprawie. Chociaż szukaliśmy rozwiązania, bo chcieliśmy zamienić tą lodówkę, nie? Na lodówkę z zamrażarką.
0: Czyli takie historie są. A jak się odnaleźć na rynku, kiedy to my chcemy wynająć mieszkanie, na co powinniśmy zwrócić uwagę? O tym porozmawiamy za kilka minut, bo razem z nami Anna Paprota, ekspert od wynajmu mieszkań, pracująca w Warszawie. Pytam was dziś o wasze historie związane z wynajmem mieszkania. Dajcie znać, złapcie za telefon. Jest taka możliwość do godziny 18. 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.

0: długa zimna, to praktycznie do każdego mieszkania ponad 2000 zł musieliśmy dopłacić w stosunku do tego, co było prognozowane, bo wcześniej tych zim jakby nie było w stosunku do tego, co było w tym roku, tak? No ten rok był akurat straszny, jeżeli chodzi o zimy. Do każdego mieszkania, jak tych mieszkań jest kilkanaście, wyobraźcie sobie, że po 2000 zł ponad trzeba dopłacić, tak? Czyli to wychodzi tam 30 tysięcy złotych z portfela w ciągu tam jednego miesiąca jako wyrównanie i potem trzeba walczyć z, jak ma się niewłaściwych lokatorów, o takie o wyrównanie tych pieniędzy im wyjaśnić jeszcze, tak? Że on płacił prognozę, a on nie rozumie, bo on z Ukrainy, u nich tak nie ma. No i to takie jest, mówię, brutalna weryfikacja na początku rozwiązuje wiele problemów.
1: Tomku, dzięki za ten telefon, wszystkiego dobrego, bezpiecznie do domu jedź.
0: Dziękuję bardzo.
1: 226452100. Wasze historie związane z wynajmem mieszkania. Czekamy na telefony. Razem z nami Anna Paprota, ekspert od wynajmu mieszkania. Aniu, chcesz skomentować, czy nie?
2: Bardzo chętnie. Weryfikacja to podstawa, zgadzam się w 100%. Mogę tutaj taki tip przekazać, że dzisiaj są też specjalne oprogramowania i firmy, które pomagają w takiej weryfikacji. Na przykład jest taka firma, która się nazywa Simple Rent, gdzie można wykupić sobie abonament na ileś tam takich weryfikacji najemcy i najemca może uzyskać certyfikat najemcy. Mało tego, najemca musi się zgodzić na to, że będzie weryfikowany. Oczywiście jest on weryfikowany w różnych miejscach, właśnie jeśli chodzi o wyopłacalność, też o jego dochody, czy wszystko się tutaj zgadza. Więc to jest naprawdę bardzo istotna rzecz. No i druga sprawa płatności. Powiem szczerze, że być może tak, natomiast ja takich przypadków też u siebie nie mam, dlatego że ja pobieram z góry od najemcy opłatę za zużycia, czyli po prostu pewnego rodzaju zaliczkę co miesiąc. Nigdy nie rozliczam się dopiero w momencie, kiedy jest zużycie. Można się rozliczyć całkowicie z tych zużyć, tak, przedstawiając ten rachunek najemcy, ale bardzo istotne jest to, aby pobierać opłatę za czynsz i od razu zaliczkę za zużycia.
1: To ja jeszcze chciałbym na koniec naszego spotkania zmienić trochę perspektywę. Na co mamy zwracać uwagę, jeśli to my chcemy wynająć mieszkanie? Bo my mamy taką tendencję do tego, żeby podejrzliwie patrzeć na tych, którzy chcą od nas coś wynająć, no ale być może będziemy kiedyś po drugiej stronie i też chcemy czuć się w tym wszyscy bezpieczni.
2: Jeśli jesteśmy najemcą, to jest bardzo ważne, poprosić właściciela przy podpisywaniu umowy najmu o dowód, że jest właścicielem tej nieruchomości. Na przykład o księgę wieczystą, czy jakikolwiek dokument własności. Ostatnio miałam taką sytuację, że jedna z osób, która wynajmowała akurat pokój, wynajęła nie od właścicielki, tylko wynajęła od najemczyni, która jej chciała wynająć pokój obok, w tym samym mieszkaniu. Czyli jakby podnająć nielegalnie, tak? Właścicielka w ogóle o tym nic nie wiedziała, a dziewczyna po prostu wstydziła się o to, żeby zapytać. Więc tak samo, jeśli jesteśmy najemcą, prosimy właściciela o dowód, też dowód osobisty, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia. I to, co jest bardzo ważne i też to polecam każdemu najemcy, wykupić OC najemcy. Wielu właścicieli często już tego żąda w swoich umowach, ale to nie tylko powinno być jako żądanie właściciela, ale też przede wszystkim najemca siebie zabezpiecza swoją kaucję w ten
1: sposób. Ja znam
2: takie
1: sytuacje, że ktoś wykupił sobie OC na kota albo psa, to znaczy na zwierzę, które na przykład z nami się wprowadza do tego mieszkania, bo dzięki temu jak to zwierzę tam, nie wiem, coś podrapie, to będzie można odzyskać te pieniądze właśnie z tego OC.
2: Świetnie, no i my też jako ludzie, którzy korzystamy z mieszkania, też warto, żebyśmy to mieli. Na przykład też historia ode mnie. Chłopak zatrzasnął się w pokoju i nie mógł wyjść. I po prostu w pewnego rodzaju ataku paniki po prostu otworzył nogami te drzwi brutalnie. No i te drzwi się rozpadły. W normalnym przypadku, gdybym nie miał tego OC, zapłacił za te drzwi z kaucji. A w takiej sytuacji można jakby przedstawić sytuację ubezpieczycielowi i można odzyskać pieniądze.
1: Aniu, i na taką historię czekałem na koniec naszego spotkania. Z mocnym wejściem ten chłopak, ale jednak OC pomogło, więc wszystko skończyło się dobrze. Anna Paprota, ekspert od wynajmu mieszkań, gościła dzisiaj w Pogadajmy w Czwórce. Bardzo ci dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent, and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: push the pipe.
1: Czy wy pamiętacie jeszcze ten kwiecień, kiedy na czwórkowej scenie pojawił się Suw? Albo czy pamiętacie ten maj, kiedy wystąpiła na naszej scenie Sienia? Albo czy pamiętacie ten czerwiec, kiedy w studiu czwórki pojawił się Adam Smolarek?
2: Pogadajmy. Pogadajmy.
1: To jest Mindfulness, to się dzieje tu i teraz. Dzień dobry, cześć Adam.
3: Dzień dobry, cześć. Ja pamiętam koncert Suwy chociażby, bo też tutaj wtedy byłem.
1: Ale dzisiaj też będziesz budował te wspomnienia pewnie.
3: Tak, tak, tak, myślę, że możemy tak powiedzieć. To dlatego, że tak, stany pośrednie już za moment. Przedostatni koncert w tym sezonie, jeśli chodzi o laureatów, będzie głośno. Zespół ze Szczecina, zespół, można powiedzieć, postpunkowy, punkrockowy. Nie jestem pewien w sumie zawsze, jak to jest z tymi etykietkami.
1: Mocne, mocne granie w każdym razie, bo wchodziło tutaj przez ostatnią godzinę też mocno.
3: No. Powiem ci, kiedyś była tutaj w trakcie mojej audycji próba zespołu Diving Stove, kiedy Kamil Jasiński organizował w ramach swojego metalowego podcastu Nie ma lekko koncert właśnie tych chłopaków. To dzisiaj to jest łagodnie.
1: Myślisz? Wszystko. Naprawdę?
3: Tak,
1: naprawdę?
3: W porównaniu tak, bo wtedy to tutaj trudno było się porozumieć.
1: Słyszałem ten koncert, ale jednak z głośników, natomiast nie miałem tej przyjemności być godzinę wcześniej w słuchawkach.
3: No to musisz mi uwierzyć na słowo. Dzisiaj na pewno będzie fajnie, to są dobre piosenki, tyle co mogłem usłyszeć oczywiście, a po 19:00, przypomnijmy, porozmawiamy z chłopakami o ich inspiracjach, o muzyce, którą sami zaproponowali na dziś.
1: To nie będzie długa rozmowa, ale jedno pytanie do ciebie. Taka najbardziej oryginalna historia związana z wynajmem mieszkania, jakie ci się przydarzyła. Było coś takiego, czy nie?
3: Czy mi się wydarzyła, wiesz co, poza jakimiś absurdalnym podniesieniem ceny nagle przez landlorda, to nie.
1: Rozumiem, że argument był, bo tak.
3: Trochę tak, tak, tak, tak, ale na przykład mój kolega miał taką wspaniałą sytuację, pozytywną, mianowicie wynajął mieszkanie jeszcze przed lockdownem, przed pandemią, potem się wyprowadził siłą rzeczy, no też nie miał pracy w tym momencie, a landlord przez cały ten czas trzymał dla niego to mieszkanie, bo i tak nikt by nie wynajął prawdopodobnie i trzymał tę samą cenę, co sprzed pandemii.
1: No to ładne, no są ludzie i ludziska, więc tak, tak, różnie tak bywa. Adam przejmuje stery w czwórce, a my dziękujemy wam za ostatnie dwie godziny. Jeśli chodzi o kolejne wydanie

0: Ulica. Autopromocja.
1: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć? Nie zniechęcaj się. Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z

0: nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.

0: będzie głośno.
1: Puk, puk. Halo, dzień dobry. Czy my zaczynamy, moi drodzy, czy my zaczynamy koncert? 00, już ten czas. Gotowi? Jesteśmy tu? Doskonale. Prosto ze Szczecina, w radiowej czwórce, laureaci konkursu Będzie Głośno w przedostatnim koncercie w tegorocznym sezonie konkursowym i koncertowym. Stany pośrednie. Stroicie się? Nastroiliście się? Po co się stroić do post-punku? Nie rozumiem. Zobaczę. Dobrze, dobrze. Jeszcze was będę odpytywał za godzinę. Stany pośrednie w radiowej czwórce w tym momencie. Słuchajcie, zapraszamy.
2: Będzie głośno.

0: Robert.
1: Teraz nasza nowość, której jeszcze nie opublikowaliśmy nigdzie, nazywa się 3 tygodnie. Thank you.

Leżę tak już bez ruchu dwa tygodnie. Towarzyszy popękany sufit, nie jest za wygodnie. Skrzypią drzwi, trzaska rama w oknie. Milion myśli chwyta gardło. No ale czy to istotne? Światło boli, dźwięk rozcina. Chyba tracę zmysły znajomości na pół gwizd.

czuwa się uratuję, bo przepaść upadam co rano. Zwieją mi powieki od tego całego płaczę, już nie wychodzę na miasto. Wszystkim mówię, nie mam czasu. Zastygam na fotelu swojego usta, gdzie nie własno. Pamięć mi szwankuje, jak

0: Dziękujemy, dziękujemy.
1: No, dobrze. Co tam nam zostało?
2: Tutaj piosenka, którą tutaj chyba udało nam się dostać, myślę. No właśnie.
1: Może znaleźć mnie.

0: fajno.
1: No dobrze, moi drodzy, więc teraz przyjdzie moment na lekkie zwolnienie. Też Papieros, piosenka się nazywa Papieros. Nie graliśmy jej jeszcze w sumie na live'ie, w sensie, no, przed kamerą, ale na koncercie się zdarzyło. Na pewno niedługo wpadnie, ma na Spotify'a i na inne platformy streamingowe.

co najlepiej po zwolnieniu chyba przyspieszyć. Zaraz zagramy nasze dwa ostatnie utwory, które dzisiaj zaprezentujemy przed wami. Jedna będzie się nazywała Koszulka Nirwany, ona też się pojawi na tej nadchodzącej epce. No i znany i lubiany na koniec będzie Pies.

0: To będzie nasz ostatni utwór. Nażywa się pies. Dobrze mówię?
1: Pies przed państwem.

0: Bardzo dziękujemy.
1: Stanę pośrednie w studio radiowej czwórki. Chłopaki, stoicie przed wyborem w tym momencie. Festiwal, nie gramy bisów, czy gramy bis?
2: Gramy bis, w sensie no wiadomo.
1: No dawaj, dawaj. No dobra, jeśli... Czekaj, chcesz bis? Ja też chcę. Gracie bis.
2: Dobrze.
3: Idealnie.
2: To
3: ty to idealnie. Ja się przestawię.
2: Sekundka. A. Kurczę, powiem.

0: I teraz już faktycznie po wszystkim, moi drodzy. Tym, którzy są z nami na żywo, polecam, zapraszam, poczekajcie chwilę, po 19 porozmawiamy w studiu Radiowej Czwórki, a tym, którzy oglądają, no co, sprawdźcie wcześniejsze nagrania, sprawdźcie przyszłe nagrania. W Czwórce dzieje się dużo, w audycji będzie głośno, a to były Stany Pośrednie. Dziękujemy bardzo serdecznie.
1: Czwórka. Polskie Radio.

Skoro nowa fala i postpunk, to nowa fala i postpunk. Zespół Prochy z kawałkiem Odprawa. Tego utworu nigdy nie można było do tej pory usłyszeć na żywo, ale ta sytuacja zmieni się w najbliższy weekend w Warszawie, gdy Prochy zagrają debiutancki koncert 3 lata po wydaniu swojego debiutanckiego albumu. No ciekawa to jest strategia, ale nieprzypadkowa. Członkowie Prochów są rozjechani po świecie, po Polsce i dopiero teraz udało im się złapać. Przypomnijmy, po 19 Stany Pośrednie wrócą do studia radiowej czwórki, ale już nie tego koncertowego, a tego jak najbardziej radiowego. Co następne? Następne natomiast Angel Egg. Debiutanci z Warszawy, świeża sprawa. Epka wydana dosłownie kilka dni temu, 19 czerwca. Zespół, który czerpie z brzmień 4AD, z rock alternatywnego lat 90. Byłem na ich koncercie ostatnio i muszę wam powiedzieć, że bawiłem się doskonale. Trochę trip-hopowo też było. Posłuchajmy Nightfall.

Lunar Trips z albumu Moonflowers to też znowu debiutanci, nie bez powodu, to dlatego, że gramy dzisiaj w audycji Będzie Głośno, gramy debiutantów, przede wszystkim polską scenę alternatywną, która jest bardzo prężna, to trzeba przyznać. W zasadzie każdego dnia w każdym większym mieście z pewnością odbywa się szereg koncertów, na które warto się wybrać. No może inaczej, może nie na każdy warto, ale można, o, może tak. Także w tym przypadku, jeśli chodzi o Lunar Trips, będzie taka okazja w Gdańsku na przykład w połowie lipca. Wtedy na trasie Uwaga Męskiego Grania wystąpią również oni jako debiutanci, jako reprezentanci tej sceny mniejszej. Oni, Poczta Polska, We Draw A, I'm Asleep, Pure Bedlam, Hidden by Ivy, jeszcze kilku artystów się znajdzie na tej liście. Także dzieje się, jeśli chodzi o polski sezon koncertowy, wakacyjny. Co następne? Następne Metro, zespół, który powiedziałbym, że od dłuższego już czasu cały czas teazuje, już zapowiada swój album, ale cały czas go brakuje. Metro, które gra, no tak myślę, że dogadaliby się z chłopakami ze Stanów Pośrednich. Gra nowofalowo, gra postpunkowo, gra przebojowo przede wszystkim. Także jeśli ktoś widział ich na żywo, to wie, o co chodzi. Charyzma wylewa się ze sceny, a w tym momencie na antenie czwórki tak, tak, tak, od Metra.

0: działo się w czwórce. Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych. Nie uwierzycie, kto był gościem Dominiki Płonki w Poranku Czwórki.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
2: Z nami w studiu są już organizatorzy Augustów Summer Start Festiwalu, Kinga Chmielewska oraz Jan Jachimowicz. Cześć.
3: Cześć, siemanko.
4: Siema.
2: Bardzo mi miło, że dzisiaj wpadliście porozmawiać trochę o tym, co w najbliższy piątek będzie działo się w Augustowie. Może zacznijmy od tego hasła Summer Start, bo rzeczywiście mam wrażenie, że nawet pogoda w tym roku trochę poczekała na to, aż wystartujemy z latem i udało wam się i ten festiwal nie jest przy 10 stopniach. Raczej nie będzie, bo zapowiadane są wysokie temperatury. Jak przygotowania do festiwalu? Ile jest jeszcze tak naprawdę do zrobienia na 5 dni przed? Czy wy już sobie odpalacie jakiś chłodny napój i patrzycie, jak reszta spina wszystkie rzeczy jako organizatorzy, czy jednak tych prac jest dosyć sporo?
4: Jeszcze trochę przed nami. Tak naprawdę to teraz jeden z najbardziej intensywnych tygodni do piątku, żeby wszystko podpinać tak na tip-top.
3: Teraz zaczynamy tą prawdziwą zabawę. Wcześniej to rozgrzewka przed rozgrzewką, można powiedzieć, a teraz zaczynamy najbardziej intensywny okres, gdzie już nawet czasami nie ma czasu maili sprawdzić.
2: To na czym polega ten najbardziej intensywny okres? Jakie rzeczy są do zrobienia właśnie na kilka dni przed?
3: Przede wszystkim dopięcie wszystkich współprac, jeżeli chodzi o partnerów jakichś, sponsorów, przykładowo, nie wiem, woda, to też ostatnio gorący temat u nas, tak,
2: to
3: jest
2: prawda.
3: Darmowa woda
2: chyba
3: na
2: wśród
3: festiwalu.
2: Wszystkich festiwali.
3: Tak.
2: W tym roku w zasadzie 6. edycja festiwalu. Czy są takie highlighty z zeszłego roku, którymi żyjecie nadal? Jakieś takie momenty koncertów, które pamiętacie po zeszłym roku? Paluch, Blacha, Hubert też u was grał, więc no to jest ciekawe, że macie za każdym razem bardzo mocny skład hip-hopowy.
4: Tak, u nas też ten line-up jest w pewien sposób wybierany przez publiczność. Głównie tutaj celujemy w tą augustowską publikę, ale nie tylko, na cały region. I też gdzieś tam kogo wybierzemy, ankietujemy po prostu na naszych socjalach, więc to nawet nie były nasze wybory, tylko publiczności.
2: Rozumiem, czyli jest duża ankieta i całe miasto wybiera, kto zagra na kolejnej edycji. W tym roku VBS, Żabson i Guzior. To może więcej o tym line-upie w takim razie porozmawiamy za moment.

0: to był duet Coles i na ficie Żabson utwór Mirage. Bardzo ciekawy collab moim zdaniem. Dwa projekty z zupełnie różnych światów. Świat Żabsona będzie można obejrzeć na żywo już w ten piątek w ramach Augustów Summer Start. Wystąpi właśnie Żabson, Guzior, VBS. No to wróćmy w takim razie jeszcze raz do tej poprzedniej edycji. Tutaj zrobiliśmy krótką burzę mózgów poza anteną w kontekście tego, co zapamiętaliście wy jako organizatorzy, ale też co zapamiętali słuchacze Festiwalowicze z poprzednich edycji, gdzie zagrał m.in. Hubert Paluch.
1: Tak, to mi już gdzieś tam zostało najbardziej w pamięci z koncertu Blachy 2115, że był to dzień premiery numeru Adrenalina, także numer był grany najwięcej razy na koncercie, także publika tutaj dobrze obeznana została z nowym wydaniem.
0: 5 powtórek, o tym też rozmawialiśmy poza anteną, czyli taki bardzo mocny bis, co by nie było. Mm-hmm. Jan, czy ty masz jakiś taki moment poza organizacją, kiedy mogłeś stanąć w tłumie i rzeczywiście chwilę pooddychać tym festiwalowym powietrzem i się skupić na artyście?
2: Tak, to też przy Blacha. No, przy nim w każdym razie też był ten case, że już był moment, gdzie mogłem po prostu pójść, usiąść. I to jest chyba najlepsze uczucie, jakie może doświadczyć organizator, czyli kiedy już pod koniec siada gdzieś z tyłu i widzi, jak ludzie dalej się bawią do tego wszystkiego, widzi tą kupę osób pod sceną i wszyscy są no, w takim transie amoku, nie wiem trochę jak to nazwać. Natomiast jeżeli chodzi o jeszcze takie highlighty, no to Hubert Kropka rok temu też był i pamiętam jak przy barierkach, ja byłem na backstage'u,

0: i zebrała się duża grupa, w szczególności dziewczyn. I po prostu wszyscy, żeby coś podpisać, dać autograf, cokolwiek. I pamiętam, jedna dziewczyna dała swoją koszulę jakąś i żeby na koszuli się podpisał Hubert. Tylko tyle, więc była szybka akcja, bieg na backstage do Huberta, żeby zostawił chociaż ten autograf. No i teraz, jak się okazuje, ta dziewczyna jest u nas wolontariuszką.
1: O, to bardzo, bardzo ciekawe. Ciekawe, czy ta koszula się przyda w takim razie na tegoroczną edycję festiwalu. Porozmawiajmy w takim razie o tym line-upie, który w tym roku, bardzo mocny line-up, Guzior, VBS i Żabson. Już rozmawialiśmy o tym, że klucz, którym dobieracie artystów, to jest po prostu głosowanie, tak? Głosowanie osób mieszkających w Augustowie stricte, czy wy wychodzicie stricte do tych mieszkańców właśnie z taką propozycją?
2: Nie, nie, to właściwie wygląda tak, że jest to ankieta na naszych socjalach, więc bardziej do odbiorców po prostu wydarzenia, którzy gdzieś tam są z nami na Instagramie, Facebooku. Jak odbywa się jedna edycja, później mamy gdzieś tam my trochę przerwy przez wakacje nad pracą nad następną. I w tym momencie po prostu jest dostępna ankieta gdzieś w opisie i udostępniana na relacji.
1: A czy macie tak, że wśród organizatorów obstawiacie artystów na następny sezon? Czyli macie jakieś takie przewidywania, kto to był? I czy te przewidywania się na przykład spełniły w tym roku?
0: Różnie. To jest 50-50, bo możemy mieć my jakieś oczekiwania wobec tego, co wybierze publika, co nam się wydaje być odpowiednie, ale nie pokrywa się to często z ankietą i czasami się zaskakujemy. Przykładowo VBS był takim zaskoczeniem, że publika chciała bardzo, bardzo mocno VBS-a usłyszeć właśnie w Augustowie. Natomiast jeżeli chodzi o innych artystów, no to Żabson gdzieś tam się przewijał w naszych przypuszczeniach, że mogą chcieć go.
2: Guzior to właściwie już był nasz wybór, nasz publiczności zeszłoroczny. Dlatego, że myśleliśmy, że zobaczymy Guziora rok wcześniej w Augustowie, ale gdzieś tam nam się to przesunęło po prostu na ten rok. Żabson, no to tutaj się powtarzały głosy już od kilku lat, za Żabsonem wskakiwał po prostu jeszcze coraz wyżej, był na podium w tym roku, a VBS to też taka ciekawostka, że on gdzieś się nam wyłonił też w trakcie, już troszeczkę po zakończeniu ankiety. Ludzie zaczęli nam podpowiadać w DM-ach, w komentarzach, że gdzieś tam głos o VBS-ie i
1: VBS, który wraca po dekadzie, taki ma bardzo mocny comeback i pewnie to jest przyczyną tego, że coraz częściej wśród głosów właśnie publiki pojawia się kolejna w festiwalu. Jakie atrakcje poza koncertami w ramach już samego festiwalu, na co możemy jeszcze czekać? Bo widziałam, że jest tam kilka ciekawych stref, być może możecie trochę więcej o tym opowiedzieć.
0: Przede wszystkim czwórka, tak?
1: A czwórka, relacja z wydarzenia oczywiście przede wszystkim.
2: Tak, też pozostaje u nas niezmiennie strefa chillu, leżaczki, żeby można było sobie odpocząć, czy tam pooglądać na siedząco koncerty. Mamy strefę tworzoną przez naszych wolontariuszy, która jest taką strefą kreatywną. Będzie można sobie tam zrobić pamiątkowe bransoletki, warkoczyki festiwalowe.
1: Widzę coś takiego jak strefa graffiti na przykład między innymi. Tutaj też chyba nawiązanie do tej hip-hopowej kultury.
2: Tak, to jest gdzieś tam w klimacie utrzymane. Przyjęła nam się 2 lata temu, pojawiła się na festiwalu. W zeszłym roku nie było i właśnie słyszeliśmy głosy, że jest brak, także strefa graffiti ponownie wraca na Augustus Summer Star.
1: Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Słyszymy się już niedługo. Ze mną w studiu byli organizatorzy Augustus Summer Star, czyli Kinga Chmielewska i Jan Jachimowicz. Dzięki wielkie i słyszymy się już niedługo.
0: No i pogadali. Dzięki.
3: Tacy goście.
4: Tacy goście.
3: Tylko w czwórce.
4: Tylko w czwórce.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.
5: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Niech nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los i możesz tam spać.

morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr.

0: dużo i dobrze. Zachody i zorze, zachody i zorze. Nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Słuchasz Czwórki.
2: Yo, nie słyszę siebie na słuchawie. Yo, yo, teraz tak, yo.

0: wychodzi. Przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
1: W czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
0: Wgrzejemy, podkręcamy tempo sportowo i muzycznie. To idealne miejsce, żeby nieco się rozruszać w ciągu dnia. O czym wie bardzo dobrze Piotrek Galus.
3: Słuchasz audycji
2: Grzejemy.
3: Grzejemy w czwórce.
4: Nie wiem jak wy, ale ja weekend spędziłem nad Wisłą. Co prawda w sobotę od 22 do 4 nad rano widziałem i oglądałem tę Wisłę, więc pytanie dla kogo ta Wisła? Dla wszystkich. Na to pytanie również odpowie mi Jacek Ojrzyński, prezes TWDW, czyli Towarzystwo Wisła dla Wioślarzy. Cześć.
5: Cześć, dzień dobry.
4: I miałem tutaj rozkminę z Ulką, dlaczego nie wioślarek, chociaż no, wiemy, że dla nich również.
5: Teraz to nawet bardziej dla wioślarek, dlatego że jak mamy statystykę naszych klubowiczów, to więcej z nich to dziewczyny. Około już prawie pod 60% wśród naszych wiosłujących wioślarek i wioślarzy to kobiety, właśnie dziewczyny, więc też może musimy zmienić nazwę.
4: Szok i niedowierzanie. Potrafisz sobie odpowiedzieć, Jacku, na to pytanie, dlaczego dziewczyny tak bardzo rozkochały się we wiosłach?
5: No mamy, rzeczywiście sami się nad tym zastanawiamy. To już bardziej wchodzimy w jakąś tutaj
4: głęboką socjologiczną
5: analizę, prawda? Bo to rzeczywiście bardzo dużo do nas zaczyna wstępować dziewczyn, taki przedział 25-35 lat. I one po prostu szukają dla siebie jakichś ciekawych rzeczy.
4: Przychodzą grupami czy pojedynczo? Bo to może jest tak, że się

0: Kumpele skrzykują.
1: Ogólnie tak jest w przypadku obu płci, że rzeczywiście znajomi ściągają znajomych i mamy wrażenie, że najlepszy sposób rekrutacji to właśnie jest taka poczta pantoflowa. Bardzo dużo do nas osób po prostu przychodzi, a cały już tam ileś lat was widzę z mostów, z brzegu i tak pomyślałem, a spróbuję, tak? My właśnie specjalnie dla takich osób prowadzimy darmowe treningi próbne i można wpaść bez zobowiązań, zobaczyć, czy to jest fajne i jak jest fajne, to zostać.
0: I jaka jest Wisła z punktu wiosłowania? Bezpieczna, niebezpieczna, szybka, wolna?
1: Wisła jest raczej, no, raczej bezpieczną rzeką. Jakoś tak wbrew stereotypu mam wrażenie, który jest w Warszawie. To, co teraz rzeczywiście nie tylko my, ale wszyscy wodniacy mają ten problem, no to, że Polska niestety pustynnieje i bardzo, bardzo spada poziom tej po prostu wody w rzece. Przez to robi się węższa i więcej użytkowników musi się zmieścić na mniejszym terenie tej rzeki.
0: Słuchaj, w takim razie cofnijmy się o jakieś 10 lat, kiedy powstało wasze towarzystwo. Kto miał zajawkę na to?
1: Troszeczkę tak naprawdę nasz klub powstał przez przypadek. Była nas piątka założycieli. Wywodziliśmy się troszkę z różnych środowisk. Ja i tam i dwójka byliśmy albo z Polski po studiach, albo z zagranicy po studiach, gdzie wiosłowaliśmy po prostu na uniwersytetach. I uniwersyteckie wioślarstwo jest troszeczkę inne niż to takie zawodowe w Polsce, tak? No bo to jest tak naprawdę chyba jedyne miejsce, które wcześniej pozwalało tak trochę właśnie bardziej amatorsko ten sport uprawiać. Dla przyjemności i frajdy.
0: Na uniwersytecie.
1: Na uniwersytetach. Za granicą jest tak, że ktoś, jak to mliznął wioślarstwa, to rzeczywiście tam jest takie podejście, że to jest sport dużo bardziej powszechny niż u nas. W Niemcy, Holandia, Anglia, no to są, to wioślarstwo jest trochę jak jazda na rowerze czy bieganie. I bardzo często jak się wraca tu do Polski i chce się kontynuować hobby, no to wszyscy się po prostu rozbijali o to, że nie ma takiej możliwości. No i założyliśmy klub, my jako studenci, jeszcze z dwoma tak zwanymi weteranami, mastersami, czyli właśnie zawodnikami, którzy kiedyś wiosłowali jako dzieciaki i szukali miejsca dla siebie, jako właśnie dla hobby potem już. Co ciekawe, to byli chłopaki z Anglii. Oni tutaj przyjechali do pracy, jeden ma polskie korzenie, jeden po prostu tu przyjechał. No i szukali, oni tam właśnie widzieli tą tradycję wioślarską na miejscu bardzo dobrze, szukali miejsca i troszkę chodzili od klubu do klubu i odbijali się od drzwi. I kiedyś po prostu przy okazji jakiegoś wioślarskiego wydarzenia, my, którzy wtedy prowadziliśmy sekcję wioślarską na Uniwersytecie Warszawskim, się z nimi spotkaliśmy. No i tak trochę zagadaliśmy, że słuchajcie, my nie mamy kasy, ale mamy czas. Wy nie macie czasu, ale macie kasę, pieniądze. I załóżmy organizację po prostu. Głównie wtedy było dla siebie, bo myśmy właśnie kończyli studia, oni nie mieli gdzie wiosłować. My po studiach też nie mieliśmy gdzie wiosłować, no bo nie można było nigdzie wstąpić do żadnej organizacji. Bardzo szybko po prostu zaczęło się do nas zgłaszać bardzo dużo byłych zawodników, którzy chcą hobbystycznie to kontynuować oraz ludzie, którzy po prostu chcieli spróbować po raz pierwszy. No i z czasem z takiej pasji, która była takim tam malutkim wolontariatem po prostu po normalnym pracy, część z nas musiała na tyle to urosło, porezygnować z etatów, żeby full prowadzić klub. No ogólnie ten duch też nadal został, no bo TWDW ogólnie jest organizacją pożytku publicznego, czyli jest to działalność non-profit. Naszą główną misją jest po prostu propagowanie tego wioślarstwa, więc nie jest to biznes. Tutaj wszyscy działają z pasji. To nie jest wykupywanie karnetu na siłownię, tylko jednak zostaje się członkiem tego towarzystwa.
2: Słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
0: Czego można o sobie dowiedzieć się, biorąc udział w zajęciach Towarzystwa Wisła dla Wioślarzy? Jacek Ojrzyński, prezes TWDW, razem z nami. Jacku, wiesz co, zastanawiam się, jaki jest głębszy sens przychodzenia do was i treningu, ponieważ albo gdzieś w jakimś klubie biegacza trenujemy sobie, bo chcemy wziąć udział w maratonach, innych biegach ulicznych. No, jakiś cel musi być. Do czego płyniecie i po co wiosłujecie? Bo po formę, po zdrowie, to zakładam, że każdy świadomy, który tam przychodzi do was i która przychodzi do was, to wiadomo, o co kaman.
1: Staramy się płynąć tam tak naprawdę, gdzie chcą, żebyśmy nasi klubowicze, żebyśmy płynęli. I mamy dwie, myślę, największe grupy. Jedna to jest właśnie ta klasyczna, tak jak w tym klubie biegacza, że ma już konkretny cel i chcesz być coraz lepsze wyniki, startować w zawodach. Ale druga grupa jest taka, która bardzo, bardzo chce korzystać z tego po prostu z Wisły. Wisła jest rzeczywiście bardzo specyficznym akwenem, ale też takim, który potrafi człowieka zabrać trochę w inne miejsce po prostu na świecie. Mamy ten dziki brzeg praski, praktycznie jak wypływamy już za most Łazienkowski w górę rzeki, no to po obu stronach jest zielono. Płyniemy kawałek, tylko gdzieś w oddali widać te szczyty wieżowców i człowiek się czuje, jakby w ogóle był gdzieś na wakacjach w innym kompletnie świecie niż w środku miasta pełnym zgiełku.
0: I tutaj właśnie muszę postawić kropkę, ponieważ aby nie zabrzmieć trochę warszawocentrycznie, musimy wytłumaczyć słuchaczom spoza Warszawy, zwłaszcza tym, którzy też często wpadają do Warszawy,

0: Będąc na lewym jej brzegu, widzą ten prawy i myślą, a dlaczego tam nie ma żadnej zabudowy, dlaczego tam się nic nie dzieje, niby jestem w centrum, a widzę chaszcze, bo tak to wygląda. To jest teren zalewowy, Wisła jest tak zorganizowana w mieście, że tam jest ta przestrzeń na wszelki wypadek wysokiego poziomu Wisły, aby woda się rozlała na, poczekaj, na prawą stronę, tak? I dlatego tam jest tak dziko, a kiedy tej wody nie ma, to tam i grilluje się, i plażuje, i wygląda to i mniej urbanistycznie niż ta lewa strona, która jest wałem wylana betonem, prawda?
1: Dokładnie tak. A my jeszcze często wiosłujemy w takich godzinach, co na pierwszy, może na pierwszy rzut oka mogą odstraszać, bo bardzo dużo treningów na przykład jest o 6.30, ale też są treningi wieczorne i po prostu to, ile w takich sezonach, kiedy są piękne wschody i zachody słońca, jak ludzie po prostu wysyłają filmy i zdjęcia, jak pięknie jest na tej rzece, jak ta panorama Warszawy wygląda. Bardzo często można też spotkać jelenia nawet na środku rzeki. Także mamy naprawdę dużą grupę ludzi, która wiosłuje po prostu, żeby obcować z tą przyrodą, obcować z tą Warszawą z innej perspektywy. Jak jest więcej wody, tak jak mówiliśmy trochę, że niestety Wisła ma ten kłopot, że ma jej coraz mniej. Jak jest więcej wody, no to też pięknie wygląda na przykład panorama Starego Miasta. Więc jest to coś, co po prostu ludzie bardzo też ciekawi, że jest to coś nowego.
0: Więcej wody, czyli jesteś wyżej na łódce.
1: Tak. Przyciąga po prostu ta nowość, to już ta perspektywa na to miasto, że można się wyrwać z tej betonowej dżungli i nagle...
0: Miałem okazję kiedyś kajakiem pływać po Wiśle w centrum Warszawy i nagle widzisz, jak ta rzeka jest wielka. Tego nie widać z żadnego brzegu, stojąc po lewej czy po prawej stronie. Nie. Dopiero jak jesteś na Wiśle, widzisz, jak szeroką jest rzeką i jaki to jest ogrom wody, który przepływa przez miasto.
1: Dokładnie tak. No ale oprócz tego oczywiście dla tych z bardziej sportowym zacięciem, no to my również mamy bardzo dużą grupę osób, która no tak już...
0: Czyli teraz to, co powiedzieliśmy, to była ta część dla humanistów. Przyjdź, zobacz, jak jest ładnie. Czy macie też jakieś takie poranne kawki na Wiśle? Bo wiem, że rozmawiałem ostatnio...
1: Super robią, tak, rzeczywiście. To jest coś super.
0: Opowiadali u nas, tak.
1: No my czasem, klubowicze na przykład oddolnie sobie organizują na przystani śniadania po treningach albo jakieś takie aktywności. Teraz właśnie trochę rzadziej przez to, że jest gorzej jest poziomem wody, ale czasem pływamy, takie zrobimy spływy turystyczne i potrafimy kilka dni płynąć w górę bądź w dół, biwakować na przykład na plażach albo na wyspach. Także to też jest coś bardzo ciekawe i fajne doświadczenie.
0: No ale podczas treningu, bo zapomnę, czy podczas treningu, przepraszam, że ci przerwałem, sorry słuchacze, wrócimy do tego. Podczas treningów biegowych można przyjemnie pogadać, na ustawkach rowerowych można wymienić się opiniami. Czy jak się wiosłuje, można gadać?
1: No nie, niestety tu mamy taką zasadę, że trzeba być cicho. To głównie wynika też, myślę, że z bezpieczeństwa w pierwszej kolejności, dlatego że na łodzi mamy na przykład...

0: Kolejne wydanie najlepszych z najlepszych już jutro o godzinie 22. Kuba Jamrozek, dobranoc.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
2: Gdy byłem mały, chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki w planach, a ty też kiedyś. Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki.

0: wąski tło szarości, niech wreszcie zagości tu trochę radości. Drzewa się bujają do rytmu spokojnego, normalnego, fajnego i bardzo prostego. Temperatura rośnie i asfalt się nagrzewa, zimna my nie chcemy, ciepła nam potrzeba.
1: Czuję się lepiej, jak jest ładna pogoda, lepiej się czuję, kiedy świeci słońce.

beztroskie marzenia, świat się ciągle zmienia, kręci się ziemia. Spocone moje ciało, wiatru ma za mało, wszystko to sprawiło, że w duszy mi zagrało. Ciepło, ciepło, ale nie za gorąco, nigdy więcej zimno na stojąco. Mówię to, bo rapuję, protestuję i manifestuję przeciw

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy. House beats.

pod stopami, że życie mam piękne, życie usłane topami. Przed naturą czuję respekt, jestem zawsze nastukany, tego się nie wyrzeknę, moich fanów, bliskich i rodzinne osiedle.

Może czas mu wtyczkę wyjąć. Zmywaj już zagrywką, czas powiedzieć adios. Pytasz, czemu rap gra jeszcze mi nie zbrzydła? To za mikrofonem sklejam połamane skrzydła.

Dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę. Ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy

0: zasnąć. Nadal witany jak brata, nie jak enemy. Maluję to jak Basquiat, obraz jak Telebim. Moja życiowa szansa to nie jest felony. Gada do ciebie Sandman. Nadal witany jak brata, nie jak enemy. Maluję to jak Basquiat, obraz jak Telebim. Moja życiowa szansa to nie jest felony. Gada do ciebie Sandman.
1: Yeah.